Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Gdańska Płock.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Radio SK.

0: Reklama.
1: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Płock News.
5: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
4: SK Płock.
5: Moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK jest Monika Jakubowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Płocku. Witam cię, Moniko.
6: Witam serdecznie.
5: Oszustwa metodą na wnuczka, policjanta i tym podobne są niestety na porządku dziennym. To jest coś, z czym musimy się zmierzyć, a zwłaszcza muszą się zmierzyć z tym niestety osoby starsze. Opowiedz, jak one wyglądają, na czym dokładnie polegają.
6: Seniorzy jest to grupa osób, którzy wychowali się w czasach, gdzie nie było jeszcze dostępu do internetu i telefonów. Oczywiście osoby starsze idą z duchem czasu i z postępem czasu, jednak często nie zdają sobie sprawy, że to właśnie telefon czy internet mogą być takim narzędziem, które wykorzystują oszuści. Oszuści oczywiście też również idą z duchem czasu i wymyślają coraz to nowsze legendy, podszywają się pod różnych pracowników, służby, żeby tylko nabrać osoby starsze. Zazwyczaj działa to w ten sposób, że oszust wyszukuje w książce telefonicznej imiona, które są przeważnie przypisane osobom starszym. Kontaktuje się zazwyczaj na telefon stacjonarny. Sposób działania oszustów jest bardzo podobny w każdym przypadku. Niezależnie od tego, jaką legendę wykorzystują, to jednak sposób działania i cel zawsze jest ten sam. Oczywiście, żeby wyłudzić pieniądze, jak największą ilość pieniędzy, bądź czasami nawet wartościowych przedmiotów od osób starszych.
5: Podajmy przykłady właśnie tych legend. I jak to się dzieje?
6: Oczywiście najbardziej słynną metodą jest metoda na wnuczka. Wtedy to oszust dzwoni do seniora, zmienia swój głos. Oczywiście czasami pozoruje panikę, jakiś płacz. Nawet jeżeli senior podejrzewa, że to nie jest głos jego wnuczka, to jednak wpływają na psychikę swojego rozmówcy i wręcz wpierają mu: dziadku, babciu, nie poznajesz mnie, to ja, lub mówią, że na przykład są chorzy akurat, coś im dolega. To jest działanie zawsze pod presją czasu. Oszuści tutaj naciskają i pozorują sytuację, w której potrzebują pomocy. Na przykład wypadek samochodowy. Wtedy mówią swoim dziadkom, oczywiście rzekomym dziadkom, że spowodowali wypadek. Ostatnio popularny jest wypadek, gdzie mówią swoim rozmówcom, że potrącili kobietę w ciąży. Jej życie jest zagrożone, bądź zostali zatrzymani przez policję. Potrzeba kaucji, aby uniknąć odpowiedzialności albo nie zostać zatrzymanym. No i niestety tutaj oczywiście właśnie ta presja czasu, te emocje, które są przekazywane przez ten telefon, działają na osoby starsze, które właśnie pod wpływem tej chwili często mówią, ile mają pieniędzy. Często mówią, ile mają tych pieniędzy w domu, że są obecni akurat w mieszkaniu. No i niestety dają się złapać. Następnie ten mechanizm wygląda tak, że nawet wnuczek daje do telefonu rzekomego funkcjonariusza, który mówi, że za chwilę przyjdzie ktoś z policji odebrać te pieniądze, bądź też wskazuje, że kolega przyjedzie do tego dziadka, odbierze te pieniądze. No i zdarza się niestety w dalszym ciągu, pomimo naszych apeli, pomimo akcji profilaktycznych, zdarza się, że seniorzy niestety dają się złapać, przekazują pieniądze osobom obcym, otwierają drzwi osobom obcym i orientują się, że coś jest nie tak dopiero po czasie. Chciałabym wspomnieć jeszcze, że często oszuści podszywają się pod inne osoby. Na przykład może być to funkcjonariusz policji. Wtedy wykorzystują to, że funkcjonariusz, na przykład właśnie policjant, jest takim zawodem zaufania społecznego i to jest wykorzystywane przez oszustów. Na przykład dzwoni funkcjonariusz do takiego seniora, rzekomy funkcjonariusz, i mówi, że jest prowadzona tajna akcja, że policja potrzebuje zabezpieczyć pieniądze, bo one są na przykład na koncie zagrożone. I senior właśnie to, że ufa, że służbom można zaufać, też daje się nabrać, przelewa te pieniądze, bo to są zazwyczaj przelewy internetowe, myśląc, że faktycznie pomaga służbom, że faktycznie te jego pieniądze są zagrożone i on bierze ten udział w tej tajnej misji, a należy tutaj podkreślić i to bardzo podkreślić, że policja ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, o zabezpieczenie ich w jakikolwiek sposób, a już na pewno nie proszą o przekazanie gotówki policjantom lub osobom przedstawiającym się za funkcjonariuszy. Kolejna metoda to jest metoda na przykład na pracownika banku. Coś podobnego w stylu policjanta. Również dzwoni osoba, która przedstawia się za pracownika banku, mówi, że ktoś próbuje wziąć na osobę starszą kredyt, że ktoś próbuje wyłudzić jej pieniądze. Trzeba je przelać na tak zwane bezpieczne konto, które podaje seniorowi. No i senior, martwiąc się o swoje oszczędności, niestety postępuje z instrukcjami tego oszusta i przelewa te pieniądze. No i takich metod i legend, na które podtrzymają się oszuści, jest bardzo, bardzo dużo. Są to pracownik poczty na przykład, pracownik ZUS-u. Schemat jest zazwyczaj ten sam. Przelanie pieniędzy, przekazanie pieniędzy, taka presja czasu zazwyczaj to jest taki pierwszy syndrom, który powinien taką lampkę zapalić w głowie seniora, że właśnie ta presja czasu, że to musi być już, że teraz, że natychmiast, bo coś się ważnego stanie. Ale no niestety teraz w ostatnim czasie bardzo często dochodzi do oszustw, takich cyberoszustw. Tak jak powiedziałam, już seniorzy też idą z duchem czasu, korzystają z internetu, korzystają z telefonów, mają aplikacje bankowe na telefonie, na portalach społecznościowych. No i taką podstawową metodą oszustwa, no i tutaj też nie tylko seniorów, bo też innych grup społeczeństwa, jest metoda na blika. Wtedy oszust podszywa się pod jakąś osobę znajomą, na przykład na Facebooku, włamuje się na konto portalu społecznościowego, wysyła wiadomość do seniora z prośbą o pomoc. No i zazwyczaj w treści jest, że pilnie potrzebuję pomocy, nie wiem, jestem w jakiejś nagłej sytuacji, nie mogę rozmawiać, proszę przelej mi blika. I często też zdarza się, że taka osoba mówi, oddam ci jeszcze z wyższą kwotą, z nawiązką, jak tylko będę mógł. No i seniorzy, widząc ten, no, że oczywiście w profilu wyświetla się ta nasza osoba, która jest z naszych znajomych, więc to nie wzbudza za żadnych podejrzeń, podaje kod blik, następnie zatwierdza tą płatność na telefonie, no i tak niestety traci również swoje oszczędności. Oszustwa internetowe to również tak zwany phishing, kiedy to senior dostaje na przykład jakiś link, czy to na telefon komórkowy, czy to na portalu społecznościowym, czy na przykład kliknie w jakąś reklamę, gdzie należy kliknąć w link, to jest tak zwany haczyk. Często klikamy w link, który zachęca nas na przykład, bo wygraj pieniądze, jakaś fajna oferta, jakaś taka oczywiście, która może zachęcić do kliknięcia w ten link, bądź może być to mail z wiadomością, że musimy dopłacić do przesyłki, musimy na przykład opłacić fakturę, którą zapomnieliśmy, no i wtedy niestety kliknięcie w taki link kieruje nas oczywiście na fałszywe strony. Tam często wpisujemy też swoje dane, imię, nazwisko, myśląc, że wypełniamy jakiś ważny dokument, który tam pozwoli nam opłacić przesyłkę bądź fakturę, też podajemy swój numer PESEL, no i niestety w ten sposób oszuści dostają dostęp do naszego konta, a następnie wyprowadzają pieniądze z tego konta.
5: No właśnie, powiedzmy, że to nie tylko maile, ale również SMS-y, to chyba w tej chwili jeszcze popularniejsza metoda, prawda? Tam też pojawiają się linki i też często klikamy w te linki.
6: Tak, te linki, które następnie przekierowują nas na zainstalowanie takiego fałszywego oprogramowania, przez które oszust dostaje dostęp do naszego praktycznie telefonu, całego telefonu, oprogramowania, wszystkich aplikacji, które mamy na telefonie.
5: Do naszych kontaktów, prawda?
6: Do naszych kontaktów, tak.
5: No właśnie, powiedz mi, jak się przed tym bronić?
6: Tak jak wspomniałam i jeszcze raz podkreślam, ta presja czasu. Nigdy nie działamy pod presją czasu, pod presją tego, że ktoś nas naciska, to jest zazwyczaj telefon za telefonem, że musimy coś wykonać już, przekazać pieniądze już, wykonać przelew na już. To jest pierwszy sygnał, kiedy należy się rozłączyć, wziąć głęboki oddech, chwilkę się zastanowić i pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zadzwonić do tej osoby, która się pod kogoś podszywa, czyli na przykład do wnuczka, syna, córki, do banku, w którym mamy konto, tylko wybrać ten właściwy numer, potwierdzić, czy dotrzymałam taki telefon, czy faktycznie coś się dzieje z moim kontem, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, wnuczku, wnuczko. I to zazwyczaj okaże się, że jest to jednak oszustwem oczywiście. Następnym taką radą jest przede wszystkim to już dla rodzin i dla dla osób, które mają w swoim gronie seniorów, aby o tym jak najwięcej rozmawiać. Aby o tym opowiadać przy okazji rodzinnych spotkań, przy okazji, przy każdej właściwej okazji opowiadać o tym, że co się dzieje, o tym, że słyszeliście, że ktoś padł ofiarą oszustwa, żeby zwracać uwagę, zapewnić swoich dziadków, rodziców, że nigdy nie będziemy w takich nagłych sytuacjach prosić ich o pieniądze przez telefon. I takim bardzo ważnym i fajnym rozwiązaniem jest również posiadanie takiego szyfru z rodziną, na przykład. Jeżeli będziesz potrzebował, to powiedz tam jakieś hasło, bądź zadać podstawowe pytanie. Proste pytanie, na które każdy członek rodziny zna odpowiedź, na przykład jak ma na imię nasz pies. Oszust nie będzie znał takiej odpowiedzi, na pewno za chwilę się rozłączy, a takie proste pytanie czasami może uratować nasz majątek i nasze oszczędności.
5: No właśnie, a bardzo często są to niemałe pieniądze. Jakiego rzędu są to kwoty, które tracą w Płocku i okolicy osoby starsze?
6: Przy płatnościach internetowych, na przykład płatności kodu BLIK, są to pieniądze rzędu kilku tysięcy złotych. Natomiast jeżeli to są przelewy internetowe bądź przekazywanie gotówki, są to pieniądze kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych. To są potężne kwoty, dlatego warto zadbać, żeby i nie utracić takich oszczędności życia.
5: Monika, co zrobić, jeżeli już padniemy ofiarą oszustwa?
6: Przede wszystkim zadzwonić na numer alarmowy 112 bądź osobiście zgłosić się w komendzie. Nigdy nie zatajajmy takich sytuacji, ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie senior wstydzi się przyznać. Wstydzi się przyznać, że no przecież wiedziałem, przecież jak mogłem się nabrać. Każdy przypadek powinien być zgłoszony na policję. Nie tylko udanego oszustwa, ale również próby oszustwa, że otrzymaliśmy taki telefon, że ktoś chciał do nas przyjść, że ktoś do nas dzwoni. Każda informacja jest dla nas cenna. Funkcjonariusze sprawdzają każdy trop. Oczywiście bardzo ciężko jest namierzyć oszustów, gdyż przeważnie jest to grupa działająca na obszarze międzynarodowym. Są to zagraniczne numery telefonów, są to karty SIM, które są jednorazowego praktycznie użytku. Ciężko jest namierzyć, jednak każda wskazówka jest dla nas cenna. Każde połączenie telefoniczne, jeżeli na przykład do nas przyjdzie osoba, która odbiera, tak zwany odbierak, który odbierze te pieniądze, to bardzo ważne jest, żeby zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Jak wyglądał, jak był ubrany, być może z okna zobaczymy pojazd, z którym przyjechał. Nawet jeśli nie, to przecież mamy kamery monitoringu miejskiego, które są bardzo skrupulatnie analizowane przez policjantów i to może doprowadzić do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Także apeluję do wszystkich, aby zgłaszali każde oszustwa bądź próby oszustwa.
5: No właśnie, i te oszustwa należy zgłaszać jak najszybciej. Nie czekać, bo w momencie, kiedy czas się wydłuża, zgłosimy to po dniu, po dwóch, no już jest gorzej namierzyć takie osoby, prawda?
6: Tak jak przy każdym rodzaju przestępstw czy wykroczeń popełnianych przez osoby, czas gra na naszą korzyść. Im szybciej, tym lepiej. Zawsze, tak jak mówię, na przykład kamery monitoringu mogą namierzyć pojazd, mogą namierzyć rejestrację, możemy ustalić właściciela takiego pojazdu, który nie zdąży się jeszcze zbyt daleko oddalić i jest łatwiejszy w zatrzymaniu oczywiście.
5: Powiedz mi, ile osób rocznie mniej więcej w Płocku zostaje oszukanych właśnie w ten sposób?
6: Są to liczby rzędu kilkudziesięciu osób. Są to kwoty mniejsze, kwoty większe. Są to również też próby, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jak już wspomniałam wcześniej, że część osób po prostu tego nie zgłasza, więc może, ta liczba może być znacznie większa.
5: Powiedz mi, czy więcej jest tych oszustów i tych oszustw właśnie na wnuczka, na policjanta, czy tych cyberprzestępstw?
6: Myślę, że teraz są to porównywalne liczby. Jeszcze kilka lat do tyłu na pewno były to znacznie większa ilość przestępstw na policjanta, na wnuczka, na osoby podszywające się pod członków rodziny. Jednak w dzisiejszych czasach myślę, że te liczby są porównywalne.
5: Co grozi za takie oszustwo?
6: To zależy też oczywiście od tego, jaki udział brał przestępstwo w oszustwie, ponieważ osoba, która do nas dzwoni, nie zawsze jest osobą, która to pieniądze odbiera. To jest dlatego tutaj rodzaj i udział przede wszystkim ma oczywiście wpływ na to. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, ciężko jest namierzyć oszustów, ciężko jest ustalić ich tożsamość. Przyczyną jest również to, że osoby, które są oszukane, które właśnie działają pod tym presją czasu, zapamiętają bardzo mało szczegółów, bo pod wpływem emocji nie potrafią dokładnie nawet przekazać policjantom, jaki był schemat, dokładnie co powiedział ten oszust. Nawet czasami nie wiedząc, z jakiego numeru zadzwonił, jak wyglądała osoba, która do nich przyszła, czasami nie potrafią nawet wskazać dokładnej godziny, o której to się wydarzyło.
5: Bo z reguły są w szoku, prawda, że na przykład osoba nam bliska jest w jakichś tarapatach.
6: Zgadza się.
5: No właśnie. A więc rozmawiajmy po prostu ze starszymi osobami na ten temat.
6: Przestrzegajmy i bądźmy czujni, bądźmy odpowiedzialni za swoich dziadków, seniorów i rodziców. Na pewno każda akcja profilaktyczna, każda nasza rozmowa na ten temat przyniosą zamierzony efekt.
5: Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Monika Jakubowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Płocku.
6: Dziękuję bardzo.
4: SK Płock.
5: W Radiu SK dzisiaj Jarosław Wanecki, prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, lekarz, podróżnik, harcerz, człowiek, który pisze książki, zajmuje się poezją. No jest tego dużo, tak naprawdę to człowiek orkiestra. Witam Cię w studiu.
0: Dzień dobry.
5: Jarku,
0: nie wiem tylko, czy nie fałszuję.
5: A właśnie, śpiewać potrafisz?
0: Już nie śpiewam. O, może tak. Jest w pewnym wieku już trzeba przestać śpiewać, żeby nie detonować, jak to mówi pan profesor Jerzy Wojciechowski, najbardziej znany kompozytor wśród lekarzy. No więc ja już nie detonuję, no śpiewałem.
5: A, czyli jednak, mówię, omnibus. Ale zacznijmy od lekarza. Czy rzeczywiście to było twoim marzeniem od samego początku, żeby nim zostać?
0: Tak, od samego początku, kiedy poznałem doktora Kowalewskiego, czyli laryngologa płockiego, który miał lustereczko na czole i oczywiście często do mojego chorego gardła i moich chorych uszu zaglądał. I od tamtej pory ja jestem poprzez mamę związany ze służbą zdrowia, w związku z tym gdzieś tam się po tych korytarzach przychodnianych różnych kręciłem. No i tak, tak, zawsze była to medycyna.
5: A nie myślałeś o czym innym, skoro tak naprawdę praktycznie interesujesz się wieloma rzeczami i mógłbyś zostać na przykład dziennikarzem czy krytykiem teatralnym?
0: No, profesor Grażyna Jędryka, moja polonistka, powiedziała: zostań lekarzem, bo poloniści słabo zarabiają.
5: I to jest prawda. Ja zostałem polonistą.
0: Będziesz miał większą z tego satysfakcję. Pisarzem, redaktorem, dziennikarzem możesz zostać obok. Mhm. Obok tego.
5: No i tak zostałeś. Tak. Lubisz pomagać ludziom?
0: Ja dzielę swoje życie, powinienem powiedzieć, że na trzy, tak? Czyli na sen i na dwie działalności, czyli zawodową i tą niezawodową. W tej niezawodowej oczywiście ta moja aktywność jest także powiązana z jakimiś tam zadaniami rodzinnymi. Natomiast tak, w momencie, kiedy jestem w przychodni, mam nadzieję, że oddaję się pasji pomagania ludziom w całości, a jak jestem poza przychodnią, to myślę, że też. Kłaniam się moim pacjentom, więc myślę, że oni to potwierdzą.
5: Jak znajdujesz czas na te inne aktywności? Bo przecież zawód lekarza jest niezwykle absorbujący i tak naprawdę zawsze się zastanawiam, czy lekarze, wychodząc z przychodni, zapominają o wszystkim i mogą się totalnie odciąć.
0: A propos tych aktywności, dojdę do odpowiedzi. Prowadzę Ośrodek Kultury i Dziedzictwa Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej i w takim do znudzenia powtarzanym przeze mnie tekście mówię, że tego zapominania my musimy się uczyć i to zapominanie jest wspomagane przez te inne czynności ze względu na to, że inaczej, no to się nie zawsze kolegom podoba, że ja to tak nazywam wprost, bo inaczej zwariujemy. Musimy mieć jakiś wentyl bezpieczeństwa. Są koledzy, którzy malują, fotografują, właśnie podróżują, nie wiem, gotują, tańczą, koleżanki, koledzy i tak dalej, piszą. Dlatego, że kiedy się wraca do domu, to nie można z powrotem, oczywiście można się chwilę pouczyć, można gdzieś tam podyskutować, jak zawsze z kimś pokonsultować, natomiast oprócz tego, że jesteśmy już na... No, najbardziej tragicznie mają moim zdaniem rodziny lekarskie. W znaczeniu takim, że i mąż, i żona, i dzieci są lekarzami, to oni w ogóle obrastają w temat tylko i wyłącznie medycyny. U mnie na szczęście tak nie jest. Natomiast trzeba mieć odskocznię. Jeżeli jej nie ma, no to potem już nie ma nic obok.
5: Czy tą odskocznią jest głównie teatr?
0: Głównie teatr.
5: Kiedy zostałeś prezesem Towarzystwa Przyjaciół Teatru, co sobie pomyślałeś?
0: Pomyślałem sobie, że nie będzie łatwo, ponieważ nas wtedy naprawdę było mało. Trzeba było to towarzystwo troszkę odbudowywać. Ja nie wiem, czy go odbudowałem. Myślę, że jesteśmy cały czas w procesie, a to trwa 15 lat, od kiedy zostałem prezesem. Natomiast wydaje się, że teraz odpukać jest trochę nas więcej. No jest 50-lecie, jest jakiś taki ruch, ta przestrzeń się troszkę otworzyła. Natomiast ja przewodzę towarzystwu nie tylko a może także z powodu pewnego szacunku do tych, którzy go założyli. W znaczeniu takim, że ja, mając towarzystwo ma tyle lat, co ja, czyli nie mogłem być przy jego narodzinach. Natomiast mając lat tam 16 czy 15 nawet, trafiłem do Empiku. Poznałem Wandę Chrostowską. Ona nawet pomogła nam w jakiejś organizacji, jakiejś imprez w trzecim liceum, bo skończyłem trzecie liceum w Płocku. I była taka pasja w tych ludziach tego dawnego towarzystwa teatralnego, że mimo to, że oni nie wiedzą, że ja jestem, znaczy oni poumierali, zanim ja zostałem prezesem. To, że chciałbym, żeby to towarzystwo istniało także dla nich, bo oni naprawdę go zbudowali z serca.
5: W momencie, kiedy zostałeś wybrany prezesem, dlatego zapytałem, co pomyślałeś, bo to chyba duża nobilitacja. Zresztą no, jesteś człowiekiem, który chyba darzony jest zaufaniem, bo przecież nie tylko jesteś prezesem towarzystwa, ale byłeś także prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej. Stąd chyba to zaufanie, którym darzą cię ludzie, jest dużym atutem.
0: Ale nie od początku. Zresztą uważam, że osoby, które są takie multi, powinny być trochę kontrowersyjne i ja tą zadrę mam. Ja jestem w niektórych swoich także środowiskach kontrowersyjnych, co nie znaczy, że nie buduję potem zaufania. Natomiast ono nie jest takie bardzo pierwotne. Może towarzystwo było najłatwiejszą sytuacją w znaczeniu takim, że już znany byłem z jakichś artykułów, ze swojej pasji do teatru, w związku z tym ci towarzysze teatralni jakoś tam, to oni mnie dokoptowali. Natomiast no, w różnych środowiskach muszę się troszkę tam poprzebijać, no bo zawsze mam jakieś tam trochę inne zdanie, albo zawsze teraz... No,
5: ale nie masz zdania innego dlatego, że po prostu, żeby je mieć inne, nie, tylko nie. Jest to wszystko uzasadnione.
0: Ja trochę wywracam, znaczy lubię trochę wywracać stoliki. Mhm. W znaczeniu takim, że w momencie, kiedy przychodzi jakiś tam marazm, albo widać, że trzeba no, po prostu jakoś spojrzeć inaczej, no to próbuję spojrzeć inaczej. Jeżeli się nie da, to także odchodzę. No, a propos moich aktywności, które były wymienione, na przykład takim stolikiem, którego nie wywracałem, tylko odszedłem od niego, było harcerstwo. Jak gdyby pewien etap globtroterstwa i spotykania się przy ognisku oraz pod namiotami minął, to jak gdyby to mi trochę przeszło. Ja, co nie znaczy, że nie utrzymuję z tymi ludźmi kontaktu. Byłem ostatnio na spotkaniu beneficowym Joli Wojtulanis. Jesteśmy gdzieś tam w jakichś kontaktach. Zaśpiewam oczywiście, jeśli będzie trzeba, przy ognisku, natomiast już się w harcerstwo nie bawię.
5: Wolisz samemu wędrować po świecie, niekoniecznie w mundurku.
0: Tak. I nie samemu. Wędruję z moją żoną, która właściwie, o ile towarzystwo teatralne logistycznie przygotowuję ja, o tyle podróże najczęściej przygotowuje moja żona.
5: To są podróże tylko po Europie, czy zwiedzacie cały świat?
0: Obecnie już możemy powiedzieć, że zwiedzamy cały świat, czyli już byliśmy na 4 kontynentach. Natomiast robiliśmy to inaczej chyba niż nasi znajomi, którzy najpierw jak gdyby wybierają się w te takie odległe miejsca, a przy okazji do Europy. Natomiast my planowo, w ogóle jesteśmy osobami projektującymi. Takimi, którzy robią plan taki bardzo wieloletni, czyli przez kilka ładnych lat, prawie 10 chyba, zwiedziliśmy Europę, zwłaszcza Unię Europejską, wszystkie państwa, które należą do Unii Europejskiej, łącznie z tą brexitową Wielką Brytanią.
5: Czyli rozumiem, że to był taki cel.
0: Tak, że jest postawiony cel, stolica Unii Europejskiej, no jeżeli się da, to większy obszar danego kraju, a potem skok, tak?
5: Która najbardziej ci się podobała? Która cię zafascynowała?
0: Warszawa.
5: Poważnie?
0: Zawsze Warszawa.
5: No a ta oprócz Warszawy?
0: To jest ta, którą zawsze myślałem, że to przypał, w znaczeniu, że nie, że to na pewno tam ludzie, wydaje im się, że Paryż jest ładny. Jest ładny. Ale już byłem tam wiele razy. Za każdym razem dziwię się, że jeszcze nie byłem w wielu miejscach i że jeszcze jest coś do zwiedzenia i że to jest takie nieprzebrane miasto. No ale a jeżeli by państwo trzeba było wskazać, no to oczywiście coś, co moja żona nazywa państwem muzeum, czyli Włochy.
5: Mhm. Uwielbiasz fotografować i właściwie z każdej podróży przywozisz mnóstwo zdjęć. Czy później je jakoś selekcjonujesz? Bo wiadomo, w dobie telefonów komórkowych no pstrykamy tych zdjęć tysiące.
0: Ja właściwie fotografię, to znaczy lubię fotografować, bo lubię jak gdyby zachowywać coś tam na pamiątkę albo łapać chwilę. Natomiast nawet podczas jakiegoś spotkania z moją wystawą właśnie tych stolic europejskich powiedziałem, że absolutnie jestem amatorem i moi koledzy, którzy zajmują się fotografią profesjonalną, nie przyjmują do wiadomości, że ja używam komórki, a nie żadnego innego sprzętu profesjonalnego. Dzisiejsze komórki pozwalają na to, żeby zrobić niezłe zdjęcia w takim dość realnej odległości, tak? Czyli nie, że szukamy tam Lamparta 2 kilometry dalej, tylko że to jest jakoś tak w jakiejś bliskości. I lubię i selekcjonuję, czyli robię fotoksiążki od kilku lat. Po przyjeździe z podróży siadam dość szybko, w ciągu nawet 2-3 dni po powrocie, po to, żeby to wszystko, że tak powiem, nie uleciało. Wcześniej robiliśmy nawet jakieś małe opisy. Natomiast obecnie właściwie robię taki album fotograficzny z wymienieniem miejscowości albo jakiejś tylko bardzo ważnej rzeczy, która powinna nam utkwić. Ciągle nie pamiętamy, nad jaką co leży rzeką, więc żeby może to nam się troszkę utrwaliło. I robię taki album. Mam doświadczenie, nie wiem, może wielu z Państwa, może Ty także masz takie doświadczenie, że kiedyś no to się pokazywało jakieś tam slajdy czy zdjęcia w telewizorze, czy na jakimś rzutniku, i że każdego to nudziło. Że dzisiaj namówienie osób, które zwiedzają świat, widzą, są przebodźcowane różnego rodzaju fotografią i ikonografią, że jak im się zaproponuje pomiędzy drugim daniem a deserem obejrzenie książki, która ma tam stron 80, jest bezpieczniejsze w znaczeniu, że oni obejrzą, tam może 5 stron miną, ale tutaj się zainteresują, a tu słonia, tu małpa, a tutaj jakie fajne coś tam. I w związku z tym oni to obejrzą. Natomiast stare metody już nie działają.
5: Powiedz mi, czym jest dla ciebie w takim razie, skoro zahaczyłeś o książki, no właśnie pisanie książek i pisanie poezji?
0: Ja nie wiem, czym jest pisanie książek, natomiast wiem, że jak gdyby włączyłem się w taki tryb, ponieważ jestem felietonistą Gazety Lekarskiej, teraz Gazety Płockiej, przez wiele, 15 lat bodajże, Gazety Wyborczej. Powstaje jakiś tryb. Zawsze się dziwiłem Krzysztofowi Teodorowi Teplicowi, który mówił, że takim zadaniem jego tygodnia jest napisać jeden felieton. On tam miał ten felieton na 5000 znaków, ja chyba piszę na mniej. Natomiast ja czuję, co to znaczy ta presja takiej systematyczności, że ja rano, w niedzielę zjadam śniadanie, siadam, piszę. I to jest to, ale to są felietony. Natomiast pisanie książek, no to trzeba mieć po pierwsze jakiś pomysł albo zamówienie. Nieraz zamówienie nie jest złe. W znaczeniu, jak ktoś powie, nie wiem, towarzystwo teatralne, wiesz, napiszesz nam coś tam takiego o tej medycynie i etyce i o nas i o jakieś takie te, no to wtedy jest jakiś cel, można pozbierać jakieś materiały, coś zaproponować. To nie jest też łatwe, zwłaszcza, że no, rynek jest bardzo wysycony i trzeba znaleźć potem, pisanie do szuflady jest fajne, ale tylko jak się pisze potem, jak już to leży w szufladzie, fajne już mniej jest.
5: A co z poezją?
0: Poezję piszę okazjonalnie. Znaczy, ja jestem specjalistą.

0: cudownym człowiekiem, Bronkiem, moim przyjacielem też krakowskim i tak dalej. No ja po prostu do nich nigdy nie dosięgnę. A Bronek Maj, który recenzował moje sonety wydane przez Medycynę Praktyczną, stwierdzał, że one są klasycznie dobrze sformułowane, nie jakoś tam nie odbiegam od tego, co ten gatunek powinien zawierać. No i tak to zostało.
1: Powiedz mi, czy jest coś, czego jeszcze nie zrobiłeś w życiu, a chciałbyś zrobić?
0: No pewnie tak, ale bym musiał się bardzo głęboko nad tym zastanowić. Znaczy, ja nie zwiedziłem jeszcze 3/4 świata, także tak.
1: W takim razie życzę ci fantastycznych wrażeń podczas tych podróży, bo widzę, że podróże jednak wyskoczyły na plan pierwszy na końcu, jako marzenia.
0: Ale potem można coś fajnego z tych podróży też spisać. Koleżanki, koledzy podkreślają, że w moich tekstach też jest poszukiwanie tego, że gdzieś tam w tym świecie odległym poszukuję tych łączników medycznych, czyli patrzę na to, jak na tą medycynę patrzą tamci ludzie, albo jakie były tam różnego rodzaju zwyczaje, rytuały. Medycyna alternatywna. Wszystko to mnie interesuje w znaczeniu, żeby może nie wykorzystać w gabinecie, ale żeby na pewno przerobić to na opowieść. Także opowieść do pacjenta w gabinecie pod tytułem, że tak może być.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na kolejny magazyn reporterów Eski Płock.
2: Eska Płock.
1: Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka do spraw rozwoju inwestycji, jest dzisiaj moim gościem. Witam pana, panie prezydencie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
1: Miasto podpisało umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenów bulwarów wiślanych. Mowa oczywiście o tej drugiej części, bo jedna została już oddana i cieszymy się nią od 2019 roku. Teraz od mostu do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Co tam się zmieni i co za rok zobaczymy w tym miejscu?
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, bulwary to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez naszych mieszkańców, ale również przez osoby, które odwiedzają miasto Płock. Kończąc realizację w 2019 roku podjęliśmy decyzję, że będziemy kontynuować drugi etap w momencie, kiedy z jednej strony dostosujemy tą przestrzeń do oczekiwań naszych mieszkańców, a z drugiej też zdawaliśmy sobie wówczas sprawę, że trzeba delikatnie przeprojektować już istniejący projekt pod kątem udostępnienia jeszcze większej ilości miejsc parkingowych, bo takie było od samego początku zamierzenie, że ta część pierwszego etapu to będzie bardzo mocno wyciszona, bardziej przejezdna, jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, a udostępniona dla pieszych, i to spełniło nasze oczekiwania, bo tak jak sami widzimy, szczególnie w weekendy ciepłe tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi przez weekend potrafi odwiedzić Płock i to najpiękniejsze miejsce, jakim jest nasz bulwar. Dziś jesteśmy już po podpisaniu umowy z wykonawcą, który ma 12 miesięcy na to, żeby dostosować drugi etap, czyli przestrzeń od mostu aż do, można powiedzieć, przyszłego wejścia do zoo. Bo ten zakres również został poszerzony. Podstawowy zakres to jest 500 metrów do ośrodka PTW. Ale my podjęliśmy decyzję wspólnie z przedstawicielami zoo, mając z tyłu głowy, że będzie docelowo zmiana zagospodarowania terenu również w okolicach zoo i ono będzie w przyszłości rozbudowane. Chcemy dostosować tą część dla naszych mieszkańców i dla osób, które chcą odwiedzać i zoo, i nasze bulwary, żeby to dobrze skomunikować. W związku z powyższym dodatkowo 100 metrów przestrzeni takiej pieszojezdnej zostanie już dzisiaj udostępnione, a docelowo graniczy ono z przyszłym wejściem do zoo, jeżeli chodzi o kwestie związane z komunikowaniem. A co się zmieni? Zmieni się bardzo dużo. Przede wszystkim przestrzeń, która dzisiaj jest dość mocno już, szczególnie jeżeli chodzi o ulicę, zdegradowana, no bo to czasy, lata lecą i kwestie związane z kwestiami drogowymi na pewno już swoje piętno odbiły. To, co istotne i ważne, z czym się borykamy w całym mieście, to przede wszystkim powstanie kanalizacja deszczowa, której brak dzisiaj niejednokrotnie powoduje, że ta nawierzchnia drogi bardzo szybko ulega degradacji. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, one powstaną zarówno pod ziemią, jak i na ziemi. Pod ziemią przede wszystkim zbudujemy kanalizację deszczową, przebudujemy kanalizację sanitarną, dostosujemy ją i do PTW, i do warunków, które istnieją wokół PTW. Zdajemy sobie sprawę, że ta przestrzeń też docelowo gdzieś będzie zagospodarowana w przyszłości przez innych inwestorów. Powstanie przede wszystkim ścieżka rowerowa, nowy chodnik, cała

0: przestrzeń zostanie uporządkowana, będzie nowe oświetlenie, powstanie kilkadziesiąt, około 60 nowych miejsc parkingowych, a miejsce po dawnym ujęciu wody, które należało do wodociągów, zostanie przeznaczone pod kątem takiego miejsca widokowego, bezpiecznego miejsca widokowego, gdzie każdy z nas będzie mógł wejść bezpiecznie na to miejsce i zobaczyć naszą Wisłę troszeczkę z innej perspektywy. Tak więc z jednej strony uporządkujemy przestrzeń, zostanie dosadzone około 80 drzew, tak więc zbudujemy nowy chodnik, nową ścieżkę rowerową, nowe miejsca parkingowe, ale przede wszystkim ta część miasta zostanie uporządkowana i udostępniona. Jakby kontynuacja będzie tej pierwszej części. Jak mamy sposobność przejść się dzisiaj pierwszym etapem przebudowy nabrzeża, dochodzimy do mostu i nagle kończy się i ścieżka, kończy się i chodnik. Naszym zamiarem jest to kontynuowanie tak, żeby dodatkowo kilkaset metrów przestrzeni bardzo pięknej zostało udostępnione naszym mieszkańcom.
1: Ulica Kawieckiego też się zmieni, będzie pięknie.
0: Będzie pięknie, będzie bezpiecznie i przede wszystkim damy dodatkową przestrzeń dla i naszych mieszkańców i osób, które odwiedzają Płock.
1: 34 miliony złotych kosztowało zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych tego pierwszego etapu. Ile będzie wynosił koszt tego drugiego?
0: Do przetargu przystąpiło 7 firm. Wybraliśmy ofertę najlepszą, najkorzystniejszą, spełniającą nasze oczekiwania. Koszt modernizacji tego odcinka, tak jak wspomniałem, blisko 600-metrowego, to koszt około 8 milionów 300 tysięcy złotych. No, cieszymy się również, że kontrakt został wygrany przez płocką firmę, tak więc myślę, że wiem, jestem przekonany, że firma dołoży wszelkich starań, żeby za 12 miesięcy, tak jak wspomniał pan redaktor, i nasi mieszkańcy, i osoby odwiedzające nasze piękne miasto mogły przejść się po dodatkowym odcinku ulicy Kawieckiego.
1: A czy jest tu jakieś dofinansowanie, czy za wszystko zapłaci miasto?
0: W tej chwili, oczywiście my ubiegamy się przy każdej inwestycji o dofinansowanie. W tej chwili nie mamy żadnego dofinansowania. Cały koszt 8 milionów 300 tysięcy złotych to są środki, które zostały przeznaczone w budżecie miasta Płocka.
1: Panie prezydencie, na ulicy Tumskiej, dokładnie Tumska 3B, stoi budynek po byłym Horteksie. On właściwie jest niezagospodarowany przez wiele lat. Stał pusty, tam niewiele się działo. Teraz podobno to miejsce kupi miasto.
0: Taki mamy w tej chwili zamiar. Wystąpiliśmy po analizie obiektu i możliwości zagospodarowania środków. Podczas rozmowy na zarządzie i zdiagnozowaliśmy potrzeby, jakie istnieją, jeżeli chodzi o nasze ośrodki. I wielokrotnie podkreślana była potrzeba zagospodarowania jeszcze więcej miejsca dla naszego MDK-u. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, żeby wyremontować były obiekt po KIS-ie i obecnego MDK-u. To są dość wysokie koszty, ponieważ jest to z jednej strony budynek zabytkowy, ale już mający kilkadziesiąt lat. Analizując zarówno koszty związane z modernizacją obecnego miejsca, w którym znajduje się MDK wraz z rozbudową po dawnym KIS-ie, a koszty związane z zakupem nowej inwestycji i możliwością dostosowania tego obiektu, bo ten obiekt, miałem sposobność w nim być, przejrzeć go wspólnie z naszymi inspektorami. Jego stan jest dużo lepszy, jego parametry są dostosowane do naszych potrzeb, a przestrzeń, która w środku znajduje się, jest możliwa do aranżacji, można powiedzieć na nowo, bo to są bardzo duże przestrzenie. To są trzy kondygnacje budynku, na każdej kondygnacji jest około 600-700 metrów przestrzeni totalnie otwartej, którą można w sposób indywidualny dla potrzeb docelowego użytkownika zagospodarować. W związku z powyższym uzyskaliśmy informacje od dotychczasowych właścicieli, że są zainteresowani sprzedażą, a my, dbając z jednej strony o nasze ośrodki, a z drugiej strony o dbanie również o tą przestrzeń naszą miejską, podjęliśmy działania takie, że chcemy wystąpić na naszą Radę Miasta i uzyskać zgodę naszych radnych na możliwość zakupu tej inwestycji. Mamy operat, mamy przegląd, jeżeli chodzi o techniczny tego obiektu. Wiemy, jaka jest jego wartość. W związku z powyższym, po negocjacjach i po rozmowach uzyskaliśmy kwotę, która dzisiaj dla nas jest satysfakcjonująca. W związku z powyższym pan prezydent wspólnie ze skarbnikiem dali zielone światło na to, żebyśmy mogli, a ja jako osoba odpowiedzialna w tym pionie za obrót nieruchomościami, występujemy do Rady Miasta o zgodę na zakup tej nieruchomości pod kątem przeznaczenia jej dla MDK. Na dzień dzisiejszy kwota, którą wynegocjowaliśmy, jest to kwota 7 400 000 zł.
1: Panie prezydencie, duże utrudnienia w tej chwili na ulicy Jachowicza i Koblińskiego. Związane jest to z rozdziałem kanalizacji deszczowej. No właśnie, jak długo będą trwały prace? Jakie utrudnienia czekają nas przez najbliższe miesiące?
0: O inwestycji, która w tej chwili weszła w kolejny etap, informowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku, kiedy to wodociągi płockie wspólnie z Urzędem Miasta otrzymały ponad 100 milionów dofinansowania dla jakże ważnego i istotnego elementu, jakim jest zagospodarowanie z jednej strony przestrzeni tej zielonej, na której będziemy mogli retencjonować wodę, a z drugiej strony przede wszystkim to, co jest realizowane od kilkunastu lat, możliwość albo przebudowy w miejscach, gdzie znajduje się kanalizacja ogólnospławna, no bo ona już jest niewydolna, albo tam, gdzie w ogóle nie ma kanalizacji deszczowej, a ta ogólnospławna, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet nie ma tych znamion ogólnospławnej, należy pobudować nową kanalizację deszczową. I to się realizuje w Płocku od blisko kilkunastu lat. Dziś przychodzimy do bardzo ważnego elementu, jakim jest dokończenie budowy nowej kanalizacji deszczowej w tym ścisłym centrum miasta w okolicach ulicy Jachowicza, Obrońców, Westerplatte czy też Kochanowskiego. Tu wielokrotnie mieszkańcy z tych okolic czy Nowego Rynku, wielokrotnie mieszkańcy z tej części miasta alarmowali nas o sytuacjach niebezpiecznych dla nich, szczególnie w takich jednostkowych, ponadwymiarowych opadach deszczu. W związku z powyższym, korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania na bardzo ważny aspekt, jakim jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo, a z drugiej strony próba zebrania trochę tej wody w miejscach, które będą docelowo miejscami takimi zielonymi. Naszym zadaniem jest z jednej strony zbudowanie kanalizacji, żeby w miejscach, gdzie ta woda w dość dużych ilościach albo zalewa ulicę, albo zalewa piwnicę, albo stanowi niebezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, odprowadzić jak najszybciej. I to się dzieje w tej części miasta. A z drugiej strony, w ramach tego projektu będziemy tworzyć nowe przestrzenie zielone. Ogrody wodne, deszczowe, miejsca, gdzie będziemy mogli retencjonować tą wodę w sytuacjach chociażby takie jak dzisiaj, kiedy borykamy się z brakiem wody, bo mamy już końcówkę maja, a widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o zieleń. Ona już w wyniku braku tej dostatecznej ilości wody, no, obumiera. Opady deszczu kiedyś były w jakiś sposób przewidywalne. Dzisiaj albo spada w ciągu godziny ilość deszczu, która normalnie spada przez dwa miesiące. Ona stanowi zagrożenie. Działania, które są przez nas podejmowane od wielu lat, już są widoczne, szczególnie dla mieszkańców miasta Płocka, bo chociażby przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tysiąclecia i dzisiaj po wielu latach, dziesiątkach lat, na ulicy Tysiąclecia nie ma tak zwanego jeziora, które wielokrotnie przy tak zwanej starej stodole pojawiało się w momencie, kiedy były deszcze. Na pewno pan redaktor i szanowni państwo pamiętacie, ile było problemu z podwiaduktem na Piłsudskiego. Przebudowanie 3 lata temu ulicy Spółdzielczej i doprowadzenie tam kanalizacji deszczowej, która w sposób bardzo płynny odprowadza wodę, powoduje, że dzisiaj nawet po ulewnych deszczach tam nie ma nadmiaru wody, a nawet jeżeli jest, to w ciągu dosłownie 2, 3, 4 minut potrafi być odprowadzona. Dziś nasze działania przede wszystkim ku temu zmierzają. A wracając do pytania pana redaktora, zawsze inwestycje drogowe będą powodować i powodują utrudnienia. Dziś jesteśmy na etapie przebudowy kanału deszczowego i budowy nowego kanału deszczowego w ulicy Jachowicza od Kobylińskiego Jachowicza, biegnące w kierunku 11 listopada. Prace na tym odcinku będą trwały do 30, maksymalnie do 30 września. W związku z powyższym te utrudnienia chwilowe, które się pojawiły, będą, myślę, że minimalizowane z ubiegiem czasu. Tak jak będą prowadzone roboty, tak będziemy się starali w międzyczasie kolejny odcinek odsłaniać. Na pewno kolejne prace związane z przebudową, budową i przebudową kanalizacji deszczowej na Obrońców Westerplatte czy Kochanowskiego powstaną jakby w kolejnym etapie, kiedy oddamy już ten odcinek.
1: Panie prezydencie, na co musimy zwrócić uwagę jadąc w tym miejscu?
0: Przede wszystkim poruszając się ulicą Bielską od ulicy Jachowicza w kierunku Tysiąclecia jest jeden kierunek. Możemy poruszać się tylko w kierunku Tysiąclecia, a osoby poruszające się dzisiaj ulicą Tysiąclecia mogą włączyć się dopiero w ulicy Obrońców Westerplatte. Ulica Kochanowskiego jest ulicą ślepą, więc można nią dojechać od Mickiewicza, kierując się w kierunku Jachowicza, ale ona nie jest przelotowa. W związku z powyższym tam będą utrudnienia. Jedno z większych utrudnień, ale miałem sposobność w tym tygodniu wielokrotnie o różnych porach przejechać ulicą, nawet celowo ulicą Jachowicza, to utrudnienia, o których rozmawiamy z dnia na dzień maleją ze względu na to, że uczymy się trochę nowej organizacji, więc my, szczególnie mieszkańcy, staramy się, i z czego się bardzo cieszę i za to dziękuję, korzystać z instrukcji, która została przekazana. W związku z powyższym korzystamy z alternatywnych dróg objazdów i tych odcinków, które są dostępne. Bo przypomnę tylko, że na odcinku od 11 listopada aż po kawałek ulicy Kobylińskiego dwa pasy północne zostały wyłączone całkowicie, a ruch został przeniesiony na pasy południowe. Możemy poruszać się w kierunku ze wschodu na zachód, czyli można powiedzieć, że od strony Stanisławówki jadąc w kierunku cmentarza na Kobylińskiego, od 11 listopada będziemy włączeni w południową część, gdzie będą dwa pasy dostępne dla tych osób poruszających się właśnie w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim jeden. Tak więc poprosimy tu o cierpliwość, która jest bardzo potrzebna w kontekście prowadzonych prac, a na pewno efekt końcowy będzie zadowalający i dla naszych mieszkańców, ale przede wszystkim dla osób, które codziennie borykają się przez wiele, wiele lat z problemami zalewania ich dobytku.
1: Zwracajmy uwagę więc na znaki drogowe. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka do spraw rozwoju i inwestycji.
2: SK Płock.
1: Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku, którego organem prowadzącym jest gmina miasto Płock, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Tomku.
3: Dzień dobry, witam.
1: Już niedługo będziecie obchodzić 5-lecie. Powiedz mi, dlaczego w ogóle powstał Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku?
3: Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku powstał po to, żeby osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym miały zatrudnienie, bo część osób może pójść do warsztatów terapii zajęciowej, część osób z niepełnosprawnością może pójść do środowiskowych domów samopomocy, część osób pójdzie do pracy na otwarty rynek pracy, ale są też osoby, które nie poradzą sobie, przynajmniej na początku, na otwartym rynku pracy, tylko trafiają do nas, do takiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
1: Czyli rozumiem, że to, że zakład powstał 5 lat temu, to świadczyło o tym, że jest takie zapotrzebowanie w naszym mieście.
3: Rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie w mieście. My mamy swoją siedzibę przy Laseckiego 14, więc tam, gdzie ma również swoją siedzibę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 2 i znaczna część absolwentów tego ośrodka bezpośrednio przechodziła do nas do pracy, więc fajny taki kolejny etap, że te osoby nawet wakacji nie miały, bywało, prawda? Tylko, bo u nas nie ma wakacji, tylko są urlopy, tak jak to w pracy mamy wszyscy, tylko od razu od lipca przechodziły do nas do pracy.
1: Powiedz, co się zmieniło na przestrzeni tych 5 lat w Zakładzie Aktywności Zawodowej? Bo wiem, że chyba na początku zatrudnialiście 16 osób niepełnosprawnych?
3: Tak, 16 osób z niepełnosprawnością, teraz zatrudniamy 38 osób z niepełnosprawnością, więc tu pod względem liczbowym to rozwijamy się bardzo. Są takie plany, żeby jeszcze w tym roku zatrudnić dodatkowo osoby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Złożyliśmy wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Jeśli MCPS wyrazi taką zgodę, to kolejne osoby będą jeszcze zatrudnione w tym roku. Jeśli nie, to są plany, żeby to zatrudnienie było od stycznia 2027 roku. To jakby liczbowo na pewno się rozrastamy, dużo się rozrastamy. Widać to po pomieszczeniach, które zajmujemy. Szatnia jest zapełniona. więc tu się rozrastamy. Rozrastamy się też odnośnie naszych usług, prawda, profilu naszej działalności, no bo teraz wynajmujemy salę na różnego rodzaju eventy, spotkania. Mamy wypożyczalnię sprzętu ogrodniczego i sprzątającego. Teraz akurat taki sezon na ten sprzęt, więc też to zaczyna fajnie funkcjonować.
1: Dostaliście chyba środki unijne, prawda?
3: Dostaliśmy środki unijne, około 900 tysięcy. Budżet całego projektu to około 1 000 000 zł z europejskich funduszy społecznych, więc rzeczywiście tu pod tym względem też się rozwijamy. Jesteśmy, o ile pamięć mnie nie myli, na Mazowszu to na pewno pierwszym zarazem, który w ogóle sięgnął po takie środki zewnętrzne, unijne, prawda? Nikt dotychczas tego nie robił.
1: Jakie jeszcze formy aktywności prowadzicie?
3: Oprócz tego mamy usługi sprzątające i usługi ogrodnicze, które też teraz jakby w maj to zaczyna się sezon na tego typu usługi, więc pracy mamy dużo.
1: No właśnie, co robicie w tej chwili?
3: A w tej chwili to jeszcze stadion sprzątamy, prawda? No bo ogromny, duży obiekt, który wymaga dużych nakładów pracy i nakładów takich ludzkich, osobowych, bo 2-3 osoby na tak dużym obiekcie to naprawdę niewiele zrobią, a tam różnego rodzaju ptaki, gołębie robią nam psikusy i musimy na bieżąco sobie z tym radzić. No i zaczynają się koszenia gdzieś tam trawników, skwerów takich osiedlowych, czy gdzieś dla naszych tu takich kontrahentów spółek miejskich gdzieś tam kosimy, więc no, tej pracy mamy sporo, dlatego rano zawsze po 7 godzinie spotykamy się i jakby mamy plan już na kolejny dzień, opracowujemy sobie, ale często ten plan musi ulegać jakimś tam modyfikacjom, bo coś nowego zawsze dochodzi, więc to staje się coraz trudniejsze, ale dobrze, fajnie, prawda? Zimą jest troszkę spokojniej, chociaż ta zima też była dosyć trudna, no bo śniegu dużo i dużo pracy, dużo odśnieżania.
1: To chyba dobrze, że dużo pracy.
3: No dobrze, dobrze, tylko jak za dużo, to już czasami to przeradza się w zmęczenie i człowiek czeka na jakiś tam odpoczynek, prawda?
1: Jak dają sobie radę w takim razie te osoby z tą pracą, bo no, tak jak powiedzieliśmy, są to osoby z niepełnosprawnościami.
3: Tak, no zdecydowanie większość osób daje sobie radę. To jest, też trzeba sobie powiedzieć, że to jest teraz praca pod presją czasu, no bo czy to stadion, czy odśnieżanie, to wszystko rano musimy jechać i jak najszybciej zrobić, no bo każdy by z nas chciał mieć odśnieżony chodnik przed blokiem, posypany piaskiem bądź solą. Mecz, jest data wyznaczona meczu i to wszystko musi być zrobione na czas, terminowo. Ale no, radzimy sobie, myślę, że coraz lepiej.
1: Powiedz, Tomek, kto może w takim razie być zatrudniony u was?
3: Mogą być zatrudnione osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i tu symbol tej niepełnosprawności nie ma żadnego znaczenia. Mogą być zatrudnione również osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i tu symbol ma znaczenie. Może to być symbol P, czyli choroby psychiczne, symbol U, upośledzenie umysłowe i symbol C, czyli osoby ze spektrum autyzmu.
1: Czy te osoby pracują same, czy mają jakieś osoby, które nimi kierują?
3: Mają osoby, które nimi kierują, są to instruktorzy, ale tych instruktorów jest o wiele mniej niż tych osób z niepełnosprawnością, więc nie mogą być wszędzie i o każdej porze, więc znaczna część osób, naszych pracowników z niepełnosprawnością jest dowożona na dany obiekt, zna daną pracę, poznała, pracuje tam już powiedzmy tydzień, dwa bądź miesiąc i zostają same te osoby i radzą sobie. Bardzo rzadko jest tak, pewnie to się nawet nie zdarza, żeby to była jedna osoba, tylko dwie, trzy, no żeby było bezpieczniej też, prawda? Gdyby coś się zadziało, no to zawsze są dodatkowo dwie, trzy osoby i można wykonać telefon, przyjechać i zgłosić jakiś problem.
1: No właśnie, czy one odpowiednio wykonują tę pracę, czy rzeczywiście osoby, które, czy instytucje, które zatrudniają was, nie mają zastrzeżeń?
3: Z reguły nie mają, aczkolwiek zdarzają się jakieś zastrzeżenia, szczególnie na początku, gdy to tam gdzieś wchodzimy na dany budynek, na dany obiekt, no to musimy się nauczyć też obsługiwać ten obiekt. Musimy poznać tych naszych zleceniodawców, jakie mają wymagania, prawda? No różnie to bywa. Rzadko, ale na początku zdarzają się jakieś tam uwagi.
1: Jak wy jako instytucja radzicie sobie z takimi sytuacjami? Jak radzicie sobie z osobami, no, które jednak trzeba przyuczyć do wykonywania pewnych czynności?
3: No radzimy sobie. Mamy to już niespełna 5-letnie doświadczenie, więc już radzimy sobie. Niestety to też nie jest tak, że każda osoba z niepełnosprawnością, która tam spełnia te kryteria, o których mówiłem wcześniej, może u nas pracować. No niestety.
1: No właśnie, nie wszystkie prace są dla nich, prawda?
3: Tak, nie wszystkie prace są dla nich i nie wszystkie osoby mogą u nas pracować, no bo może na początku warto, żeby poszły do warsztatów terapii zajęciowej, czy do środowiskowego domu samopomocy i później ewentualnie kolejny etap to dopiero zatrudnienie w naszym zakładzie, więc no tak to wygląda też niestety. No wybieramy sobie też te osoby. To nie jest tak, że każdy, kto ma to orzeczenie i ten symbol może do nas przyjść i będzie zatrudniony. Ktoś, jakiś rodzic kiedyś powiedział, że chciałby wpisać swoje dziecko na taką listę. No nie, my takiej listy nie prowadzimy i to nie jest powiedziane, że ta dana osoba sprawdzi się u nas. Mamy już pewne doświadczenie i sobie te osoby no troszkę dobieramy, no tak, żeby mimo wszystko wykonywały tą
1: sobie
3: pracę, żeby sobie poradziły, no bo to jest praca, prawda? To nie jest szkoła, że
1: no właśnie,
3: mama
1: powiedzmy,
3: napisze.
1: Że przecież oni otrzymują za to wynagrodzenie, prawda?
3: Tak, te osoby mają podpisaną umowę, mają zakres obowiązków. Mało tego, z racji tej, że jesteśmy zakładem prowadzonym przez gminę miasto Płock, to wszyscy my jesteśmy pracownikami samorządowymi, tylko część osób jest na stanowiskach pomocniczych, prawda? Robotnik czy sprzątaczka, ale wszyscy jesteśmy pracownikami samorządowymi i na pewno nie mogą to być osoby, które są ubezwłasnowolnione, bo pracownik samorządowy musi być w pełni praw publicznych. Są ZAZ-y, gdzie organem prowadzącym są organizacje pozarządowe czy fundacje i tam takie osoby ubezwłasnowolnione mogą pracować u nas, natomiast nie mogą, nie ma takich możliwości.
1: Tomek, niedawno dostaliście nowy sprzęt na użyczeniu, tak, do końca roku. Co to jest za sprzęt, jak będziecie go wykorzystywać?
3: Jest to traktor wielozadaniowy, uniwersalny. Spełnia nasze w 100% nasze wymagania, oczekiwania techniczne, ponieważ no, jest zarejestrowany, jest dopuszczony do ruchu drogowego, możemy nim wszędzie dojechać. Jest niewielki, więc też możemy wszędzie nim prawie wjechać na małe przydomowe czy gdzieś tam osiedlowe trawniki. No i będziemy go wykorzystywać teraz w głównej mierze do koszenia, ale możemy podpiąć do niego przyczepkę i możemy gdzieś tam do usług sprzątających go wykorzystywać do grabienia liści i ładowania na tą przyczepkę. Ma 25 koni, napęd na 4 koła, więc poradzi sobie na pewno. Może nie jest wielkich rozmiarów, ale dla nas to jest akurat plus, tak jak mówię, że wszędzie się prawie zmieści. No zimą będziemy go wykorzystywać do odśnieżania. Możemy do niego podpinać różnego rodzaju narzędzia i naprawdę jest, no, ma uniwersalne, duże zastosowanie. Myślę, że nam ułatwi tą pracę, przyspieszy naszą pracę i daną pracę, dane zadanie wykonamy na pewno mniejszym wysiłkiem pracy fizycznej, bo ta maszyna za nas dużo zrobi.
1: Myślę, że termin otrzymania tego traktora w użyczenie, czyli wiosna, jest idealnym terminem, prawda?
3: No tak, rzeczywiście to wszystko jakby tak się fajnie złożyło, że wiosna, kiedy się sezon zaczyna, to ten traktor dostaliśmy. To jakby też dzięki uprzejmości kontaktów pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, który podjął rozmowy na początku z firmami, które tu jakby działają na naszym linku lokalnym i chętnie zgodziły się, żeby nam, no tak taką maszynę, taki traktor użyczyć?
1: No myślę, że tego typu pomoc dla Zakładu Aktywności Zawodowej, no jak najbardziej mile widziana, prawda? I również z innych firm. Zachęcamy do tego,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, mile widziana pewnie. Jeszcze 4,5 roku temu to w ogóle nie marzyłem o tym, że będziemy dysponować takim sprzętem. Naprawdę, to teraz zaczynaliśmy od takich no, kosiarek, takich jak każdy ma u nas gdzieś tam przy domu, na trawniku, prawda, z napędem i te osoby obsługiwały te kosiarki. A teraz wjeżdżamy takim traktorkiem, gdzieś tam później tylko mała kosiarka bądź wykaszarka, żeby gdzieś tam w kącie, gdzie jednak nie dojedzie, ten traktorek dokończyć i do następnej roboty jedziemy, więc no fajnie się to składa, naprawdę.
1: Czy jest możliwość w takim razie zatrudnienia w najbliższym czasie kolejnych osób? Mówiłeś, że prawdopodobnie tak będzie. Jaki mniej więcej to mógłby być termin?
3: Trudno powiedzieć. Ja tak sobie myślałem jeszcze 3 miesiące temu, że to będzie termin od 1 maja. Niestety nie udało się. Zobaczymy. Może to być termin wakacyjny, no, a może się okazać, że niestety no, nie będzie takiej możliwości. Nie chciałbym jakby tu składać deklaracji teraz na tą chwilę. Jeśli nie uda się jeszcze w tym roku, to wielce prawdopodobnie, że od stycznia będziemy się dalej jakby rozwijać i zatrudniać kolejne osoby.
1: Powiedz mi, jak trafiają do was te osoby? No co zrobić, żeby zostać zatrudnionym?
3: A to różnie te osoby do nas trafiają. Część osób przychodzi do nas na przykład z polecenia Miejskiego Urzędu Pracy czy Powiatowego Urzędu Pracy, bo gdzieś tam składają dokumenty, rejestrują się jako bezrobotni bądź poszukujący pracy i pracownicy tych urzędów znają nas, wiedzą, że jest tu ZAS i kierują do nas te osoby. Część osób trafia do nas też za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Też pracownicy socjalni cały czas w terenie mają kontakt między innymi z osobami z niepełnosprawnością i też kierują do nas takie osoby. No, część osób też trafia już taką pocztą pantoflową, bo ktoś pracuje i u nas i powie koledze, koleżance i ten kolega, koleżanka przychodzi do nas i pyta o tą pracę.
1: Czyli bezpośrednio można też się do was zgłosić.
3: Jak najbardziej można się zgłosić.
1: W takim razie zapraszamy. Będzie jakaś feta na 5-lecie?
3: No zawsze, co roku świętujemy tą rocznicę naszej działalności. W tamtym roku była 4, w tym roku 5. W październiku myślę, że będzie, bo już sami pracownicy się dopominają i stało się to pomału taką naszą tradycją.
1: No więc zwłaszcza, że to są bardzo zżyte osoby, prawda?
3: Tak, rzeczywiście. Tak.
1: W takim razie życzymy kolejnych fantastycznych lat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, ponieważ jest to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym.
3: A dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Łukasz Jarzyński, aktor, pomysłodawca Teatru Forum Wielu, członek Stowarzyszenia Człowiek Kultura i jeden z organizatorów festiwalu Forum Wielu. Witam cię serdecznie.
4: Witam, dzień dobry.
1: Wraz z bratem organizujecie już od 3 lat festiwal Forum Wielu. 3. edycja przed nami, koniec czerwca, jak zwykle zresztą. Myślę, że to już wydarzenie, które wpisało się w kalendarz płockich wydarzeń letnich, ponieważ pierwsza i druga edycja, no to był strzał w dychę. Było bardzo dużo ludzi, którzy przyszli na ten festiwal.
4: Oby tak było, życzymy sobie. Bardzo miłe słowa, dziękuję, że się wpisało, więc może tak naprawdę jest. Trzeba też wziąć chyba pod uwagę to, że festiwal teatru ulicznego, jakby nie patrzeć, no dużo ludzi jak na taki festiwal, trzeba powiedzieć. Nie generuje oczywiście takich zasięgów, jak zdarzało mi się, że pozwolę sobie z nazwy, ludzie gdzieś tam wspominali, albo był Audio River, albo był jakiś hip-hop, czy coś takiego. I zdarzały się takie słowa, że ale to jest mniejszy festiwal. Nawet nie z obrazą, tylko stwierdzeniem faktu, bo tak po prostu jest, więc wiadomo, że to się dobrze wpisało i było dużo ludzi jak na tego typu wydarzenie. Więc też,
1: jak
4: też,
1: na wydarzenie teatralne.
4: Jak na wydarzenie teatralne też. Jakby, to nie jest wydarzenie aż tak masowe, natomiast wiemy o tym i w tamtym roku też widzieliśmy, byli goście nie tylko wśród wykonawców z innych miast, więc mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie, że będzie więcej widowni, tak jak jest, i więcej spektakli. W tym roku spektakli 12.
1: Ale wy również jeździcie po różnego rodzaju festiwalach w kraju i macie odzew, feedback, że ten festiwal cieszy się popularnością, bo jest znany w innych miastach.
4: Tak, to prawda. W ogóle zdarzało nam się rozmawiać też na innych festiwalach. Mówimy, że będzie w trzeciej edycji prawdopodobnie 12 spektakli i słyszeliśmy od twórców takich festiwali większych, które już ileś lat działają w Polsce, że to jest naprawdę dużo na trzecią edycję. Więc myślę, że spokojnie, nieskromnie możemy się z tego cieszyć i być dumni, że tak się udało.
1: Słuchaj, Łukasz, skoro 12 tym razem propozycji, to rozumiem, że będzie troszkę dłużej.
4: Tak,
1: czasowo.
4: Tak, czasowo będzie troszkę dłużej. My jeszcze dopinamy, natomiast wstępnie mogę powiedzieć, już niebawem będzie to całkowite dopięcie. Będziemy się chwalić tym, jak to będzie wyglądało godzinowo. Natomiast pierwsze spektakle będą około 14-15, raczej bliżej 14.
1: Czyli tak jak w zeszłym roku.
4: Tak jak w zeszłym roku. Natomiast jeżeli jest ich więcej, to możliwe, że nawet te ostatnie będą się kończyły bliżej 21, czyli już będzie taki wieczór, będzie zapadał zmrok, no bo to czerwiec i sobie będziemy wracali do domu już takim fajnym, chłodnym wieczorkiem, mamy nadzieję, albo pogodnym.
1: Czy te późniejsze spektakle będą bardziej skierowane do dorosłych?
4: Trochę tak jest. No, w ogóle ogólnie założenie festiwalu jest takie, że to są spektakle familijne. Mhm. Czyli my też zapraszamy rzeczy, które sami możemy widzieć. Większość z nich widzieliśmy, albo chociaż spotkaliśmy się z ich twórcami na innych festiwalach w Polsce, gdzie sami występowaliśmy. Familijne w naszym myśleniu oznacza, że nie ma aż takiego podziału na wiek. Oczywiście, że te spektakle bliżej pory wcześniejszej, obiadowej, 14-15, będą, powiedziałbym, o treści może lżejszych. Natomiast my też nie zapraszamy spektakli, które są nagrywane w sposób infantylny. My nie lubimy też tak sami w naszej twórczości mówić do dzieci. Uważamy, że nie powinno się mówić w sposób naiwny, bo dzieci są mądre, nie trzeba się pieścić. Więc nawet jeżeli treści są łagodniejsze i język jest dobrany dla młodszego widza, to zawsze staramy się dobrać tak, żeby też było tam coś dla rodziców. Żeby nie było takiej historii, że rodzic siedzi z dzieckiem i sam idzie na lemoniadę i zostawia, bo się nudzi, bo tam nie ma nic takiego. Nie, nie ma infantylnego języka. I oczywiście, no tak jak mówisz, późniejsze spektakle są o tematyce troszkę poważniejszej. One nie są takie, że dziecko nie może obejrzeć, ponieważ będzie się nudzić, albo co gorsza się tam zgorszy, albo to nie są dla nich treści nigdy w życiu. Natomiast one już opowiadają o troszeczkę innych rzeczach. Tam może więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal, też w tych wieczornych spektaklach. Więc to jak my postrzegamy to pojęcie jako familijne, mamy nadzieję, że nam się to uda w tym roku. Chyba przez te 2 lata się udało.
1: Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przed pierwszym festiwalem, mówiliście wraz z bratem o planach, o marzeniach rozwoju tego festiwalu. Wówczas rozmawialiśmy także na temat Teatru Ognia. Stwierdziliście, że to niemożliwe, bo festiwal kończy się, no jak jest jeszcze dzień. No ale widzę, że ten festiwal wydłuża się i będzie coraz ciemniej. Czy na przykład w przyszłym roku być może planujecie coś takiego?
4: No byłoby bardzo fajnie, gdyby tak się udało. To też oczywiście wszystko jest zależne od środków. Wiadomo jak jest, natomiast w tym roku też muszę wspomnieć z Urzędu Miasta Płocka, z ośrodków Urzędu Miasta Płocka zostaliśmy wsparci i ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego też dostaliśmy wsparcie i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, dobrze to wykorzystamy. Natomiast była też propozycja, jak rozmawialiśmy sobie w Płocku, żeby to zostało zbudowane tak, że Teatr Ognia będzie, ale otwarcie będzie w piątek. czyli jakby wieczór wcześniej będzie oficjalne otwarcie. Nie zdecydowaliśmy się na to jeszcze w tym roku. Może w przyszłym. Nie chcieliśmy też, żeby to było łączone z jakimś innym wydarzeniem, ponieważ na jeden spektakl, żeby, że tak powiem, bez łączenia z innym wydarzeniem, zapraszać ludzi wieczorem w piątek na jedno przedstawienie Ognia, które by otwierało festiwal, jeszcze wydało nam się to trochę dziwne i bez sensu, ale może się mylę. Jeżeli to się rozwinie, to albo będziemy szli w to, że jeżeli festiwal będzie trzydniowy, to będzie w piątek więcej wydarzeń, albo w to, tak jak mówisz, że będzie dwudniowy, ale będzie do godzin jeszcze nocnych, że będziemy mogli oglądać formy wieczorne. Jeżeli w ogóle byłoby tak, że oglądalibyśmy formy wieczorne w weekend, to pewnie zdarzałoby się to bliżej soboty, bo niedziela już jest taka, sam mam tak i chyba wszyscy mają, żeby ich
1: zbliża
4: się wieczór, niestety pachnie już poniedziałkiem i nie jest to przyjemne zapach, ale na przykład w sobotę można się tak pobawić. To wszystko przed nami.
1: Zgadza się. No dobrze, w takim razie wróćmy do tegorocznej edycji festiwalu. Co będzie innego?
4: Co będzie innego? Będą formy też, które są, będą powtórzone, czyli zespoły, które widzieliśmy na przykład w pierwszej edycji. Dwa też widzieliśmy w drugiej, natomiast oczywiście z innymi spektaklami. Natomiast będą też formy zupełnie inne, które gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć i aby jeszcze dopinamy, więc może ja nie będę wymieniał każdego zespołu, to nie ma sensu.
1: Jak najbardziej, ale chodzi mi o formy.
4: Dam przykład jednej na przykład formy, która nie będzie typowo lalkowa ani cyrkowa, tylko będzie taką formą, która często zdarza się na ulicy. Zespół, akurat nie będę jeszcze zdradzał, z północy naszego kraju przyjedzie. Będzie to jeden ze spektakli wieczornych, który też jeździ po Polsce i on ma taką scenografię, że na środku placu będzie prawdopodobnie postawiony z tej strony pod urzędem miasta. Tam zazwyczaj grają te duże zespoły. Stoi przyczepa kempingowa. I nie wychodzą z niej żadne formy lalkowe, tak jak mówię, ani cyrkowe, ani jakby nikt na szczudłach, tylko że aktorzy ogrywają jeden duży obiekt, który w trakcie zmienia się w fabule i jakby jest tego typu forma. To też się zdarza w teatrach formy, często zdarza się raczej w tych większych formach, bo są i takie przedstawienia. My stawiamy jednak na razie na dużą ilość, są i takie przedstawienia, które zjadłyby nasz cały budżet i zaprosilibyśmy jedno, ale w tym momencie na rynek na przykład wjechałaby ogromna arka, która na końcu by spłonęła. Ja daję przykład. Są i takie przedstawienia, które są mocniej wizualne, mocno efektowne. My nie uważamy oczywiście, że to nie jest dobre, bo każda forma jest dobra. Stawiamy jednak na treść i dużo jest tam podkreślenia teatru formy czy teatru lalek. One jednak opowiadają treści.
1: No i chcecie również, żeby one były różnorodne, prawda? Stąd więcej tych spektakli.
4: No, festiwal nosi nazwę tak jak nasz Teatr Form Wielu, więc my chcemy, żeby ktoś przyszedł na rynek. No nie każdy przecież musi na co dzień interesować się teatrem i jeździć po Polsce. Każdy ma swoje dziedziny i niektórzy korzystają ze sztuki na przykład teatralnej tylko w swoim mieście, prawda? Więc jeżeli ktoś przyjdzie na rynek i zobaczy coś, czego nigdy nie widział i nawet nie musi mu się to spodobać, to dla nas to będzie ogromny sukces. Jednym w ogóle z naszych sukcesów, chyba po drugiej edycji o tym rozmawialiśmy z bratem, było to, że siłą rzeczy wśród ludzi uczestniczących, bo byli tam też nasi znajomi, pojawiali się członkowie też naszej rodziny, rozmawialiśmy, co się komu podobało. I jeden chyba z wielkich sukcesów u nas było to, że bardzo często słyszeliśmy różne tytuły. Komuś często podobało się coś, co nam mniej, komuś coś zupełnie innego. Nawet nas to dziwiło, jaka była argumentacja, ale bardzo dobrze, przyjdź i zobacz na rynek. Nie musi ci się wszystko podobać, w ogóle założenie sztuki jest takie, nie musi ci się wszystko podobać, ale możesz z nią obcować, prawda? Więc to, co mówisz, zróżnicowanie jest ogromną korzyścią takiego festiwalu i też tych festiwali, na które my jeździmy. Wiadomo, że jeżdżąc podpatrujemy czasami i widzimy rzeczy, które by nam się nie śniło, że w taki sposób można myśleć o teatrze.
1: No to powiedz w takim razie tym osobom, które jeszcze nie były na tym festiwalu i słyszą nas po raz pierwszy również w radiu, czego mogą się spodziewać po festiwalu Form Wielu?
4: Myślę, że oprócz tych form, o których ja teraz mówię, już nie... nie...
1: Wymień tak po kolei. No, pantomima, co? To, elementy cyrkowe,
4: to, co
1: tam?
4: To, co jest w teatrze ulicy, to jest pantomima, tak. To są często elementy cyrkowe. To jest często improwizacja z widzem. Spektakle są mocno interaktywne. Czasami bywają sceny, w których aktor na tyle wychodzi do widza, że to oni sami tworzą całą scenę. Szczudła, no to też jest element cyrkowy. Ogólnie rozumiany teatr lalek, czy jak dzisiaj rozumiemy, teatr ożywionej formy, no bo tak czasami jest to lalka klasyczna, jak kukła czy pacynka i my widzimy, że to jest lalka, a czasami zdarza się teatr przedmiotu. Też mamy takie spektakle, w którym to przedmioty tworzą z siebie lalki, albo aktorzy nagle, kilku aktorów tworzy jakąś inną postać z własnego ciała, choćby tutaj elementy pantomimy, o których mówiliśmy. Sztuki wizualne, ogólnie rozumiane, bo czasami zdarza się element, że nagle mamy element sztuki plastycznej, malarstwa, coś przed nami rośnie, jest duże, jest nawiązanie do subkultury jakiejś, więc no to wszystko, co nam daje ulica.
1: Z ilu miast przyjadą artyści?
4: Oj, musiałbym teraz liczyć, więc może nie będę teraz wymieniał.
1: Mniej więcej
4: z 8, z 7.
1: Czy wy również, jak zwykle, zaprezentujecie swój własny autorski spektakl?
4: Tak, gramy każdego dnia po jednym spektaklu. Jeden to będzie spektakl, który wynikał z takich warsztatów, które kiedyś robiliśmy, formy malutkiej, edukacyjnej, która była grana tylko w zamkniętych grupach w ramach projektu. Opowiadaliśmy tam historię lotnictwa w muzeum, natomiast teraz rozszerzyliśmy go i stwierdzamy, że on może będzie dobry, żeby pokazać go szeroko na ulicy, więc na pewno będzie to ciekawe, mam nadzieję. A drugiego nie zdradzę.
1: A, no dobrze.
4: Zobaczmy, że go będą plakaty. No.
1: Dobrze, okej. Okay. Skoro nie zdradzisz, to w takim razie niech to zostanie na razie tajemnicą. No ale mamy spektakle, a oprócz spektakli były zawsze warsztaty. Co tak. W tym roku w związku z tym?
4: W tym roku będzie nas wspierać, jak zwykle, Muzeum Mazowieckie. Nasi przyjaciele z Muzeum Mazowieckiego. Zawsze są warsztaty wtedy plastyczne, w tej przerwie, po środku gdzieś mniej więcej każdego dnia. Więc tam skumulują raczej naszych młodszych widzów. A kto będzie starszym widzem, będzie chciał sobie zostać i pod sceną i oglądać dalej, no to będziemy mieli twórców takich lokalnych, którzy będą chcieli pochwalić się, smogli swoją twórczością plastyczną, muzyczną, swoją poezją. Nie szukamy gdzieś tam bardzo znanych zawodowych poetów, tylko czasem ludzi, którzy na przykład tworzą do szuflady, a są z okolic i chcieliby przyjść i się zaprezentować szerszej publiczności. W tym roku też tak będzie, więc jeszcze dogadujemy, więc obiecałem, że nie będę zdradzał, ale będzie nawet bardzo ciekawe podejście, kiedy jeden z naszych gości będzie łączył swoje dwie pasje, czyli poezję i pszczelarstwo, i stwierdzi, że jest w stanie bardzo fajnie o tym powiedzieć. Sam nieraz słyszałem, więc myślę, że w jego rękach to poezja. Może nawet popróbujemy dobrego miodu? Nie wiem. Wszystko, co jest takie tu i teraz, nasze lokalne do dotknięcia, jak na ulicy. Żadnego patrzenia na widza z piedestału sceny.
1: Czyli generalnie nie będzie nudy również w przerwach między spektaklami.
4: Oczywiście. Jak najbardziej nie będzie nudy, a tym bardziej, że jesteśmy na rynku. Jeżeli ktoś będzie na tyle zmęczony i będzie chciał po prostu pójść sobie na bok i zjeść obiad do jednego z lokali rynku, to będzie miał parę kroków i każdy ten spektakl, bo na tym polega festiwal, będzie od siebie oddzielony, nie wiem, 20-30 metrów. Czasem jeden się skończy, widownia weźmie krzesełka, leżaki, karimaty, przejdzie na drugą stronę rynku, usiądzie i za 5 minut zacznie się kolejne przedstawienie. Takie jest założenie tego plenerowego festiwalu.
1: 27 i 28 czerwca to jest termin trzeciej edycji festiwalu Forum Bielu. Wszystkich w takim razie bardzo serdecznie zapraszamy. My jeszcze pewnie spotkamy się przed samym wydarzeniem, a teraz już wszystkich zachęcamy. Przemyślcie to, bo warto zarezerwować sobie ten weekend. Dziękuję ci serdecznie, Łukasz Jarzyński, pomysłodawca Teatru Forum Bielu i jeden z organizatorów wraz z bratem festiwalu Forum Bielu był dzisiaj moim gościem.
4: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, jest moim gościem w Radiu SK.
3: Dzień
1: witam
3: dobry.
1: Cię, Michale.
3: Witam.
1: Dzisiaj chciałbym, abyś poopowiadał trochę o ludziach, którzy związani byli z naszym miastem. Może zacznijmy od tych, o których mówiliśmy już na początku naszych wędrówek po mieście, czyli o książętach płockich, którzy podobno leżą w katedrze płockiej.
5: Tak, no właśnie, podobno. No czekamy ciągle na wyniki badań DNA, które już od pewnego czasu są prowadzone. No i liczymy na to, że te badania rzeczywiście wyjaśnią, czy i kto jest pochowany w płockiej katedrze, w płockiej bazylice katedralnej. Chociaż powiem ci, że tak naprawdę nie wiem, czy to jest aż tak bardzo istotne. Tak naprawdę wnikanie, czy to ten władca, czy nie ten. Z pewnością jest to miejsce, które wiąże się z początkami Polski, z Piastami. Płock był miastem, w którym, znaczy osadą może najpierw, zanim był miastem, osadą, gdzie pewnie bywał i Mieszko I. Na pewno Bolesław Chrobry tutaj do nas często zaglądał. Potem kolejni władcy, którzy tutaj żyli i funkcjonowali. Oczywiście czas, o którym wszyscy pamiętamy, to ten moment, kiedy Płock pełnił funkcję stolicy Polski, więc był i ośrodkiem administracyjnym, ośrodkiem handlu, ośrodkiem też życia duchowego, bo oczywiście biskupstwo. To wszystko powoduje, że ta rola płocka jest niepodważalna, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. A już kwestia tego, czy ci władcy tutaj są pochowani, czy nie. Z pewnością byli chowani w płockiej katedrze. O, może tak.
1: No i teraz kwestia taka.
5: Czy oni czy są oni pochowani się... właśnie w tym sarkofagu?
1: No
5: albo czy te szczątki, które zostały złożone w samym sarkofagu, bo trzeba mieć świadomość, że w sarkofagu są szczątki teoretycznie dwóch władców, czyli Władysława Hermana i jego syna Bolesława III, ale pozostałe szczątki wcale daleko nie wywędrowały, bo są w krypcie, która jest pod tym sarkofagiem. Więc pochowane są te szczątki w tym miejscu i myślę, że to jest istotne, że my mamy takie szczególne miejsce, gdzie spoczywają szczątki, no proch już tak naprawdę. No trzeba pamiętać, 800 lat minęło, no to już wiele się nie zachowało. I wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że to jest takie miejsce niezwykłe w historii naszego kraju i naszego miasta i dla nas też powinno to być takie miejsce szczególne.
1: No właśnie, ci ludzie żyli tutaj i władali krajem, prawda? Władysław Herman to no, niezwykły władca. Czy wiemy, gdzie oni się urodzili dokładnie, w jakim mieście? Czy możemy to stwierdzić? Chyba nie ma żadnych
5: możemy
1: przekazów.
5: Możemy powiedzieć o Bolesławie III, że on był rodowitym płocczaninem.
1: Czyli, że on się tu urodził.
5: Tak, on się urodził tutaj w Płocku. Urodził się w miejscu, gdzie dzisiaj jest wieża zwana Wieżą Zegarową na Wzgórzu Tumskim. Jak pójdziecie tam w to miejsce, to zwróćcie uwagę, że z prawej strony na dole są pozostałości palatium, czyli takiej siedziby, którą wzniósł tutaj w Płocku jego ojciec, czyli Władysław Herman, kiedy przeniósł się z Krakowa do Płocka. To taka pierwsza przeprowadzka stolicy z Krakowa. Przeniesiona została do Płocka. Z pewnością powstała imponująca budowla, dlatego że skoro przeniósł się tutaj władca, władca, którego małżonka też pochodziła z wielkiego europejskiego dworu, no to z pewnością ta siedziba musiała robić wrażenie. Być może była kilkupiętrowa, więc no, z pewnością nie wybudowano tutaj, że tak powiem, byle jakiej siedziby. Poza tym w czasie, kiedy władał Herman, a później Krzywousty, Płock pełnił funkcję ówczesnej stolicy, więc było to miejsce, gdzie przyjeżdżały delegacje, gdzie przyjeżdżali goście, gdzie załatwiano mnóstwo spraw. Tam z pewnością jakaś kancelaria musiała funkcjonować, czyli no, generalnie cały ten urząd książęcy, pewnie szkoła, gdzie kształciły się przyszłe kadry. W związku z tym to było takie tętniące miejsce, tętniące życiem miejsce na mapie ówczesnej Polski. I w tym miejscu ci nasi bohaterowie z pewnością funkcjonowali. No z tymi źródłami pisanymi, jak wiadomo, jest problem. Do naszych czasów zostało ich niewiele, a te, które są, no szczerze powiedziawszy, są mało wiarygodne, bo opieramy się oczywiście na kronice Gala, zwanego anonimem. To pewnie jakiś benedyktyński mnich, który zdaje się gdzieś tam tutaj do nas dotarł. I no cóż, nie oszukujmy się, pisał na zamówienie władcy, więc wiadomo, że Bolesław III w jego kronikach przedstawiany jest w samych superlatywach. Czego oczywiście nie należy mu odbierać, bo Bolesław III był niezwykłym władcą jak na tamte czasy. To była postać, postać, o której wspominają nie tylko polskie kroniki, ale również europejskie. Czyli to pokazuje, jaki to był niezwykły dowódca, jaki to był niezwykły przywódca. Skoro o jego decyzjach, o jego bitwach, a trzeba pamiętać, że on w swoim życiu stoczył kilkadziesiąt bitew i potyczek. Bodajże 47, o ile dobrze pamiętam. Więc on tak naprawdę ciągle był w siodle i ciągle walczył. Ciągle starał się scalić te tereny, nad którymi sprawował władzę i pozyskać nowe, no bo trzeba pamiętać o tym, że kiedy jedziemy nad Morze Bałtyckie i leżymy sobie tam, nie wiem, w Kołobrzegu, w Mielnie czy gdzieś we Władysławowie, no to trzeba Bolkowi podziękować, bo to on przyłączył tak naprawdę Pomorze do ziem polskich.
1: No właśnie, powiedzmy, że Polska wówczas przechodziła dość specyficzny czas, prawda, bo była podzielona między nim a jego bratem Zbigniewem.
5: Tak, zgadza się, no bo tutaj znowu musimy wrócić do jego ojca, czyli Władysława Hermana. Miał starszego syna Zbigniewa, z tym, że on był z pierwszego związku takiego, powiedzmy, no, niekościelnego, jeszcze gdzieś tam pewnie w słowiańskiej tradycji, słowiańskiej obyczajowości został zawarty. I pomimo tego, że Bolesław był drugim synem Władysława, to jakby od razu został wyznaczony na tego następcę tronu.
1: No, i tak wymodlony tak naprawdę.
5: Trochę
1: prawda?
5: Tak, bo oni się bardzo starali, przynajmniej tak przekazują źródła, że no, nie było łatwo. Łącznie z tym, że została wysłana delegacja z takim podobno dzieciątkiem wykonanym ze złota.
1: Tak, to było wielkości niemowlęcia.
5: Tak, żeby wymodlić, żeby ten złoty niemowlak został zamieniony na żywego.
1: No i to do Francji aż pojechało.
5: Tak, do Saint-Gilles. Natomiast no, nie wiadomo, czy to poskutkowało, czy coś innego. W każdym razie rzeczywiście jakiś czas potem przyszedł na świat nasz Bolek. I Bolek od samego początku był bardzo takim aktywnym młodym chłopakiem, bo no, też musimy sobie zdawać sprawę, że troszkę inaczej wyglądało życie w tamtych czasach. Do 7 lat mniej więcej był pod opieką kobiet. Był paziem, no więc tam uczył się życia, funkcjonowania na dworze. Pewnie obserwował te wszystkie wydarzenia, w których brał udział jego ojciec i chyba bardzo za tym tęsknił, bo kiedy został giermkiem, czyli po postrzyżynach, po tym osiągnięciu tego 7 roku życia, podobno wymógł na swoim ojcu, żeby pozwolił mu pojechać na pierwszą wojnę, na pierwszą potyczkę. No, giermkowie nie mogli brać udziału w takich potyczkach, no ale no, to był jednak książęcy syn. Ojciec go zabrał i już od początku było widać, że on się doskonale w tej wojaczce i w tych trudach związanych z walką doskonale odnajdywał, chociaż podejrzewam, że no, miecza to on jeszcze w dłoni pewnie dzierżyć nie mógł, a przynajmniej takiego pełnowymiarowego miecza.
1: No tak,
5: bo to
1: powiedzmy,
5: jednak
1: one były dość ciężkie.
5: Tak. ale był pełen chęci. No i kiedy Bolek ma lat, pewnie około 14, tak przypuszczamy oczywiście, no bo to wszystko są przypuszczenia, około 14-15 lat zostaje pasowany na rycerza przez swojego ojca. No też nie do końca wiemy, być może było to w katedrze, bo katedra wtedy funkcjonowała, no nie ta, która jest teraz i nawet chyba nie w tym miejscu, bo ślady tej pierwszej prawdopodobnie drewnianej katedry są nieco bardziej na północ niż obecna katedra, ta murowana. A jeżeli nie tam, no to w Palatium. Na pewno gdzieś no musiała być, że tak powiem, niezła impreza na zamku, skoro książęcy syn został pasowany na rycerza. No i oczywiście od razu zasłynął tym, że jeszcze zanim został pasowany na rycerza, to dowodził przy zdobywaniu, przy obronie Santoka. Więc no, to naprawdę, to musiał być chłopak z niesamowitym temperamentem i zapałem do tego, żeby walczyć.
1: Powiedzmy, że to pasowanie na rycerza również symbolicznie możemy oglądać w tej chwili na rynku Starego Miasta.
5: Tak, samo południe, jeżeli się wybierzecie, zobaczycie właśnie odtworzoną scenę pasowania na rycerza, przy okazji wysłuchacie polskiego hejnału.
1: A propos tych modłów i kościoła pod wezwaniem świętego Idziego, bo do niego właśnie kierowano modły,
5: tak.
1: To również poszukujemy takiego kościoła w Płocku, prawda?
5: Tak, i pierwotnie lokowany ten kościół był gdzieś w granicach ulicy Tumskiej i Królewieckiej, ale dzięki odkryciu tego wczesno-średniowiecznego cmentarzyska na tyłach, powiedzmy, obecnego Pałacu Ślubów, czyli Pałacu Rodziny Flatau, okazuje się, że być może ten kościół czy kaplica świętego Idziego znajdowała się właśnie tutaj.
1: I przypomnijmy, że właśnie ten kościół czy ta kaplica została zbudowana, ufundowana przez Władysława Hermana
5: w Podzięce, prawda? Tak, za to, że na świat przyszedł jego syn. No jak wiemy, syn dzielny, syn waleczny, syn, który, wspominałem już o tym, że zasłynął nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. On też przeniósł tutaj na płocki grunt i na polski oczywiście mnóstwo zachodnich wzorców. To był bardzo nowoczesny władca, bardzo otwarty na wprowadzanie zmian, na dostosowywanie się jakby do nowoczesnych, ówczesnych oczywiście trendów i to mu się udawało, naprawdę, to mu się udawało i dlatego Płock był takim bardzo ważnym miejscem, do którego wracał, z którego sprawował swoje rządy. No sprawował je w taki sposób, jak wtedy to miało miejsce, czyli większość spraw załatwiano siłą. Jeżeli nie siłą, to innymi argumentami, bo to zawsze można było kogoś wygonić, można było kogoś tam oślepić, pozbawić języka.
1: No, tak między innymi tak, zrobił ze swoim bratem.
5: Tak, bo oczywiście tutaj do tego nawiązuje. No tak rozwiązywano wtedy konflikty. I trzeba pamiętać, że też nie możemy tego oceniać z dzisiejszej perspektywy, tylko to było jakby ciężko w to uwierzyć, no ale normalne funkcjonowanie w tamtych czasach, no żeby wyeliminować konkurencję, no to trzeba to było jakoś tak zrobić stanowczo.
1: Wracając jeszcze do jego ojca, Władysław Herman też władał krajem właśnie z Płocka.
5: On przeniósł się z Krakowa do Płocka, no przeniósł się z Krakowa, bo tam niespecjalnie mógł liczyć na poparcie możnowładców krakowskich, zresztą on Płock bardzo lubił. Tutaj sobie urządził tę swoją siedzibę i stąd władał inaczej niż jego syn oczywiście, bo Władysław Herman, tak jak mówię, no, zachowując oczywiście jakiś tam dystans do kronik, przedstawiany jest jako taki władca, który no, nie wsławił się żadnymi wielkimi bitwami, nie wsławił się żadnymi nadzwyczajnymi osiągnięciami, ale z drugiej strony uważam, że to był sukces Władysława Hermana, bo jeżeli w tamtych czasach, a trzeba pamiętać, że to były trudne czasy, przez cały czas ktoś tutaj był zainteresowany zdobyciem tych ziem i bardzo zamożnego Mazowsza, bo Mazowsze świetnie sobie radziło i tak naprawdę było takim miejscem, które nie było specjalnie atakowane. No oczywiście od północy tutaj do nas przyjeżdżali z wizytami Prusowie, Bałtowie, Jadźwingowie, czy nawet Litwini. No ale jakby do nas nie docierali z południa Czesi, od zachodu Niemcy też nie. No Ruś próbowała, ale też no niekoniecznie zawsze do nas docierała, czyli to był taki ostatni bastion w zasadzie nienaruszony i doskonale funkcjonujący. Jeszcze po czasach wcześniejszego Masława, czy Miecława, jak go tam zwą w kronikach, Mazowsze naprawdę płynęło, to była taka kraina płynęła.

0: historycznych, to ja bym uważał.
1: No duże prawdopodobieństwo.
0: Tak, ale najprawdopodobniej, o, jeżeli powiemy, że najprawdopodobniej urodził się w Płocku, tak zresztą przyjmują historycy, no i zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby gdzie indziej się urodził. No z pewnością tutaj to ja wiem, że powiedziałem z pewnością, ale no, to było takie miejsce, gdzie bezpiecznie mógł przyjść na świat potomek księcia i sobie dorastać.
1: I ślady Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, na pewno znajdziecie w naszym mieście i warto również właśnie wędrować sobie tymi ścieżkami i pooglądać to, do czego już zachęcaliśmy we wcześniejszych audycjach.
0: Koniecznie, tak. I pamiętajcie, że książę czeka na was na Placu Książęcym.
1: No właśnie. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci za przybycie do studia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
1: Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa.
1: Mamy koniec maja, w związku z tym kończy się już jedna z akcji, Rowerowy Maj. Przypomnijmy, na czym ona polega.
3: Rowerowy Maj to akcja, która aktywizuje uczniów u nas w szkołach podstawowych. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z roweru jako tej codziennej formy transportu, nie tylko dla osób dorosłych, które dojeżdżają czy to do pracy, czy to na zakupy, czy w ramach rekreacji, ale chcemy, żeby ta przyjemność z jazdy rowerem była już od najwcześniejszych lat. Dzieciaki wiadomo, że uwielbiają się ruszać. Chcemy, żeby to robiły również w drodze do szkoły i ze szkoły. Stąd przyłączenie się miasta Płocka do akcji Rowerowy Maj jest już bardzo długą tradycją i nasi uczniowie korzystają z tego bardzo chętnie. Mamy 20 placówek, które uczestniczą w tej akcji. No w tym momencie mamy tych przejazdów zarejestrowanych ponad 100 tysięcy, 101 tysięcy już przekroczyliśmy. Uczestników jest tej akcji 5764, więc to jest bardzo duża grupa społeczna i aktywna. Także mamy nadzieję, że to, co przyjdzie w podstawówce z aktywności fizycznej, taka pamięć mięśniowa, można by też powiedzieć, no to też będzie utrwalane w dalszych etapach życia u tych młodych ludzi.
1: Rowerowy Maj, podsumowanie akcji i rozdanie nagród kiedy?
3: Planujemy to na 12 czerwca, więc ci, którzy są na szczycie rankingu, muszą być gotowi na ten dzień, zabezpieczyć sobie czas i mieć możliwość uczestniczenia w rozdaniu nagród. Także trzeba uważać, te informacje z Urzędu Miasta będą szły do placówek, kto uczestniczy w tym podsumowaniu i jest zwycięzcą, więc ja mam nadzieję, że walka będzie trwała do ostatniego dnia i każdy będzie mógł dodatkowo przyczynić się dla siebie, do swojej indywidualnej oceny i tego charakteru uczestnictwa, ale też będzie współpracował i zrobi ilość przejazdu dla swojej grupy czy klasy.
1: Rozmawialiśmy już na temat kolejnej akcji, która rozpoczęła się w marcu bodajże. To była Rowerowa Stolica Polski. Trwała wówczas rozgrzewka i ona trwała do 21 maja. Powiedz mi, czy sporo osób z Płocka uczestniczyło w tej rozgrzewce? Czy to jest wiadome, czy nie?
3: Tak, mamy takie informacje. Jako, że jesteśmy partnerem tej akcji w ramach ogólnopolskiej rywalizacji, mamy też podgląd pod to, w jaki sposób nasi uczestnicy kręcący dla miasta, bo to nie tylko muszą być mieszkańcy miasta, ale to mogą być oczywiście osoby, które chcą dla naszego miasta zdobywać te kilometry. Mamy informację, że w tej rozgrzewce dystans, który został osiągnięty, to 23,5 tysiąca kilometrów dla Płocka, więc moim zdaniem jest to bardzo ładny wynik. Ta rozgrzewka jest taką akcją troszeczkę, żeby zaznajomić się z samą aplikacją, żeby zobaczyć, jak to jest te kilometry nabijać, tam w jaki sposób aplikacja funkcjonuje. No ale ona też ma określony sposób podsumowań. Można sobie zobaczyć swój trening, z jaką prędkością się jechało, więc statystyki i uwzględnienia na mapie, gdzie się było, no to też fajnie mieć w telefonie. Nie trzeba już sobie tego notować, to wszystko robi za nas aplikacja.
1: No właśnie, to troszkę inaczej niż Rowerowy Maj, prawda? Mhm. Tutaj żadnej aplikacji nie mamy, natomiast w Rowerowej Stolicy Polski mamy aplikację i ona jest obowiązkowa, żeby wykręcić te kilometry dla naszego miasta. Akcja już jest realizowana od wielu lat. Pomysłodawcą było miasto Bydgoszcz, ale to się tak rozrosło. Ile miast uczestniczy w tym roku w tej akcji?
3: W tym roku mamy 57 samorządów, więc tutaj dodatkowo mamy większą ilość uczestników tego wydarzenia.

0: Bo w zeszłym roku były to bodajże 54 samorządy, więc jest ich teraz więcej. Mamy większą rywalizację, więc ja myślę, że to też może sprawić, że będzie bardziej atrakcyjne, bo to też jest tak, że możemy ze swoją rodziną z innego miasta porywalizować, kto więcej przejechał, połączyć się tam też ze znajomymi, więc jak najbardziej jest to taka aplikacja interaktywna. No ale ja myślę, że przede wszystkim to ma przynosić radość z jeżdżenia na rowerze i ta jazda, interakcja z innymi rowerzystami na szlaku, to jest ten najważniejszy element. No przypomnę, że nie trzeba mieć do tego własnego roweru. W Płocku możemy korzystać z rowerów miejskich, więc to nie jest tak, że dla każdego jest przeszkodą, że nie mam roweru, no ja nie mogę, tak? No nie ma takiej wymówki u nas, tak? Rowery stoją na ulicach, 500 rowerów do dyspozycji, więc jak najbardziej można się włączyć w tą akcję, nawet nie posiadając roweru, tylko aplikację w telefonie.
1: I chęci.
2: Jak to było w latach ubiegłych? Czy płoczanie chętnie włączali się w tą rywalizację?
0: Mieliśmy w zeszłej edycji 34 miejsce, przejechaliśmy 75,5 tysiąca kilometrów, więc jest to też dobry wynik. Ja myślę, że z każdym rokiem tych aktywnych ludzi widać coraz więcej, tak? To nie zaszkodzi, jak ktoś, kto jedzie rowerem, sobie po prostu tą aplikację włączy i dobije nam kilometry. Pamiętajmy tylko, żeby nie używać tego smartfonu podczas jazdy rowerem, tylko przed ruszeniem na rower włączyć, schować telefon do plecaka albo w etui na kierownicy, tak, żeby on nie rozpraszał naszej uwagi, żebyśmy mogli poświęcić swoją uwagę do jazdy na rowerze. Co do bezpieczeństwa, to ja chciałem przypomnieć tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ zmieniają się przepisy teraz od czerwca i młodzież i dzieci do 16 roku życia, jeżdżąc teraz na rowerach elektrycznych czy hulajnogach, będą obowiązkowo musiały posiadać kask rowerowy. I ta zmiana jest zmianą wynikającą z ustawy, ona obowiązuje w całej Polsce, więc tutaj proszę pamiętać, odpowiednio wyposażyć swoją młodzież, swoje pociechy, tak żeby nie dostać mandatu, a przede wszystkim zmiana ustawowa miała na celu podniesienie bezpieczeństwa tych najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego.
2: No właśnie, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne na drogach, zwłaszcza, że tych wypadków coraz więcej mamy, prawda? Także i rowerzystów. 1 czerwca rusza już rywalizacja między miastami i będzie trwała do końca czerwca, więc przez miesiąc będziemy mogli kręcić te kilometry dla naszego miasta.
0: Ja powiedzmy, tutaj jeszcze mogę nadmienić. Oczywiście to jest dla nas pewna akcja związana z propagowaniem jazdy na rowerze, natomiast dla tych najbardziej aktywnych mamy nagrody. Po poprzednich latach mieliśmy karty podarunkowe. Tutaj pierwsza nagroda to była karta podarunkowa o wartości 800 zł. To są nagrody indywidualne, natomiast te indywidualne są podzielone na dwie podstawowe kategorie, czyli ogólna kategoria, w której wszyscy uczestniczą i dla dzieci, uczniów płockich szkół. Tak ją nazwaliśmy. Ten, kto ma legitymację z płockiej szkoły, może wystartować jako uczeń w tej dolnej klasyfikacji i tutaj mamy podział również jak w tej dużej podziałce na płcie, a oddzielnie są kobiety, oddzielnie są mężczyźni, więc tutaj ta rywalizacja jest tak, że panie też mają szansę na nagrody i też mogą zdobyć główną nagrodę. Tutaj stwierdziliśmy, że no panowie często są tacy, jak widzimy na trasach, ubrani odpowiednio, szybki rower, więc chcemy dać też paniom szansę. Notabene wygrywa u nas w Płocku cały czas pani Katarzyna Łęgowi, którą serdecznie pozdrawiam. Co roku rywalizuje razem z nami i co roku jest pierwsza, więc pytanie, czy jest jakaś konkurencja, która może dorównać lub prześcignąć panią Katarzynę. Ja gorąco zachęcam i kibicuję też pani Katarzynie oczywiście.
2: A wśród mężczyzn tutaj ta dominacja jest różna, rozumiem, tak?
0: Wśród mężczyzn bywa różnie. Tutaj mieliśmy różne kategorie, natomiast pan Henryk Owczarski jest tą osobą, która ostatnio wygrywał nas najczęściej. Natomiast pan Krzysztof Szymczak również wygrywał, zajął pierwsze miejsce w 2020. 2024 roku. Panów również pozdrawiam. To są nasi stali uczestnicy tej rywalizacji i wiedzą, że to jest dobra zabawa.
2: Powiedziałeś 34 bodajże miejsce w ubiegłym roku, no więc pniemy się do góry. Jest coraz lepiej. Jak myślisz, jak to będzie w tym roku? Bo przecież tych ścieżek rowerowych w Płocku jest coraz więcej. Ten sport rowerowy jest też coraz bardziej popularny, więc myślę, że coraz więcej osób uczestniczy również właśnie w tej akcji.
0: Tak, widzimy, ten ruch rowerowy na naszych ulicach się zwiększa. Widzimy, że dużo jest nowych rowerzystów, młodych rowerzystów. Ta aktywność społeczna w ruchu rośnie. Oczywiście my staramy się tą infrastrukturę przygotować jak najlepiej. Przygotowujemy ją tak, żeby ona w okresie całorocznym była dostępna również w te chłodne dni. W zimowe też staramy się dostosowywać te drogi rowerowe, żeby one były odśnieżone, posypane, tak żeby ten, kto chce jeździć całym rokiem rowerem, również miał taką możliwość. No to już jest jakby indywidualna decyzja, czy ktoś w deszczu, czy śniegu chce jechać, czy nie chce jechać, natomiast taka możliwość zawsze jest i my jako miasto staramy się przygotować tą naszą infrastrukturę na tyle, na ile można oczywiście.
2: Co dostaje w takim razie miasto, które wygrywa? Czy jest to jakaś specjalna nagroda?
0: Jest to oczywiście puchar, który miasto dostaje w pewien sposób symboliczny, natomiast...
2: Czyli puchar przechodni.
0: Tak, znaczy my nie mierzymy w puchar, jeżeli by się udało go faktycznie zdobyć, no to byłoby super. Musielibyśmy natomiast poprosić tutaj chyba wszystkie kluby kolarskie w okolicy, żeby jeździły na naszą korzyść.
2: No to poprośmy, w takim razie niech tak będzie.
0: Zdecydowanie tak, jak najbardziej prosimy o to, żeby każdy w klubie kolarskim powiedział swojemu koledze, żeby taką aplikację zainstalował i jeździł dla nas. No, to jest na pewno później duma z tego, kto wygra, kto zajmie na podium wysokie miejsce, że jest tutaj taka możliwość zdobycia i kręcenia kilometrów dla miasta. Od razu powiem, że to jest też pewnym przelicznikiem, więc to nie jest tak, że im większe miasto, tym ma łatwiej. To jest przelicznik względem liczby mieszkańców, więc tutaj te algorytmy muszą popracować, żeby w miarę wyrównać te szanse.
2: Piotrze, tych dróg rowerowych jest coraz więcej, tak jak powiedzieliśmy u nas, także ta infrastruktura rzeczywiście się poszerza. Kolejne umowy zostały podpisane niedawno. Gdzie te drogi rowerowe w Płocku się pojawią?
0: No, tych dróg rowerowych będzie bardzo dużo. Ja myślę, że wszyscy już słyszeli o tym, że będzie kładka pod Starym Mostem podwieszona i ze Starego Miasta na Radziwie będziemy mogli się dostać szeroką, 3-metrową kładką bezpieczną dla wszystkich, bez ruchu samochodowego będziemy mogli bezpiecznie tam przejechać. Ale z badań, które mieliśmy, z własnych obserwacji również, przekuliśmy na projekt pomysł połączenia ronda na ulicy Wyszogrodzkiej z Nowym Mostem. Tutaj pojawi się wzdłuż trasy Popiełuszki nowa droga rowerowa do ulicy Grabówka i będzie można przejechać właśnie na istniejący Nowy Most. Tam jest droga rowerowa po prawej stronie, bardziej od strony miasta. Będzie można tam się dostać. Natomiast w ramach tego projektu, który będzie kosztował 12 milionów złotych, również włączymy ulicę Grabówka do Słonecznej. Zrobimy zupełnie nowy dojazd, częściowo ulicą Norbertańską, tam będzie osiedlowymi uliczkami przejazd i nowa droga rowerowa pojawi się na osiedlu Wyszogrodzka w ulicy Południowej. Ulicy Spółdzielczej już mamy, więc pięknie zamkniemy taką pętlę do Piłsudskiego i do Chopina, więc będzie można tutaj przejechać trasami rowerowymi, bezkolizyjnymi właściwie z ruchem samochodowym. Także będzie ona bezpieczna, mam nadzieję, i każdy będzie mógł z niej skorzystać. Mamy tutaj kilka przetargów, które rozstrzygamy. No w tym momencie najnowszy przetarg, który daje nam możliwość nowej drogi rowerowej, to jest ulica Czwartaków. Ulica Czwartaków, brakuje tam drogi rowerowej, ona się kończy mniej więcej na wysokości aktualnego basenu Podolanka i dalej nie można się dostać do Jana Pawła tutaj w stronę jakby centrum, patrząc w ten sposób. Będzie nowa droga rowerowa, 2 miliony złotych na to wydamy, ona się pojawi i zepnie pięknie ulicę Czwartaków w całości aż do ulicy Jana Pawła z jednej i z drugiej strony. Przebudujemy również drogi rowerowe, które są w kilku miejscach. Między innymi takie duże zadanie rowerowe dotyczy ulicy Kobylińskiego. Od Łukasiewicza w tym momencie nie można przejechać ulicą Kobylińskiego przy cmentarzu. Tam pojawi się nowa droga rowerowa. Ona wepnie również drogę rowerową, która jest aż do Ronda Grabskich. Przy ulicy Mościckiego będzie przejazd przez Światła i tam dalej też. Ta niewidoczna droga rowerowa, która w tym momencie jest faktycznie drogą rowerową tam wyznaczoną, ona uzyska już właściwy asfalt, więc będzie ją widać w terenie, każdy będzie mógł z niej skorzystać. Uczytelnimy tą organizację ruchu, która tam jest. Pojawi się też nowa droga rowerowa na Radziwiu. Tam będziemy mogli przejechać między innymi ulicą wąską i kolejową. Zrobimy specjalny wjazd na ulicę Kutnowską, tak żeby można było bez problemu wjechać od strony osiedlowej Radziwia na tą szybką trasę pod górę.
2: No więc tych dróg rowerowych coraz więcej, także zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcjach, nie tylko tych, które są organizowane co roku w okolicy czerwca czy też maja, ale zachęcamy do jeżdżenia właściwie całym rokiem, tak jak ty to robisz.
0: Dokładnie, zapraszam serdecznie na rower, jest pogoda sprzyjająca, spotkajmy się na trasie.
2: Dziękuję bardzo, Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, był dzisiaj moim gościem.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
1: SK Płock.
2: Anna Krusiewicz i Marzena Kuć z Płockiego Wydziału MSCDN-u są dzisiaj moimi gośćmi. Witam was w studiu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Pierwszy płocki festiwal STEAM. Już niedługo w Płocku. Mnie STEAM kojarzy się z grami, ale to nie o to chyba chodzi jednak. To jest jakaś metoda w nauczaniu. Wyjaśnijcie w takim razie, o co chodzi.
3: Tak, w STEAMie też można grać, ale rzeczywiście nie o to chodzi. Chodzi o metodę nauczania. Strategię edukacyjną. Mm-hmm. Ona opiera się na 5 takich obszarach i ten skrót STEAM to jest właśnie, to są pierwsze litery tych obszarów. Jest science, jest technology, engineering, arts i królowa nauk, na koniec matematyka.
2: No dobrze, czyli w takim razie teraz przetłumaczmy po polsku.
4: No oczywiście już od wielu lat pracujemy nad tą metodologią, ale tak naprawdę nasze życie jest takie STEAMowe, tak? Mhm. Czyli zajmujemy się jednocześnie różnymi rzeczami, nie nazywamy tego matematyką, technologią, informatyką, tylko po prostu rozwiązujemy problemy.
3: I łączymy to. Mhm. Potrzebujemy połączenia tych wszystkich obszarów.
2: I to jest życie.
4: I to jest życie i w tym kierunku. Zarówno, właściwie można by było się odnieść również do podstawy programowej, która jest nowa i w której chcemy iść właśnie również w tym kierunku, bo takie są założenia ministerstwa od września, jak i właśnie w tej metodzie, tak ona się pięknie wpisuje w to.
2: Czyli generalnie w metodzie STEAM widzicie przeszłość.
3: Zdecydowanie, nawet teraźniejszość. Ja bym powiedziała, mhm, że teraźniejszość, bo chyba my potrzebujemy, uczniowie potrzebują właśnie takiej pracy projektowej, bo to jest jednak praca projektowa, łączącą no, i naukę, świat przyrody, technologię, wykorzystanie matematyki, ale również ten obszar chociażby taki może arts to trochę nam zawęża, bo raczej chodzi o w ogóle podejście takie humanistyczne, czyli pewną wrażliwość, odbieranie tą drugą półkulą, prawda? To też jest nam potrzebne, przecież w życiu również. I chodzi o to, żeby te treści, które mamy w szkole, treści właśnie chociażby z podstawy programowej, tak łączyć, żeby jednocześnie pracować na tych różnych obszarach.
2: No właśnie, bo do tej pory właściwie no mówiło się tak, idziemy na lekcje matematyki, idziemy na lekcje języka polskiego i zamykaliśmy się, prawda, w takich
3: tak,
2: klateczkach.
3: Tak, tak.
2: I nie myśleliśmy globalnie. A w tej chwili ta nauka jednak idzie w innym kierunku, żeby uczeń zaczął myśleć też w taki sposób, jak później no, będzie myślał w swoim życiu, prawda, dorosłym.
3: Poza klasą lekcyjną.
2: Poza klasą lekcyjną.
3: Oczywiście to nie jest takie łatwe połączyć te różne obszary i też w tym naszym systemie klasowo-lekcyjnym to też na organizację przedmiotowym, tak? To też nie jest łatwe, bo wciąż mamy plan lekcji. Pewnym rozwiązaniem no, jest zapowiadany tydzień projektowy, bo rzeczywiście wtedy to wymusi zmianę organizacji i właśnie ten tydzień projektowy znakomicie, jeśli on będzie bazował na tej metodologii STEAM, właśnie na projektach STEAM.
4: Jeszcze bym dopowiedziała, że tu w tej metodologii też bardzo ważne jest takie doświadczanie, eksperymentowanie przez dzieci, samodzielność pracy, bo nasze dzieci nie do końca są samodzielne. Pani nie powiedziała, to ja nie zrobiłem. A my chcemy, żeby właśnie właśnie ćwiczyć u dzieci taką samodzielność w podejmowaniu decyzji, nieważne czy dobre, czy złe.
2: I ta metoda im w tym ma pomóc.
3: Na pewno pomaga, bo my już przetestowaliśmy jako instytucja też wiele, wiele projektów właśnie wokół metody STEAM i to na pewno działa.
2: W takim razie mamy pierwszy płocki festiwal STEAM. Festiwal kojarzy się z czymś rozrywkowym. Dlaczego festiwal?
3: No właśnie po to troszkę,
4: żeby
3: trochę się pobawić nauką, edukacją, żeby widzieć w tym również radość. To jest, bardzo trudno jest połączyć, prawda, że szkoła i radość, i nauka i radość.
2: To niekoniecznie,
3: nie
2: idą w parze, a jednak można.
3: Więc hasło festiwal, myślę.
4: To mogłoby być celem właściwie takim, żeby pokazać właśnie radość w nauce, w uczeniu się, w doświadczaniu.
2: Z czego w takim razie uczniowie, ale nie tylko, będą mogli czerpać radość podczas tego festiwalu?
4: Tak. Ten festiwal jest tak naprawdę zaadresowany zarówno dla uczniów, dla nauczycieli i dla dyrektorów. On tak troszeczkę dwutorowo idzie, bo w tej chwili, przed samym festiwalem, zaprosiliśmy szkoły do współpracy. Czyli chcemy, żeby to oni zorganizowali, właśnie mówiąc o tej samodzielności. Żeby większość tych stanowisk, które tam będą, gdzie będzie można doświadczać nauki, żeby zaplanowali, zorganizowali i przeprowadzili uczniowie naszych płockich szkół.
3: Te zadania będą pod hasłem STEAM i Płock, żeby tutaj też to miasto nasze było promowane. Piękne miasto, mamy się czym chwalić, więc to jest taki też troszkę problem do rozwiązania. Jak pokazać to, co jest ciekawe w mieście, no, zachęcać też innych do odwiedzania.
2: No dobrze, czyli będziemy mieli stoiska przygotowane przez uczniów, dla uczniów, rozumiem. Co na tych stoiskach?
3: Będą steamowe zadania.
4: Ja może powiem, że z nami współpracuje 10 szkół, płockich szkół, to jest 2, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20 i 23 i to będą właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, doświadczenia, gdzie uczeń podchodząc do stoiska będzie mógł wykonać, czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć.
3: Nie tylko obserwować i słuchać, ale coś zrobić rzeczywiście, jakieś krótkie zadanie, bo to oczywiście taka formuła, troszeczkę formuła takiego festiwalu nauki, bo to też przecież znamy, więc krótkie zadania do wykonania na poszczególnych stoiskach. Oczywiście uczniowie będą gromadzić jakby punkty, nazwijmy to tak roboczo, na poszczególnych stoiskach.
2: Ale rozumiem, że wy to koordynujecie, bo skoro tu tyle szkół uczestniczy w tym, no to nie fajnie byłoby, gdyby te zadania były podobne, przygotowane przez różne szkoły, prawda?
3: Na każdym etapie wspieramy merytorycznie, pomagamy też, podpowiadamy, bo tam tej pracy do wykonania i przez nauczycieli, i przez uczniów danej szkoły jest sporo, więc pomagamy na każdym etapie i organizacyjnie, i merytorycznie, więc zadbamy na pewno o to, ale też co ważne, każda z tych szkół, które Marzenka wymieniła, ona troszkę się specjalizuje w czymś innym, możemy powiedzieć, prawda? W cudzysłowie oczywiście, ale troszkę w czymś innym i świetnie, jeśli pokażą, bo może ktoś bardziej w stronę artystyczną, może ktoś bardziej w stronę technologii i tak dalej. Więc niech też ten swój potencjał pokazują w tych właśnie zadaniach, ale wspomagamy oczywiście.
4: No, nauczyciele tych szkół w ogóle byli u nas na warsztatach, na zajęciach, bo my takie zajęcia już od lat prowadzimy, więc mieli możliwość przyjrzenia się, prowadziłyśmy zajęcia również dla dzieci i nauczyciele obserwowali, więc ja jestem pewna, że będą świetne pomysły.
2: Ale dziewczyny, powiedziałyście tutaj, że no nie tylko dla uczniów, bo to będzie również i dla dyrektorów, i dla nauczycieli. Co dla nich w takim razie zostało przygotowane podczas tego pierwszego festiwalu?
3: Tak, formuła jest taka, że zapraszamy potem już na sam festiwal 3 czerwca, zapraszamy drużynę z danej szkoły, ale bardzo nam zależy, żeby z tą drużyną przyszli również nauczyciele, przynajmniej 2 nauczycieli, żeby również dyrektor tutaj do nas zajrzał na ten festiwal, bo to jest też ważne, żeby właśnie nauczyciele zobaczyli, jak takie zadania są przygotowane, jak to wszystko wygląda, ale oprócz obserwacji tych stacji zadaniowych, też dla nauczycieli i dla dyrektorów będzie taki panel, gdzie będziemy właśnie pokazywać różne dobre doświadczenia. Bo oczywiście my będziemy również brały w tym udział, będziemy mówić o STEAM-ie, o tym, jak planować takie projekty, jak realizować, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I tutaj, co ważne, mamy takie trzy szkoły, które będą w tym panelu, myślę, tutaj takie wiodące też, dyrektorzy czy nauczyciele z tych szkół, przedstawiciele, ponieważ te trzy szkoły.
4: SP numer 11, 12 i 20.
3: Tak, to te trzy szkoły brały udział przez prawie dwa lata w projekcie, który koordynuje miasto Płock. Projekt nazywa się Miasta Przyszłości STEAM i właśnie o rozwoju metodologii STEAM też jest tutaj mowa. My w tym projekcie jako MSCDN jesteśmy partnerem merytorycznym i wspieramy również te trzy szkoły, ale to właśnie w tych trzech szkołach przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia takie stricte STEAMowe właśnie, całkowicie oparte na tej metodzie. Były to przygotowane projekty, co ciekawe, w tych szkołach też były te zajęcia prowadzone na przykład równolegle przez dwóch nauczycieli. Ten projekt, który właśnie koordynuje miasto, on się już kończy, a jakby no, też częściowo efektem czy pokazaniem tych dobrych rozwiązań projektowych będzie właśnie ten festiwal.
2: Mhm. No dobrze, będą też jakieś, nie wiem, wykłady dla nauczycieli? Jak to będzie wyglądać?
3: To zanim o wykładach dla nauczycieli, to myślę, że powiem o wykładzie, czy raczej takim spotkaniu dla uczniów, bo też chcemy, żeby na początku festiwalu było takie krótkie, motywujące spotkanie dla uczniów. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o gościa, to pozostawimy to niespodzianką, ale to będzie ktoś spoza edukacji. Ktoś, kto opowie trochę właśnie...
4: Zelektryzuje uczniów.
3: Zelektryzuje, może o innowacjach trochę opowie. Tak. O takim innym podejściu, więc to na pewno dla uczniów się odbędzie, ale też chcemy, żeby właśnie nauczyciele i dyrektorzy mieli przede wszystkim przestrzeń do rozmów między sobą, bo to znakomicie działa i to spotkanie przy słowiowej kawie czasem daje więcej niż długi wykład. Bo pamiętajmy, że płockie
2: szkoły... Czyli rezygnujecie w ogóle z wykładów?
3: Tak, rezygnujemy z takich tradycyjnych wykładów. Pamiętajmy, że płockie szkoły w większości, myślę, a na pewno te 10, które tutaj się zgłosiło do nas, to są szkoły, które już jakby są zapoznane z tą metodą. Niektóre ją świetnie przećwiczyły, tak jak właśnie te trzy wspomniane, które biorą udział w projekcie, ale te szkoły już na pewno tej teorii mają sporo. Teraz czas na praktykę. Aha. Na wymianę właśnie doświadczeń to będzie tak, tutaj, myślę, sprzyjało.
4: No, chcemy, żeby festiwal był inspiracją przede wszystkim dla pozostałych szkół, że tak można pracować, że to się podoba dzieciom, że oni tak chcą, bo oni się później pytają, będą takie zajęcia jeszcze?
2: Ilu uczniów z każdej szkoły pojawi się na tych stoiskach i ilu nauczycieli?
3: To tak, o stoiskach to 10 szkół, na każdym stoisku jest zespół. Tutaj dajemy dowolność, jeśli chodzi o ilość uczniów, bo czasem, nie wiem, dwoje, troje, a czasem potrzeba więcej, a czasem pięcioro, więc tu jest dowolność, jeśli chodzi o szkoły. I tu zapraszamy, żeby no, trzech nauczycieli, troje nauczycieli się zgłosiło, również objęło opiekę.
4: I tu mówimy o organizacji na razie.
3: Tak, to są te stoiska.
4: A oprócz tego zapraszamy grupy wszystkich, czyli nie tylko tych 10, ale jeszcze pozostałych szkół do wzięcia udziału. Czyli pięcioosobowe uczniowskie grupy z opiekunami, z dyrektorem, z dwójką nauczycieli przykładowo, tak? I ci uczniowie będą chodzić od stoiska do stoiska, będą te ćwiczenia wykonywać i tak mamy nadzieję, że będą zbierać, zorganizujemy taki paszport dla nich do zbierania pieczątek.
3: I jeszcze ważne, myślę, że zapraszamy te drużyny już do uczestnictwa, to żeby to byli uczniowie z klas 6-8. Aha. Czyli nieco starsi, no
4: bo takie będą ćwiczenia,
3: zadania też.
2: Myślę, że warto tu dodać, że festiwal adresowany jest do szkół podstawowych.
4: Tak, płockie szkoły podstawowe i do nich adresowany jest.
2: Dobrze. No i jeszcze warto powiedzieć, gdzie to się odbędzie.
4: Tak. Zdecydowanie.
3: W przyjaznych wnętrzach Centrum Edukacji Grupa Orlen, pewnie znane w większości, będzie w jednej dużej sali, będzie ta przestrzeń właśnie taka stoiskowa, w mniejszych będą te panele dyskusyjne i wszystko się odbywa właśnie w Centrum Edukacji.
2: To jest pierwszy tego typu festiwal. Skoro nazywacie to pierwszym, to rozumiem, że planujecie również drugi, trzeci i kolejne.
4: Takie mamy nadzieje, że się tak spodoba, że będziemy chcieli i żeby uczniowie chcieli i szkoły chciały brać udział, żeby taka była to cykliczna, coroczna.
3: Myślę, że budujące i takie optymistyczne na przyszłość jest to, że te 10 szkół właściwie to była kwestia 2 dni i już miałyśmy tą listę zamkniętą.
2: A powiedzcie, jak w ogóle pojawił się pomysł na coś takiego, na zorganizowanie tego typu festiwalu?
3: Znaczy tak, po pierwsze, no tak jak Marzenka mówiła, pracujemy już długo ze Steamem, ze szkołami, doświadczenia i zajęcia z uczniami wspólne, to długo już naprawdę dużo tej pracy, ale myślę, że też ten projekt właśnie, projekt, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to jest program Urbact i właśnie to ten Miasta Przyszłości Steam. To jest międzynarodowy projekt i takim jakby koordynatorem, czy państwem wiodącym, miastem wiodącym jest miasto Aveiro z Portugalii i między innymi Płock, nasz Płock się też tutaj znalazł, ale jeszcze chociażby fińskie miasto Oulu, jest jeszcze Dania, Litwa, więc jest kilka tych państw i to troszeczkę też poprzez wymianę doświadczeń, ale jeśli chodzi o festiwal, jesteśmy pierwsi, wiemy, że koordynatorom z Portugalii ten pomysł bardzo się spodobał, jako taki efekt też projektu, że coś, te szkoły, ci partnerzy, którzy brali w tym udział, że idzie to po prostu dalej, więc czemu nie na przyszły?
2: Wiemy już, ile szkół przygotowuje ten projekt i to całe wydarzenie, a powiedzmy w takim razie, jak, do kiedy mogą zgłaszać się szkoły, które chciałyby uczestniczyć w tym festiwalu?
3: Zapraszamy płockie szkoły podstawowe, zgłoszenia przyjmujemy cały czas, jeśli jakaś szkoła jeszcze tuż przed festiwalem zdecyduje się do dołączenia, to również zapraszamy, prosimy o kontakt z nami, na pewno będziemy tutaj elastyczni.
1: SK Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
1: SK Płock.
2: Moim gościem jest Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Witam cię, Adrianie.
5: Dzień dobry.
2: Mistrzostwa Polski Parkour przed nami. W związku z tym mam nadzieję, że wszystko już dopięte na ostatni guzik. Prawda, czy też nie?
5: Półprawda. Niemalże wszystko już sfinalizowaliśmy, co mieliśmy sfinalizować. Natomiast ostatni tydzień to zawsze pojawia się jakaś niespodzianka, którą trzeba tam dopiąć, której trzeba przypilnować. Więc ostatni tydzień jest takim bardzo gorącym tygodniem i jest bardzo dużo niespodzianek, tych pozytywnych i tych, może nie negatywnych, ale trudnych do realizacji. Natomiast jestem przekonany o tym, że w soboty i w niedzielę, gdzie będą odbywały się Mistrzostwa Polski Parkour, wszystko przebiegnie zgodnie z planem, ze względu na to, że mimo wszystko trzymamy rękę na pulsie.
2: Dobrze, zacznijmy w takim razie od tych pozytywów, bo nie będziemy się tutaj na tych negatywach koncentrować. Skoro pozytywy, to na pewno mistrzostwa po prostu się odbędą, prawda? I będą trwały 2 dni.
5: Tak, odbędą się. Jedyne ryzyko, które istnieje, to ryzyko załamania pogody, ale mamy nadzieję i wierzymy w to i gdzieś wznosimy oczy ku niebu, aby ta pogoda dopisała. Natomiast gdyby pogoda nie dopisała, to mistrzostwa odbyłyby się w szkole podstawowej numer 16. Jednak wierzymy, że będzie to na świeżym powietrzu z uwagi na to, że będzie to na pewno bardziej dostępne dla widzów, dla osób, które by chciały zobaczyć, czym jest parkour, czym są mistrzostwa parkour. Oczywiście, jeśli będzie się to odbywało w szkole podstawowej numer 16, tam również osoby z zewnątrz, osoby, które nie są rodzicami, opiekunami, trenerami, również mogą przyjść, natomiast no, liczymy na to, że pogoda dopisze. Na tę chwilę, jeśli chodzi o organizację, to wszystko przebiega pomyślnie, tylko tak jak wcześniej wspomniałem, zawsze w ostatnim tygodniu jest trochę niespodzianek, ale radzimy sobie wraz z Polską Federacją Parkour i Freerun i Klubem Sportowym Movement, staramy się, aby wszystko zorganizować jak najlepiej.
2: Trzymamy więc kciuki za pogodę, a teraz przejdźmy do konkretów. Ilu uczestników weźmie udział w zawodach?
5: Czy może zacznę od tego, że pierwsza edycja, która odbyła się w Płocku, liczyła około 90 zawodników, kolejna 120, następna 160-170, a tutaj mamy już wyczerpany limit, bo 200 osób około zapisało się na zawody, więc frekwencja, tendencja jest wzrostowa. Nawet mieliśmy taki moment, gdzie do jednej kategorii wiekowej dołożyliśmy 5 wolnych miejsc. Te 5 miejsc zostało zarezerwowanych w ciągu 7 minut. Więc widzimy coraz większe zainteresowanie i nas to bardzo cieszy, bo to też gdzieś tam odpowiedź zwrotna związana z tym, że nasza organizacja, nasze starania są doceniane i sądzę, że przebiega to bardzo dobrze z uwagi na coraz większe zainteresowanie, a także to, że uczestnicy z poprzednich edycji wracają do Płocka i dzięki temu Płock może stać się stolicą polskiego parkour.
2: Powiedzmy, co będzie się działo w sobotę, a co będzie się działo w niedzielę, bo jest podział na mniejszych i większych.
5: Tak, dokładnie. Pierwszego dnia będą startowały dzieci, podzieleni na 4 kategorie wiekowe, jeśli dobrze liczę. Będą startowały dzieci i młodzież od 8 do 15 roku życia, podzielone na kategorie wiekowe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli dobrze powiedziałem, 4 kategorie wiekowe. Będą uczestnicy, zawodnicy rywalizowali w 2 konkurencjach. To jest konkurencja speed, czyli trzeba będzie jak najszybciej pokonać tor przeszkód. Każdego roku jest inny tor przeszkód i wydaje mi się, że nasza kreatywność wzrasta co do tego toru. Będą 2 próby przejścia toru, więc jeśli uczestnikowi, zawodnikowi coś nie pójdzie podczas pierwszego przejścia, no to może się poprawić podczas drugiego przejścia. No i będzie kategoria skill, gdzie tam trzeba będzie się wykazać trochę kreatywnością, precyzją skoków i wysokimi umiejętnościami technicznymi. Drugiego dnia zaś będą startowali dorośli, raczej już od 16 roku życia będzie można startować, więc drugi dzień będzie też wiązał się z tym, że będzie dodatkowa kategoria style i ona polega na tym, że osoby, które pokonują tor przeszkód, dodają elementy takie widowiskowe, spektakularne do swojego przejścia toru przeszkód. Te elementy to na przykład elementy zaczerpnięte z gimnastyki, z akrobatyki, breakdance i jakichś innych sportów, aktywności fizycznych, które wiążą się z tym, że następuje efekt wow, kiedy widz patrzy.
2: Podczas pierwszego dnia te dwie kategorie, o których mówiłeś, speed i spill, będą połączone i tu będzie ogólna punktacja, natomiast tego drugiego dnia zawodnicy będą mogli zapisywać się do każdej kategorii z osobna.
5: To jest słuszna uwaga, tak, bo jeśli chodzi o pierwszy dzień, to liczymy sumę punktów z kategorii skill i speed dla każdego uczestnika, dla każdego młodego zawodnika, natomiast dla każdego starszego zawodnika drugiego dnia i dinozaura, powiedzmy w cudzysłowie, bo najstarsza osoba chyba w tamtym roku startująca miała 39 lat, więc nie dinozaur, oczywiście cofam swoje słowa, to bardzo młody człowiek. Natomiast trochę starszy niż te osoby, które startują pierwszego dnia. To drugiego dnia będzie tak, że każda kategoria będzie liczona osobno, będzie brana pod uwagę osobno i będzie można zdobyć nagrody i zdobyć zwycięstwo, stanąć na podium właśnie w tych poszczególnych kategoriach, osobno, oddzielnie, autonomicznie.
2: Powiedz, w ubiegłym roku 39 lat, powiedziałeś, że to dinozaur, trochę się tutaj skonfudowałem. A jeżeli chodzi o ten rok, no skoro już zapisy zamknięte, to wiadomo, ile będzie miał najstarszy zawodnik?
5: Nie wiem, szczerze mówiąc. Oczywiście to, co wcześniej powiedziałem, miał element komizmu. Było nic więcej.
2: Ja też to tak odebrałem.
5: To był komizm, nic więcej. Nic więcej.
2: Dobrze, w takim razie wiemy, w jakich kategoriach zawodnicy będą rywalizowali ze sobą. No właśnie, rywalizowali. Czy rzeczywiście rywalizacja drugiego dnia na pewno 16+, ale czy pierwszego to będzie rywalizacja taka typowa?
5: O, ja bardzo się cieszę, że to nie jest taka typowa rywalizacja. Wprawdzie nagradzane są osoby, które staną na podium, które mają najlepsze wyniki. Natomiast my jako trenerzy staramy się stworzyć taki klimat, aby dzieci bawiły się, tworzyły relacje między sobą i konkurowały na zasadzie zabawy przede wszystkim i pasji. I myślę, że taki klimat jest u nas na zawodach ze względu na to, że widać to po reakcjach dzieci, że potrafią się cieszyć, nawet jeśli to miejsce nie jest w pełni dla nich satysfakcjonujące, ani zgodne z ich oczekiwaniami. Właśnie my jako trenerzy nie stawiamy oczekiwań, a stawiamy na to, abyśmy my integrowali się jako społeczność parkurowa i cieszyli się tym dniem, że możemy się spotkać raz w roku jako ta cała społeczność parkurowa. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają, bo jest Bydgoszczy, i z Kalisza, i z Trójmiasta, z Suwałk, z Rzeszowa, z Łodzi i z wielu innych zakątków Polski. I to nas najbardziej cieszy. I to staramy się przekazywać dzieciom na zajęciach. Jeśli ustalamy jakiś cel treningowy, to ja też na przykład mówię swoim podopiecznym na zajęciach. To nie jest konkurowanie z drugą osobą, a konkurowanie z samym sobą. To znaczy staram się rozwijać po to, żeby mieć poczucie sprawczości, skuteczności i o to chodzi. To jest najważniejsze, a nie to, że żeby być lepszym od kolegi czy koleżanki. To zupełnie nie w tym rzecz. Boli mnie trochę takie podejście nastawione na wyniki i na to, żeby osiągnąć sukces i to, co dzisiaj jest tak bardzo mocno promowane w social mediach, z uwagi na to, że sport niestety jest obarczony bardzo dużym ryzykiem, że jedna chwila i wszystko może się skończyć i może skończyć się kariera. I jeśli sport jest wszystkim, zajmowanie pierwszego miejsca, drugiego czy trzeciego i bycie najlepszym jest głównym celem, no to może się wiązać z kompletnym kryzysem i załamaniem. Dlatego no, uważamy, że i staramy się wprowadzać taką mentalność u naszych podopiecznych, aby to, by być najlepszym, to żeby to było tematem nieważnym, a najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić, czerpać właśnie z tego radość, tworzyć fajne przyjaźnie na treningach i cieszyć się z tych momentów, gdzie stawia się krok do przodu, nawet malutki. I to jest istotą.
2: Z jakiego miasta będzie najwięcej zawodników?
5: Sądzę, że z Trójmiasta, tak. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Nie wiem, czy można to jakoś rozdzielić, ale chyba powiem tak ogólnie, że z Trójmiasta. Z Płocka będzie około 15-20 zawodników, więc w tym roku naprawdę sporo, co mnie cieszy. Wielu moich podopiecznych zapisało się w tym roku na zawody, w szczególności w tych niższych kategoriach wiekowych, w kategorii wiekowej 8-9 lat. W tych starszych też, ale mniej, ale w tej najmłodszej kategorii wiekowej jest najwięcej moich podopiecznych. No i bardzo się cieszę, jak będę mógł ich zobaczyć na torze przeszkód i poczuć te emocje, kiedy się ich widzi zadowolonych, kiedy mogą po prostu wystartować i mogą wziąć udział w tym wydarzeniu, no to jest coś bardzo budującego, to, że możemy tworzyć taką bardzo pozytywną społeczność.
2: Niewiele czasu już zostało do Mistrzostw Polski parkour, więc chyba możemy już zdradzić, jak będzie wyglądał tor.
5: Niestety nie. Robimy tak zawsze i w ten sposób podchodzimy do zawodów, że jeśli ktoś trenuje sumiennie na zajęciach, tworzymy też taki tor, który jest osiągalny dla osób, które nie trenują parkour. Wydaje mi się, że około tak może 5% zawodników, tak, to jest górna granica, 5% zawodników to są osoby, które nie trenują parkour, a inne podobne sporty, jak ninja czy akrobatyka, i chcemy, żeby te osoby też miały jakieś szanse, żeby pokonać tor, żeby mogły nacisnąć przycisk końcowy, bo to jest dla nas ważne, bo nawet jeśli ktoś zajmie tam niższe miejsce, albo właśnie pokona tor i naciśnie przycisk, że ten tor ukończył, to też buduje w dzieciach takie poczucie mocy sprawczej, więc nie jest tak, że na przykład dana osoba nie pokona jakiejś przeszkody, no to jakby dla niego to jest koniec, już nie może pokonać toru przeszkód, tym bardziej, że my też na pewno byśmy pomogli pokonać daną przeszkodę, ale podsumowując, bo tak powiedziałem trochę naokoło, jeśli ktoś trenuje sumiennie na treningach, to sobie spokojnie poradzi i z wyzwaniami skill i z torem przeszkód.
2: A my też będziemy wspierać. Umiejętnościami trzeba się w takim razie wykazać, żeby ten tor bez problemu pokonać?
5: No, parkour jest taką formą aktywności fizycznej bardzo ogólnorozwojową, to znaczy tu jest potrzeba wszelkich elementów treningu motorycznego, to znaczy no, potrzeba siły, wytrzymałości, techniki, kondycji, precyzji ruchów, koordynacji ruchowej, więc no, tu trzeba trenować każdy element, by sobie poradzić, ale osoby, mówię, które chodzą na zajęcia parkour, uważam, że trener z Płocka, Adrian Fabrykiewicz, jak i trenerzy z innych miast odpowiednio przygotowują dzieci do zawodów. No jeszcze raz chciałbym podkreślić, że no jakby zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca nie jest priorytetem, ale to właśnie, żeby się bawić i żeby te wyzwania parkourowe były coraz bardziej zaskakujące, te wyzwania skill i tor przeszkód, żeby był coraz bardziej zaskakujący i sprawiał jak najwięcej frajdy, żeby to pokonanie toru przeszkód było dla dzieciaczków fajną zabawą.
2: 30 i 31 maja odbędą się zawody, więc w sobotę i niedzielę. Mhm. Zwykle w sobotę były imprezy dodatkowe, były jakieś dmuchańce, był jakiś festyn. Jak to będzie w tym roku?
5: To znaczy w tym roku z uwagi na wiele imprez, które odbywa się na terenie Płocka, nie zdołamy zorganizować festynu, z uwagi na to, że odbywa się m.in. Jarmark Tumski. Natomiast drugiego dnia w niedzielę, ale jeszcze czekam na potwierdzenie i na pewno umieścimy informacje wcześniej na social mediach odnośnie warsztatów rolkowych, które byłyby prowadzone przez odpowiednich instruktorów. Natomiast i tak zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obserwowania, do kibicowania osobom, które będą zmagały się z torem przeszkód. Zapewniamy naprawdę fajne widowisko i dzieciaczki na pewno też będą zbudowane, kiedy zobaczą wiele osób, które będą kibicować im na torze przeszkód i przy innych wyzwaniach. Mamy taki klimat i takie podejście, że zawodnicy z innych miast, z innych klubów wzajemnie się wspierają. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś komuś podkładał nogę albo zachował się jakoś biernie, agresywnie albo jakoś inaczej wobec zawodnika z innego klubu. Wszyscy ze sobą rozmawiają, nie ma poczucia wyższości. My też pracujemy nad tym jako trenerzy, żeby to poczucie wyższości no, nie istniało. Ja też jestem strasznie negatywnie nastawiony do takiego poczucia, że jeden zawodnik patrzy na drugiego z góry, więc ja pracuję nad sobą, żeby tak nie patrzeć na co dzień na ludzi i działamy tak na zajęciach, żeby podopieczni moi, ale także trenerzy z innych miast tak samo działają, żebyśmy wzajemnie okazywali sobie szacunek. To jest
2: Adrian,
5: ważne.
2: W jakich godzinach odbędą się te zawody? O której godzinie zaczynacie, o której kończycie? Bo myślę, że to jest ważna informacja dla tych, którzy chcieliby po prostu przyjść i zobaczyć zawodników i zobaczyć Mistrzostwa Polski na żywo. I oczywiście podajmy lokalizację. Mówiłeś tu, w razie czego, gdyby pogoda nie dopisała, to szkoła podstawowa numer 16, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. W związku z tym, gdzie one się odbędą?
5: Mistrzostwa Polski Parkour odbędą się jak co roku na Flow Parku. To jest miejsce znajdujące się w pobliżu ulicy Hubalczyków 16, pomiędzy szkołami. Szkołą podstawową numer 8, a szkołą podstawową numer 23. To jest osiedle Podolszyce Północ. Oczywiście w Płocku. Zaczynamy o godzinie 10 i kończymy o 18, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Natomiast by zobaczyć starty młodych adeptów sztuki przemieszczania się, jak i drugiego dnia tych starszych, to polecam przybyć około godziny 11-11.30, z uwagi na to, że początek to będzie pewnie rozgrzewka. No, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się dzieci rozgrzewają, no to też zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. Chciałem jeszcze poprosić wszystkich słuchaczy, wszystkie osoby, które przybędą tego dnia na wydarzenie, czy to pierwszego, czy to drugiego dnia, o zabranie ze sobą grosika, albo dwóch, albo trochę więcej, ze względu na to, że będą zbierane pieniążki dla chorego Alana. Więcej informacji uzyskacie Państwo spoglądając na posty w social mediach. Alan potrzebuje wsparcia, ogromnej sumy pieniędzy na swoje leczenie, więc jeżeli mogę prosić Państwa o wsparcie, o pomoc, to bardzo proszę, żeby przyjść i zostawić, wrzucić do puszki kilka groszy, a nawet więcej.
2: No to już wszystko wiemy. Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun, Adrian Fabrykiewicz, był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
5: Bardzo dziękuję, Dariuszu, bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie.
1: SK Płock.
2: Moim gościem w Radiu SK jest Sebastian Nowacki, wolontariusz Fundacji Niemożliwe Staje się Możliwe, pomysłodawca, organizator młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku. Witam Cię, Sebastianie.
6: Witam serdecznie.
2: Wszyscy kojarzą Cię jako ekstremalnego rowerzystę, ale dzisiaj troszkę w innej roli, ponieważ zakończyły się młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku. Powiedz mi, jak wypadła impreza?
6: Jesteśmy wszyscy zadowoleni z całości wydarzenia, tak, bo trzeba pamiętać, że wydarzenie przyniosło ze sobą wiele pozytywnych emocji, wiele nagród. W tym wydarzeniu wzięło udział aż 13 szkół z Płocka, powiatu płockiego. Jak na pierwszą tego typu imprezę jesteśmy zadowoleni, tak, no bo jest to coś nowego w Płocku. Nie każdy wiedział, co to, dlaczego, kto to organizuje, jakie będą konkurencje, nagrody. Oczywiście wysłaliśmy zaproszenia do ponad chyba 30 szkół z Płocka, z powiatu płockiego, no ale i tak cieszymy się na taki odzew.
2: Powiedz mi, jakie wyzwania czekały na dzieciaków podczas młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku? Jakie konkurencje pojawiły się na stadionie miejskim?
6: Uczniowie mogli rywalizować ze sobą na tak naprawdę kilku konkurencjach, czyli skoku w dal, rzut piłeczką lekarską, rzut piłeczką palantową, ergometr, ale również dziewczęta biegły na 100 metrów i 600 metrów. Kolejna konkurencja dla chłopców był bieg na 100 metrów i na 1000 metrów i mieliśmy jedną konkurencję łączoną, czyli sztafetę szwedzką, dwie dziewczynki, dwóch chłopców, a sztafeta szwedzka w roli przypomnienia można powiedzieć, że to jest bieg na 100 metrów, druga osoba biegnie na 200, trzecia na 300, czwarta na 400. Rzadko spotykane, ale jest to też taką oficjalną również konkurencją.
2: No to powiedzmy w takim razie, które szkoły były najlepsze w tej rywalizacji?
6: Rywalizacja była naprawdę interesująca, intensywna. Każda młodzież spisała się na medal. Trzeba przypomnieć, że 72 dzieci otrzymało nagrody indywidualne. Dziękujemy z tego miejsca dla firm, które nas wspierały i samorządów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Odpowiadając na pytanie, trzecie miejsce w młodzieżowych igrzyskach sportowych w Płocku zajęła szkoła podstawowa numer 11 z Płocka. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 18 z Płocka i pierwsze miejsce w młodzieżowych igrzyskach sportowych w Płocku zajęła szkoła podstawowa numer 6 z Płocka. Osoby te otrzymały wiele nagród, ale przede wszystkim więź. Rówieśnicy rozmawiali ze sobą, spotykali się, robili zdjęcia. Był na młodzieżowych igrzyskach sportowych specjalny gość. Paweł Wiesiołek, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk, dwukrotnie na olimpiadzie, naprawdę zaszczycił nas swoją osobą, ale również brał czynny udział, sędziował, nadzorował wszystkie kategorie biegowe. Razem z kolejnym sędzią Jackiem z Pomorza zrobili kawał świetnej roboty, żeby to po prostu też miało pozytywny, ale również profesjonalny profesjonalny punkt widzenia, no bo każdy patrzy, jak to wygląda od tej strony organizacyjnej, technicznej, bo to nie wystarczy tylko gwizdnąć i biegnijcie sobie dzieci, młodzieży, tylko chcieliśmy tak naprawdę już podejść do tego bardzo profesjonalnie na tyle, ile możemy, dlatego ogromne podziękowania z tego miejsca dla naszego wielokrotnego mistrza Polski, który trzeba dodać, że akurat wprowadził się na naszą płocką ziemię, z czego możemy być wszyscy dumni i już prowadzimy rozmowy na przyszłość, aby wprowadzić troszeczkę więcej tego sportu i korzystać z płockiej infrastruktury, bo trzeba przypomnieć, że Płock posiada jako miasto wspaniały stadion miejski. Na tym stadionie można naprawdę go wykorzystać do wielu imprez fantastycznych, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. W dniu wczorajszym dopisała pogoda, bo to tak naprawdę, drodzy Państwo, ma ogromne znaczenie do wszelakich imprez, które odbywają się na świeżym powietrzu. A wiemy z doświadczenia, że różnego rodzaju niestety warunki pogodowe, czy to deszcz, czy śnieg w zimę, no potrafi zakłócić bardzo scenariusz danej imprezy. Tu całe szczęście się udało. Dopisali ludzie, dopisała frekwencja, dopisały media. Z tego miejsca również Państwu również dziękuję jako patronowi medialnemu Radio SK, które objęło patronat medialny nad Młodzieżowymi Igrzyskami Sportowymi w Płocku. Jesteśmy serdecznie Państwu wdzięczni, bo jest to taka mała kolejna cegiełka, że właśnie z kilku różnych czynników możemy zachęcać młodzież do sportowej rywalizacji, ale również do zasad fair play, które budują się na tego typu imprezach sportowych. Byli nauczyciele WF-u, podpowiadali nam, jak można jeszcze coś dołożyć na przyszłość, jak można zwrócić jakieś elementy uwagi, żeby jeszcze coś poprawić. Powiedzieli też jakieś swoje i plusy, i minusy, ale generalnie my jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni, ale najważniejsze z tego wszystkiego, że zadowoleni byli nasza młodzież, żeby po prostu dać im taki impuls, żeby trenowali, a później na sam koniec otrzymują różnego rodzaju nagrody, ale i po prostu spotykają się na zewnątrz, będą więcej trenować, a nie tylko tak jak dzisiejszy, niestety ten XXI wiek niesie za sobą wiele telefonów, różnych mediów społecznościowych, które zabierają naszej młodzieży mnóstwo czasu, a trzeba przypomnieć, że ruch to zdrowie.
2: Sebastian, oprócz gościa były również inne ciekawe, dodatkowe wydarzenia, oprócz wydarzeń sportowych, prawda? Między innymi mieliście bezpłatne warsztaty, tak?
6: Tak, były bezpłatne warsztaty. WOPR z Płocka przyjechał, pokazał udzielanie pierwszej pomocy fachowej. Naprawdę WOPR z Płocka spisał się na złoty medal. Na olimpijski medal, bym powiedział, bo tłumaczyli naszej młodzieży, tłumaczyli osobom, które przyszły dodatkowo popatrzeć, jak to się odbywa, jak to trzeba zrobić fachowo, bezpiecznie przede wszystkim, bo proszę pamiętać, że pomagając innym osobom, musimy zawsze, podkreślam to zawsze, na samym początku zadbać o własne bezpieczeństwo. Gdy mamy jakiś wypadek na drodze, kolizję, czy coś się zdarzy, gdy wysiadamy, zatrzymujemy pojazd w bezpiecznym miejscu i też patrzymy, żeby nikt w nas nie wjechał. No ale tutaj na stadionie miejskim osoby z Płocka naprawdę udzielały się bardzo intensywnie, aktywnie, prowadziły warsztaty, tłumaczyły naszej młodzieży, co robić, na co zwracać uwagę. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak najbardziej. Mieliśmy również dodatkowe warsztaty ze strzelnicy mobilnej. O, nasze osoby, które były na miejscu, mogły bezpłatnie sobie poćwiczyć. Też jestem wdzięczny tej firmie, że po prostu przyjechała i też swoją taką cegiełkę dołożyła. Taka alternatywa po prostu, żeby już te osoby, które skończyły swoje konkurencje i kibicowały oczywiście pozostałym, ale w międzyczasie, żeby mogły oderwać się od tego i podejść sobie troszeczkę adrenaliny, oczywiście bezpiecznej, bo to nie była ostra amunicja, tylko taka specjalna, bezpieczna dla wszystkich uczestników, żeby żadnej sytuacji nadzwyczajnej nie było. Było również pogotowie. Była straż pożarna. Bardzo dziękujemy, bo my jako organizatorzy musimy przewidywać i być przygotowani na każde czarne scenariusze. Nie tylko wtedy, gdy jest pięknie, ale przewidywać, gdy coś się wydarzy nadzwyczajnego. Dlatego przygotowanie takiej imprezy to jest wiele, naprawdę wiele godzin, tygodni, ale trzeba pamiętać, że ja nie byłem sam. Miałem przy sobie wielu wspaniałych ludzi z Płocka, społeczników, którzy towarzyszą mi wielokrotnie. Czy to Mateusz, Krzysztof, Paweł, naprawdę tym panom wielokrotnie serdecznie dziękuję z tego miejsca. Trzeba wspomnieć, że jeszcze dwie szkoły uczestniczyły z Płocka jako wolontariusze z Liceum Technikum naszego tutaj z Płocka. Jestem bardzo wdzięczny, że dyrektorom tych szkół, że zgodzili się na pomoc taką po prostu osobową swoich uczniów wraz z opiekunem ze szkoły z Płocka, z dwóch szkół, którzy po prostu przyczynili się też do lepszej płynności w logistyce nad tym wydarzeniem, bo trzeba pamiętać, że przy organizacji takiego wydarzenia to jedna osoba czy 5 osób nie są w stanie zadbać nad całością.
2: Czyli ile osób pracowało nad organizacją tej imprezy?
6: Realnie około 45 osób.
2: Więc... Sporo, ale tak. Sporo też osób pojawiło się na bieżniach, prawda?
6: Tak, tak, tak. I to jest właśnie ten sukces, że to się przełożyło.
2: Sebastian, również zapowiadaliście, że będzie można oddać krew. Było tak?
6: W ostatniej chwili tam kilka rzeczy się nałożyło, niestety, ale zrobimy to jeszcze z większym hukiem na następnym wydarzeniu. Mamy kilka w planach, więc też będzie dobrze.
2: Dlaczego pytam o to? Dlatego, że ty jesteś kojarzony jakby właśnie z tymi akcjami oddawania krwi. Jako ekstremalny rowerzysta, praktycznie wszędzie tam, gdzie ty się pojawiasz, jest możliwość oddania krwi dla osób potrzebujących. Masz jako ekstremalny rowerzysta w planach takie akcje w tym roku?
6: No mogę zdradzić, dwie akcje w tym roku są w planach. Dwie bardzo specyficzne, dwie różne od siebie, dwie rowerowe. Pierwsza z nich odbędzie się, wystartuje już 8 czerwca, bodajże w poniedziałek na pewno, z terenu Warszawy i będziemy przez 6 dni jeździć rowerem po Polsce w ramach pewnej inicjatywy zdrowotnej, o której już niebawem powiemy więcej. I w sobotę również zakończymy ten przejazd na terenie Warszawy, prawdopodobnie Łazienek Królewskich, aby propagować sport, aktywność fizyczną. To tak tyle tytułem wstępu. I drugie wydarzenie, całkowicie już w moim stylu takiego ekstremalnego rowerzysty, bo chcę po prostu pokazać młodzieży i osobom starszym, że to niezależnie ile mamy lat, niezależnie ile ważymy, jaki tryb prowadzimy życia codziennego, ale gdy sami wewnętrznie zdecydujemy się na zmianę i będziemy konsekwentni w działaniu, nie poddamy się, bo tak naprawdę wiele kryzysów różnego rodzaju napotyka się na swojej nowym celu. Zazwyczaj ludzie po nowym roku mają wybrany cel. A będę chodził na siłownię 3 razy w tygodniu. A będę przygotuję się do maratonu. Tylko, że ten zapał po kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach zazwyczaj w większości z nas opada. A tu trzeba być konsekwentnym. Być bardzo zmotywowanym, mieć taką samozaparcie i nigdy nie zwątpić. Ja jako ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki nigdy nie zwątpiłem w żaden z wydarzeń, które robiłem. Miałem zawsze przy sobie wspaniałych ludzi. Czy to Krzysztofa Bracha, czy i Mateusza Pawła, tak jak mówię, i wielu, wielu innych fantastycznych ludzi, bo za całym jednym sukcesem jest to jeden człowiek, tylko wspaniali ludzie, którym mogę się otaczać i mam tą przyjemność, że mam takich ludzi.
2: Sebastian, mówisz tutaj o tym początku roku, o tych planach, o tych marzeniach. Tak. Ty w tym roku miałeś jakieś takie marzenie?
6: No, w tym roku drugie miejsce w Indiach. Zająłem również właśnie na wydarzeniu 24 godziny non-stop.
2: Ale o tym marzyłeś właśnie na początku roku w Sylwestra?
6: To wyszło tak przypadkiem. Ale no akurat no, fajnie się złożyło. A wracając jeszcze do wcześniejszego pytania, to jeszcze pod koniec września planujemy właśnie między innymi z krwiodawstwem. Między innymi jako Fundacja Niemożliwe staje się możliwe. Chcemy pokazać, że łamiemy różnego rodzaju granice, które są tylko w naszej głowie. Chcę pokonać ponad 20 tysięcy przewyższenia rowerem. Tak zwany Everesting rowerowy. Everesting rowerowy to jest coś takiego jak Mount Everest. Ponad 8649 czy 8 metrów przewyższenia. To jest najwyższa góra świata, a ja chcę zrobić, podwoić ten dystans, czyli to wychodzi około 420 bodajże podjazdów na Agricoli w Warszawie. Tam mamy odcinek około 450 metrów i ja chcę pokonać, przejechać tam symbolicznie powiedzmy 1001 razy. I trzeba dodać, że to będzie rowerem miejskim. Mhm. Rowerem miejskim, który waży około 20 kg w ramach zwrócenia uwagi, żebyśmy po prostu jako społeczeństwo byli dla siebie jeszcze lepsi zrozumieli, pomagali sobie w ramach akcji oddawania szpiku i oczywiście krwiodawstwa. Już na dniach będę pukał do drzwi pewnych instytucji, żebyśmy wspólnie zbudowali taką właśnie kolejny projekt i zachęcając ludzi, też jakoś małą cegiełkę, jakoś małą, jakieś czekolady różnego rodzaju, zachętę dla naszego społeczeństwa, dla naszych fantastycznych ludzi, którzy będą akurat przychodzili tego dnia w Warszawie. To będzie prawdopodobnie wstępnie, pod koniec września, 1001 razy podjazdów na Agricoli w Warszawie przy Łazienkach Królewskich, w to i z powrotem na odcinku 450 metrów rowerem miejskim, ekstremalny rowerzysta zawita.
2: Sebastian, powiedz mi, dlaczego ty w ogóle wybrałeś właśnie takie ekstremalne wydarzenia? Dlaczego to w ogóle zrodziło się w twojej głowie? Bo oczywiście pomoc pomocą, chciałeś pomagać, ale również przy okazji jest zawsze coś ekstremalnego. Dlaczego tak?
6: Chcę po prostu pokazać, że możemy, że każdy z nas może to zrobić, tylko trzeba chcieć. Każdy z nas jest w stanie w większości przypadków przebiec maraton, czy to płocki, czy warszawski, czy jakikolwiek inny. Czy maraton, półmaraton w Płocku też jest fantastyczna impreza. Na naszym terenie jest tyle fantastycznych imprez. I my jako społeczeństwo rozmawiajmy o tym. Te różnego rodzaju inicjatywy płockie, które są. Doceniajmy to, bo to jest masa ludzi, która stoi, poświęca swój czas zazwyczaj wolny. Społecznie się udzielają ludzie. Nie tylko ja, ale też mnóstwo jest fantastycznych ludzi z terenu płockiego. I uważam, że tego typu jest przykład, że ja, osoba nie żadna zawodowo, która udziela się sportowo strasznie, profesjonalnie, tylko jako amator, jest w stanie pokazywać, że można. Dużo zależy od naszego wewnętrznego podejścia i nie można się poddawać przy pierwszym, lepszym, napotkanym problemie. Trzeba być zdeterminowanym i przy okazji można poznać wspaniałych ludzi, tak jak ja miałem zaszczyt poznać wielokrotnego mistrza Polski, Pawła Wiesiołka, który swoją osobą również pokazał przykład na arenie międzynarodowej, że można odnosić ogromne sukcesy, gdy się tylko chce. I młodzież miała możliwość spotkania go wczoraj na Stadionie Miejskim. A powiem Państwu, że Paweł Wiesiołek, wielokrotny mistrz Polski w dziesięcioboju, będzie częściej na Stadionie Miejskim w Płocku, który będzie można go spotkać po

0: sportu i turystyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan prezydent miasta Płocka, pan Andrzej Nowakowski, starosta Płocki, za którym bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Ja również dziękuję tobie za rozmowę. Moim gościem był Sebastian Nowacki z Fundacji Niemożliwe staje się możliwe, pomysłodawca młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK jest Monika Jakubowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Płocku. Witam cię, Moniko.
3: Witam serdecznie.
1: Oszustwa metodą na wnuczka, policjanta i tym podobne są niestety na porządku dziennym. To jest coś, z czym musimy się zmierzyć, a zwłaszcza muszą się zmierzyć z tym niestety osoby starsze. Opowiedz, jak one wyglądają, na czym dokładnie polegają.
3: Seniorzy, jest to grupa osób, którzy wychowali się w czasach, gdzie nie było jeszcze dostępu do internetu i telefonów. Oczywiście osoby starsze idą z duchem czasu i z postępem czasu, jednak często nie zdają sobie sprawy, że to właśnie telefon czy internet mogą być takim narzędziem, które wykorzystują oszuści. Oszuści oczywiście też również idą z duchem czasu i wymyślają coraz to nowsze legendy, podszywają się pod różnych pracowników, służby, żeby tylko nabrać osoby starsze. Zazwyczaj działa to w ten sposób, że oszust wyszukuje w książce telefonicznej imiona, które są przeważnie przypisane osobom starszym. Kontaktuje się zazwyczaj na telefon stacjonarny. Sposób działania oszustów jest bardzo podobny w każdym przypadku. Niezależnie od tego, jaką legendę wykorzystują, to jednak sposób działania i cel zawsze jest ten sam, oczywiście, żeby wyłudzić pieniądze, jak największą ilość pieniędzy, bądź czasami nawet wartościowych przedmiotów od osób starszych.
1: Podajmy przykłady właśnie tych legend. I jak to się dzieje?
3: Oczywiście najbardziej słynną metodą jest metoda na wnuczka. Wtedy to oszust dzwoni do seniora, zmienia swój głos. Oczywiście czasami pozoruje panikę, jakiś płacz. Nawet jeżeli senior podejrzewa, że to nie jest głos jego wnuczka, to jednak wpływają na psychikę swojego rozmówcy i wręcz wpierają mu: dziadku, babciu, nie poznajesz mnie, to ja. Lub mówią, że na przykład są chorzy akurat, coś im dolega. To jest działanie zawsze pod presją czasu. Oszuści tutaj naciskają i pozorują sytuację, w której potrzebują pomocy. Na przykład wypadek samochodowy. Wtedy mówią swoim dziadkom, oczywiście rzekomym dziadkom, że spowodowali wypadek. Ostatnio popularny jest wypadek, gdzie mówią swoim rozmówcom, że potrącili kobietę w ciąży. Jej życie jest zagrożone, bądź zostali zatrzymani przez policję. Potrzeba kaucji, aby uniknąć odpowiedzialności albo nie zostać zatrzymanym. No i niestety tutaj oczywiście właśnie ta presja czasu, te emocje, które są przekazywane przez ten telefon, działają na osoby starsze, które właśnie pod wpływem tej chwili często mówią, ile mają pieniędzy. Często mówią, ile mają tych pieniędzy w domu, że są obecni akurat w mieszkaniu. No i niestety dają się złapać. Następnie ten mechanizm wygląda tak, że nawet wnuczek daje do telefonu rzekomego funkcjonariusza, który mówi, że za chwilę przyjdzie ktoś z policji odebrać te pieniądze, bądź też wskazuje, że kolega przyjdzie do tego dziadka, odbierze te pieniądze. No i zdarza się niestety w dalszym ciągu, pomimo naszych apeli, pomimo akcji profilaktycznych, zdarza się, że seniorzy niestety dają się złapać, przekazują pieniądze osobom obcym, otwierają drzwi osobom obcym i orientują się, że coś jest nie tak dopiero po czasie. Chciałabym wspomnieć jeszcze, że często oszuści podszywają się pod inne osoby. Na przykład może być to funkcjonariusz policji. Wtedy wykorzystują to, że funkcjonariusz, na przykład właśnie policjant, jest takim zawodem zaufania społecznego i to jest wykorzystywane przez oszustów. Na przykład dzwoni funkcjonariusz do takiego seniora, rzekomy funkcjonariusz, i mówi, że jest prowadzona tajna akcja, że policja potrzebuje zabezpieczyć pieniądze, bo one są na przykład na koncie zagrożone. I senior właśnie to, że ufa, że służbom można zaufać, też daje się nabrać, przelewa te pieniądze, bo to są zazwyczaj przelewy internetowe, myśląc, że faktycznie pomaga służbom, że faktycznie te jego pieniądze są zagrożone i on bierze ten udział w tej tajnej misji, a należy tutaj podkreślić i to bardzo podkreślić, że policja ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, o zabezpieczenie i w jakikolwiek sposób, a już na pewno nie proszą o przekazanie gotówki policjantom lub osobom przedstawiającym się za funkcjonariuszy. Kolejna metoda to jest metoda na przykład na pracownika banku. Coś podobnego w stylu policjanta. Również dzwoni osoba, która przedstawia się za pracownika banku, mówi, że

0: ktoś próbuje wziąć na osobę starszą kredyt, że ktoś próbuje wyłudzić jej pieniądze. Trzeba je przelać na tak zwane bezpieczne konto, które podaje seniorowi. No i senior, martwiąc się o swoje oszczędności, niestety postępuje z instrukcjami tego oszusta i przelewa te pieniądze. No i takich metod i legend, na które podszywają się oszuści, jest bardzo, bardzo dużo. Są to pracownik poczty na przykład,
1: pracownik ZUS-u.
0: Schemat jest zazwyczaj ten sam. Przelanie pieniędzy, przekazanie pieniędzy, taka presja czasu zazwyczaj to jest taki pierwszy syndrom, który powinien taką lampkę zapalić w głowie seniora, że właśnie ta presja czasu, że to musi być już, że teraz, że natychmiast, bo coś się ważnego stanie. Ale no niestety teraz w ostatnim czasie bardzo często dochodzi do oszustw, takich cyberoszustw. Tak jak powiedziałam, już seniorzy też idą z duchem czasu, korzystają z internetu, korzystają z telefonów, mają aplikacje bankowe na telefonie, na portalach społecznościowych. No i taką podstawową metodą oszustwa, no i tutaj też nie tylko seniorów, bo też innych grup społeczeństwa, jest metoda na blika. Wtedy oszust podszywa się pod jakąś osobę znajomą, na przykład na Facebooku, włamuje się na konto portalu społecznościowego, wysyła wiadomość do seniora z prośbą o pomoc. No i zazwyczaj w treści jest, że pilnie potrzebuję pomocy, nie wiem, jestem w jakiejś nagłej sytuacji, nie mogę rozmawiać, proszę przelej mi blika. I często też zdarza się, że taka osoba mówi, oddam ci jeszcze z wyższą kwotą, z nawiązką, jak tylko będę mógł. No i seniorzy, widząc ten, no, że oczywiście w profilu wyświetla się ta nasza osoba, która jest z naszych znajomych, więc to nie wzbudza żadnych podejrzeń, podaje kod blik, następnie zatwierdza tą płatność na telefonie, no i tak niestety traci również swoje oszczędności. Oszustwa internetowe to również tak zwany phishing, kiedy to senior dostaje na przykład jakiś link, czy to na telefon komórkowy, czy to na portalu społecznościowym, czy na przykład kliknie w jakąś reklamę, gdzie należy kliknąć w link, to jest tak zwany haczyk. Często klikamy w link, który zachęca nas na przykład, bo wygraj pieniądze, jakaś fajna oferta, jakaś taka oczywiście, która może zachęcić do kliknięcia w ten link, bądź może być to mail z wiadomością, że musimy dopłacić do przesyłki, musimy na przykład opłacić fakturę, której zapomnieliśmy, no i wtedy niestety kliknięcie w taki link kieruje nas oczywiście na fałszywe strony. Tam często wpisujemy też swoje dane, imię, nazwisko, myśląc, że wypełniamy jakiś ważny dokument, który tam pozwoli nam opłacić przesyłkę bądź fakturę. Też podajemy swój numer PESEL, no i niestety w ten sposób oszuści dostają dostęp do naszego konta, a następnie wyprowadzają pieniądze z tego konta.
1: No właśnie, powiedzmy, że to nie tylko maile, ale również SMS-y to chyba w tej chwili jeszcze popularniejsza metoda, prawda? Tam też pojawiają się linki i też często klikamy w te linki.
0: Tak, te linki, które następnie przekierowują nas na zainstalowanie takiego fałszywego oprogramowania, przez które oszust dostaje dostęp do naszego praktycznie telefonu, całego telefonu, oprogramowania, wszystkich aplikacji, które mamy na telefonie.
1: Do naszych kontaktów.
0: Do naszych kontaktów, tak.
1: No właśnie, powiedz mi, jak się przed tym bronić?
0: Tak jak wspomniałam i jeszcze raz podkreślam, ta presja czasu. Nigdy nie działajmy pod presją czasu, pod presją tego, że ktoś nas naciska, to jest zazwyczaj telefon za telefonem, że musimy coś wykonać już, przekazać pieniądze już, wykonać przelew na już. To jest pierwszy sygnał, kiedy należy się rozłączyć, wziąć głęboki oddech, chwilkę się zastanowić i pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zadzwonić do tej osoby, która się pod kogoś podszywa, czyli na przykład do wnuczka, syna, córki, do banku, w którym mamy konto, tylko wybrać ten właściwy numer, potwierdzić, czy dotrzymałam taki telefon, czy faktycznie coś się dzieje z moim kontem, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, wnuczku, wnuczko. I to zazwyczaj okaże się, że jest to jednak oszustwem oczywiście. Następnym takim taką radą jest przede wszystkim to już dla rodzin i dla osób, które mają w swoim gronie seniorów, aby o tym jak najwięcej rozmawiać. Aby o tym opowiadać przy okazji rodzinnych spotkań, przy każdej właściwej okazji opowiadać o tym, że co się dzieje, o tym, że słyszeliście, że ktoś padł ofiarą oszustwa, żeby zwracać uwagę, zapewnić swoich dziadków, rodziców, że nigdy nie będziemy w takich nagłych sytuacjach prosić ich o pieniądze przez telefon. I takim bardzo ważnym i fajnym rozwiązaniem jest również posiadanie takiego szyfru z rodziną, na przykład. Jeżeli będziesz potrzebował, to powiedz tam jakieś hasło, bądź zadać podstawowe pytanie. Proste pytanie, na które każdy członek rodziny zna odpowiedź. Na przykład, jak ma na imię nasz pies. Oszust nie będzie znał takiej odpowiedzi. Na pewno za chwilę się rozłączy, a takie proste pytanie czasami może uratować nasz majątek i nasze oszczędności.
1: No właśnie, a bardzo często są to niemałe pieniądze. Jakiego rzędu są to kwoty, które tracą w Płocku i okolicy osoby starsze?
0: Przy płatnościach internetowych, na przykład płatności kodu BLIK, są to pieniądze rzędu kilku tysięcy złotych. Natomiast jeżeli to są przelewy internetowe bądź przekazywanie gotówki, są to pieniądze kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych. To są potężne kwoty, dlatego warto zadbać, żeby i nie utracić takich oszczędności życia.
1: Monika, co zrobić, jeżeli już padniemy ofiarą oszustwa?
0: Przede wszystkim zadzwonić na numer alarmowy 112 bądź osobiście zgłosić się w komendzie. Nigdy nie zatajajmy takich sytuacji, ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie senior wstydzi się przyznać. Wstydzi się przyznać, że no przecież wiedziałem, przecież jak mogłem się nabrać. Każdy przypadek powinien być zgłoszony na policję. Nie tylko udanego oszustwa, ale również próby oszustwa, że otrzymaliśmy taki telefon, że ktoś chciał do nas przyjść, że ktoś do nas dzwoni. Każda informacja jest dla nas cenna. Funkcjonariusze sprawdzają każdy trop. Oczywiście bardzo ciężko jest namierzyć oszustów, gdyż przeważnie jest to grupa działająca na obszarze międzynarodowym. Są to zagraniczne numery telefonów, są to karty SIM, które są jednorazowego praktycznie użytku. Ciężko jest namierzyć, jednak każda wskazówka jest dla nas cenna. Każde połączenie telefoniczne, jeżeli na przykład do nas przyjdzie osoba, która odbiera, tak zwany odbierak, który odbierze te pieniądze, to bardzo ważne jest, żeby zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Jak wyglądał, jak był ubrany, być może z okna zobaczymy pojazd, którym przyjechał. Nawet jeśli nie, to przecież mamy kamery monitoringu miejskiego, które są bardzo skrupulatnie analizowane przez policjantów i to może doprowadzić do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Także apeluję do wszystkich, aby zgłaszali każde oszustwa bądź próby oszustwa.
1: No właśnie, i te oszustwa należy zgłaszać jak najszybciej. Nie czekać, bo w momencie, kiedy czas się wydłuża, zgłosimy to po dniu, po dwóch, no już jest gorzej namierzyć takie osoby, prawda?
0: Tak jak przy każdym rodzaju przestępstw czy wykroczeń popełnianych przez osoby, czas gra na naszą korzyść. Im szybciej, tym lepiej. Zawsze, tak jak mówię, na przykład kamery monitoringu mogą namierzyć pojazd, mogą namierzyć rejestrację, możemy ustalić właściciela tego pojazdu, który nie zdąży się jeszcze zbyt daleko oddalić i jest łatwiejszy w zatrzymaniu oczywiście.
1: Powiedz mi, ile osób rocznie mniej więcej w Płocku zostaje oszukanych właśnie w ten sposób?
0: Są to liczby rzędu kilkudziesięciu osób. Są to kwoty mniejsze, kwoty większe, są to również też próby, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jak już wspomniałam wcześniej, że część osób po prostu tego nie zgłasza, więc może, ta liczba może być znacznie większa.
1: Powiedz mi, czy więcej jest tych oszustów i tych oszustw właśnie na wnuczka, na policjanta, czy tych cyberprzestępstw?
0: Myślę, że teraz są to porównywalne liczby. Jeszcze kilka lat do tyłu na pewno były to znacznie większa ilość przestępstw na policjanta, na wnuczka, na osoby podszywające się pod członków rodziny. Jednak w dzisiejszych czasach myślę, że te liczby są porównywalne.
1: Co grozi za takie oszustwo?
0: To zależy też oczywiście od tego, jaki udział brał przestępstwo w oszustwie, ponieważ osoba, która do nas dzwoni, nie zawsze jest osobą, która to pieniądze odbiera. To jest dlatego tutaj rodzaj i udział przede wszystkim ma oczywiście wpływ na to. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, ciężko jest namierzyć oszustów, ciężko jest ustalić ich tożsamość. Przyczyną jest również to, że osoby, które są oszukane, które właśnie działają pod tej presją czasu, zapamiętają bardzo mało szczegółów, bo pod wpływem emocji nie potrafią dokładnie nawet przekazać policjantom, jaki był schemat, dokładnie co powiedział ten oszust. Nawet czasami nie wiedząc, z jakiego numeru zadzwonił, jak wyglądała osoba, która do nich przyszła, czasami nie potrafią nawet wskazać dokładnej godziny, o której to się wydarzyło.
1: Bo z reguły są w szoku, prawda, że na przykład osoba nam bliska jest w jakichś tarapatach.
0: Zgadza się.
1: No właśnie. A więc rozmawiajmy po prostu ze starszymi osobami na ten temat.
0: Przestrzegajmy i bądźmy czujni, bądźmy odpowiedzialni za swoich dziadków, seniorów i rodziców. Na pewno każda akcja profilaktyczna, każda nasza rozmowa na ten temat przyniosą zamierzony efekt.
1: Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Jarosław Wanecki, prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, lekarz, podróżnik, harcerz, człowiek, który pisze książki, zajmuje się poezją. No jest tego dużo, tak naprawdę to człowiek orkiestra. Witam cię w studiu.
3: Dzień dobry.
1: Jarku,
3: nie wiem tylko, czy nie fałszuję.
1: A właśnie, śpiewać potrafisz?
3: Już nie śpiewam. O, może tak. jest w pewnym wieku już trzeba przestać śpiewać, żeby nie detonować, jak to mówi pan profesor Jerzy Wojciechowski, najbardziej znany kompozytor

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie, i odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
13: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
14: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
13: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
15: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
16: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: To będzie ostatnia reklama.
18: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
19: I po reklamie.
2: SK.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apate.

0: Táto promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
13: I po reklamie.
14: Płock na czasie.
15: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na was m.in. Tom i Jerry Noc w muzeum, jak również Drzewo Magii, do tego niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, a także Zawodowcy, Diabeł ubiera się u Prady 2, jak również Obsesja, Michael, Pasażer i nie tylko. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej Heliosa, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 6 czerwca w naszym mieście 36. Regaty Żeglarskie o Puchar Orlenu.
16: Muzyką się żyje.
17: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
18: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
17: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy, z naszymi zobaczami cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości. Do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli to płacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: No może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Pitbull, tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym, no i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot ściśle tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajle i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Firma Protech. Zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białym Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grupson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Carla Fernandez. Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.
16: Płock na czasie.
17: Siema, z tej strony Kacper Klunowski, a już w te wakacje kolejna 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
18: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
17: Mówi Małgorzata Felczak z biura koncertowego.
18: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
17: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A skoro przy festiwalach jesteśmy, to w te wakacje w Płocku kolejna edycja Big Festiwalowski.
19: Muzyką się żyje.
20: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
21: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
20: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White, 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. My też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: Firma Protech. Zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
13: To będzie ostatnia reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jeszcze bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: I do tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURAGT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza... sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
6: To jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
5: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Śląska Płock.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, druga, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
1: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
4: No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
3: tak? Challenge był. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu. Wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Juhu! Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: No ojej!
2: U Justynki troszkę mniejsze z serduszkiem,
6: ja
2: u ciebie...
6: Ja Dreamlinera.
2: Tak, u siebie, rzeczywiście.
1: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny
2: na
5: odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexhy. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
19: Harmonizer.
20: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: I po reklamie.
1: Eska.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: for another.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu?
8: My też. Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Firma Protech. Zatrudnij hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Płock na czasie.
15: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnia w Płocku. Nim czekają na Was filmy takie jak Diabeł ubiera się u Prady 2, a także Drzewo Magii, Kuro Zając i Świątynia Świstaka, czy też Michael, Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, jak również Zawodowcy. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 7 czerwca w Płockim Amfiteatrze kolejna edycja Od Nowa Festiwal.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
17: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
16: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
18: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
16: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
19: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla Was i Waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Liban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu, było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony
2: patriotycznie,
9: pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący. O.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super! Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
10: Wzajemna.
11: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
12: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
18: Wymienił pan stary piec na nowy.
19: Oszczędniej jest i mniej kopci.
18: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
20: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
18: Jak pan grzeje bez opału?
19: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
18: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
21: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
22: To będzie ostatnia reklama.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Eska, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędniej jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą. Złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
11: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
15: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
14: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
16: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
14: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
17: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warso Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? A dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Powodzenia
0: dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski, zgłoszenia darmowe na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Wymienił pan stary piec na nowy.
21: Oszczędniej jest i mniej kopci.
20: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
22: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
20: Jak pan grzeje bez opału?
21: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
20: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
23: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.

0: są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
4: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędnie jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Płock na czasie.
18: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Nadchodzące wakacje w Płocku pod znakiem festiwali. Już w lipcu kolejna edycja Ekwadoru. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
19: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorka i Bitrą z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
18: Powiedział DJ Om. Ekwador Festiwal już 18 lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. A jeżeli lubicie zwiedzać opuszczone miejsca, to już 8 sierpnia kolejna Urbexomania.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
20: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
21: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto motto. To tu.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
23: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
24: Najchętniej 3-0.
22: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
25: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
22: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
26: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie.
27: Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indy Love Radio SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
20: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: SK. Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wymienił pan stary piec na nowy.
17: Oszczędniej jest i mniej kopci.
16: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
18: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
16: Jak pan grzeje bez opału?
17: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
16: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
19: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wszystko brzmi lepiej.
4: W harmonii.
3: Dwa głosy współgrają.
4: Ze sobą.
3: Przekazują z lekkością.
4: Trudne wiadomości.
3: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Tom i Jerry Noc w Muzeum, jak również Drzewo Magii, do tego niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, a także Zawodowcy, Diabeł ubiera się u Prady 2, jak również Obsesja, Michael, Pasażer i nie tylko. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej Heliosa, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 6 czerwca w naszym mieście 36. Regaty Żeglarskie o Puchar Orlenu.
12: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
20: Na kogo liczysz najbardziej?
21: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
20: Jaki wynik?
22: 3-1 dla Polski.
20: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
22: Zgranie generalnie większe.
12: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
23: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
12: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
23: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Kto zwalcza ból? Kto?
10: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
26: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: Śląska Płock. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: obchody Dni Historii Płocka i przygotowaliśmy projekt dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt, który będzie polegał właśnie odkrywaniu średniowiecznej historii naszego miasta, gotyckich budowli znajdujących się w naszym mieście, ale projekt bardzo ciekawy w tym roku, dlatego że udało nam się pozyskać środki na pokazy starodruków. I pierwszego dnia, 20 czerwca od godziny 13 w Towarzystwie Naukowym Płockim będą odbywały się pokazy starodruków średniowiecznych, połączone z prelekcją, połączone ze zwiedzaniem tej gotyckiej, dawnej gotyckiej kanonii. Więc ten dzień 20 czerwca będzie poświęcony typowo Towarzystwu Naukowemu Płockiemu i jego zbiorom. To wydarzenie będzie za wejściówkami, więc te wejściówki będzie można odbierać w Informacji Turystycznej Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, dlatego że ilość miejsc musi być ograniczona ze względu na bezpieczeństwo. To są bardzo cenne dzieła, które będziemy mogli zobaczyć. Natomiast drugiego dnia, w niedzielę 21 czerwca, tradycyjnie o godzinie 12 ruszymy na spacer turystyczny, oczywiście prowadzony przez przewodników turystycznych, szlakiem Gotyku Ceglanego, i wtedy właśnie będziemy odkrywać inne obiekty znajdujące się na gotyckim, płockim szlaku. Ten spacer poprowadzony przez przewodników będzie dotyczył wszystkich obiektów, natomiast zakończymy go w płockiej farze. Tam spotkamy się z proboszczem świątyni i porozmawiamy o historii tego obiektu. Więc gotyk ceglany w tym roku tak porządniej zaznaczymy.
1: No właśnie, czerwiec to również czas, kiedy rozpoczynają się rajdy turystyczne organizowane przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną. Zawsze organizujecie je 3, w czerwcu, lipcu i sierpniu. W tym roku chyba też tak będzie. Powiedzmy w takim razie, co pod koniec czerwca podczas pierwszego rajdu przygotowaliście?
0: Przygotowaliśmy, tak, Darku, 3 rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy prowadzone przez przewodnika turystycznego przy opiece pilotów tras, skierowane dla osób w różnym wieku, bo uczestniczą w tych rajdach i dzieci, i seniorzy, więc myślę, że to jest propozycja dla każdego, kto lubi spędzać czas wolny na dwóch kółkach. Trasy są dosyć dalekie, około 40 km, natomiast jedziemy bardzo spokojnie, z licznymi przystankami, z gawędą turystyczną, bo w każdym tym rajdzie bierze udział przewodnik turystyczny, który przybliża historię obiektów, które mijamy. Pierwszy rajd odbędzie się w ostatnią sobotę czerwca o godzinie 9:00. Będziemy startować szlakiem Mazowieckich Dworków. Rajd rozpocznie się w Orlen Arenie i odwiedzimy na trasie obiekty, które mają piękną historię. Zamierzamy zajechać do Rogozina, do Radzanowa, do dworów Kosinie, Miszewo Murowane, Pałac Borowice. Te obiekty, ich historia będzie przybliżona przez przewodnika turystycznego. Każdy z uczestników otrzyma od nas kamizelkę odblaskową, drobny poczęstunek turystyczny. By wziąć udział w rajdzie, obowiązują zapisy. Trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową. Kolejny rajd, który zaplanowaliśmy, to ostatnia sobota lipca. Pojedziemy w kierunku Gombina. Zaczniemy od Radziwia. Tam spotykamy się na skwerze Mościckiego i stamtąd zawsze ruszamy, jeżeli jedziemy po drugiej stronie Wisły. Odwiedzimy Gombin, odwiedzimy Koszelówkę. Poznamy obiekty, które znajdują się na tej trasie. Trzeci natomiast z rajdów odbędzie się w przedostatnią sobotę sierpnia. Pojedziemy w stronę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i odwiedzimy Gostynin. To rajd dosyć daleki, ale bardzo ciekawy. Oczywiście planujemy zajrzeć do zamku, planujemy zajrzeć do Łącka. Myślę, że ciekawe obiekty na trasie na nas będą czekać. Wszystkie te rajdy oczywiście jeszcze dopracowywujemy, jeszcze ustalamy szczegóły, ale myślę, że już lada moment będziecie Państwo mogli przeczytać o tych rajdach na stronie internetowej Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej bądź na naszym Facebooku. Będziemy informować o szczegółach każdego z wydarzeń, zapraszając do udziału.
1: Iwonko, w kalendarz imprez organizowanych przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną wpisały się też czwartkowe koncerty na płockiej

0: Starówce. W tym roku też one się odbędą. My już o tym troszkę mówiliśmy, aczkolwiek nie był jeszcze znany harmonogram, nie był jeszcze znany plan tych koncertów. Teraz już wszystko wiadomo. Powiedz, kogo będziemy mogli zobaczyć na małej scenie na Płockiej Starówce.
1: Zaplanowaliśmy w tym roku 8 koncertów. Koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. W tym roku mamy też nowość w związku z jubileuszem domu Darmstadt. Będziemy też gościć gości z miasta partnerskiego Darmstadt. Zaczynamy 25 czerwca, więc wszystkie te nasze projekty zaczynamy z końcem czerwca, i koncerty, i rajdy, i spacery. Więc 25 czerwca pierwszy koncert zaplanowaliśmy dla Państwa pod tytułem Usta milczą, dusza śpiewa. Koncert muzyczna podróż przez świat największych emocji, od subtelnej liryki operowej poprzez błyskotliwą operetkę. Muzycy i sopranistka, więc będzie na pewno bardzo, bardzo uroczo i mam nadzieję, że przepięknym akcentem rozpoczniemy tegoroczną edycję koncertów. Drugi koncert, tak jak powiedziałam, to będzie mozaika jazzowa w wykonaniu muzyków z miasta partnerskiego Darmstadt. Wydarzenie po raz pierwszy takie organizowane przez nas, że zapraszamy gości z miasta partnerskiego, ale myślę, że poziom, który reprezentują artyści, zadowoli Państwa. 16 lipca Złote Lata Swingu. Tomasz Krawczyk z zespołem, Mieczysław Musiał, Jan Jarecki, Nikodem Wojtkiewicz. Najwspanialsze standardy muzyki jazzowej i takiego amerykańskiego swingu. Myślę, że ciekawa podróż nas czeka tego 16 lipca. 23 lipca francuskie i hiszpańskie ballady śladami Edith Piaf i Natalii Oreiro. Myślę, że też bardzo się spodoba. Tutaj wystąpi Aleksandra Paczkowska, wokalistka, oraz Maja Mazurowska, Piotr Frąś i Maksymilian Chlewiński. 30 lipca Miłość w rytmie retro. Jest to program utworów z lat 20. 60. XX wieku. Tradycyjnie ta ostatnia niedziela, tango milonga, więc przeboje, które są Państwu bardzo dobrze znane. Myślę, że utwory również takie perełki jak Kabaret Starszych Panów, utwory kabaretu będą się podobać. Kolejny koncert to Gdański Kwartet Akordeonowy. Oni już występowali u nas na naszej scenie. Bardzo się podobał występ tych czterech uzdolnionych muzyków. Od klasyki do rozrywki, tak zatytułowali panowie swój występ, więc myślę, że ciekawe wydarzenie. 13 sierpnia Opowieści z ekranu w wykonaniu przepięknego kwartetu smyczkowego i Judyty Wendy, wokalistki, w programie klasyczne brzmienia z największymi hitami muzyki pop. Myślę, że cudowny odpoczynek nas czeka. I na deser 27 sierpnia 70 mil szczęścia zaprosi nas na te 70 mil szczęścia Ryszard Wolbach, znany płocki artysta. Myślę, że dla Państwa każdy z tych koncertów będzie wyjątkową ucztą, a tą ucztę realizujemy dzięki wsparciu miasta Płocka.
0: Iwonko, powiedzieliśmy, że właściwie w czerwcu wszystkie wydarzenia się zaczynają, również te spacery turystyczne. Zaczynacie od Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego i pierwszy spacer szlakiem gotyku ceglanego, no ale później oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne spacery w ramach kolejnego waszego projektu Odkryj z nami Płock. Powiedz mi, co w tym roku będziemy mogli oglądać wspólnie z przewodnikami Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w lipcu i sierpniu?
1: Zaplanowaliśmy 8 spacerów dla Państwa. 28 czerwca startujemy artystycznym Płockiem oraz 30-leciem domu Darmstadt. Będziemy opowiadać o obiektach znajdujących się na tym szlaku i oczywiście odwiedzimy też dom Darmstadt. Przybliżymy Państwu historię tego obiektu. 5 lipca Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, miejsce, które zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem płotczan, ale również turystów, więc postanowiliśmy 5 lipca przypomnieć historię tego obiektu. 12 lipca Płock z czasów PRL-u, przypomnimy. Będziemy opowiadać o obiektach, wydarzeniach, które w tym czasie miały miejsce w naszym mieście. 18 lipca odwiedzimy płockie nekropolie. Postanowiliśmy zajrzeć na cmentarz ewangelicko-augsburski oraz na płockie Powązki. 26 lipca pospacerujemy z biegiem Wisły. Poopowiadamy o obiektach znajdujących się nad Wisłą, ale też i o historii związanej z rzeką i z naszym miastem. 1 sierpnia tradycyjny spacer, który powtarzamy co roku i co roku cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, czyli relikty średniowiecznego Płocka, podstawowa pigułka o historii naszego miasta. Odwiedzimy Bazylikę Katedralną, odwiedzimy Muzeum Diecezjalne w Towarzystwie Przewodników, odsłuchamy, poznamy najważniejszą historię naszego miasta. 9 sierpnia przypomnimy obronę Płocka 1920 roku. Płock, miasto bohater, też standardowy, tradycyjny spacer z nami w celu upamiętnienia bardzo ważnych dla naszego miasta wydarzeń. I 30 sierpnia zakończymy spacerem do Jagiellonki w związku z 120-leciem szkoły. Odwiedzimy tą drugą po Machowiance najstarszą szkołę w Płocku, najstarsze liceum w Płocku. Pozwiedzamy, pozaglądamy do zakamarku wszystkich absolwentów Jagiellonki. Ja też jestem absolwentką tej uczelni. Serdecznie zapraszam. Więc spacery na wakacje zaplanowane, rajdy zaplanowane, koncerty zaplanowane. Życzcie nam Państwo dużo siły. Bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie te wydarzenia. Przypomnę, że te wydarzenia realizujemy dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego bądź miasta Płocka, więc są one bezpłatne. W większości serdecznie zapraszam.
0: Iwonko, te osoby, które oczywiście trafią akurat w ten czas, kiedy te spacery turystyczne będą organizowane, to jak najbardziej zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych spacerach, ale można też spacerować i odkrywać miasto indywidualnie, prawda? Bo na przykład poszukiwacze skarbów chętnie korzystają z questów.
1: Tak, mamy przygotowane liczne questy o naszym mieście i można z nich skorzystać również i u nas. W informacji turystycznej otrzymacie Państwo wszelkie ściągi, informacje, jak zwiedzać Płock. Posiadamy też oczywiście mapy, podstawowe mapy miasta z informacją o najważniejszych atrakcjach turystycznych naszego miasta. Jeżeli jest potrzeba w towarzystwie przewodnika turystycznego zwiedzać Płock indywidualnie, również zapraszamy. Informacja turystyczna w okresie wakacyjnym jest czynna w weekendy. Oprócz poniedziałku, więc 6 dni w tygodniu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Obserwujcie nasz fanpage na Facebooku, tam wszelkie informacje o wszystkich wydarzeniach się znajdują, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę pospacerować z nami, spotkać się w wakacyjne soboty bądź niedzielę, czekamy na Was bardzo, bardzo, bardzo i przypominam, że pierwsze wydarzenie 20-21 czerwca związane ze Szlakiem Gotyku Ceglanego, a później już co czwartek, co weekend, jak nie spacer, to rajd. Bądźcie z nami.
0: Jak sami słyszeliście, sporo wydarzeń czeka nas z Polską Lokalną Organizacją Turystyczną tego lata, a moim gościem była Iwona Krajewska. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
0: Moim gościem jest Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Witam Cię, Adrianie.
3: Dzień dobry.
0: Mistrzostwa Polski Parkour przed nami. W związku z tym mam nadzieję, że wszystko już dopięte na ostatni guzik. Prawda, czy też nie?
3: Półprawda. Niemalże wszystko już sfinalizowaliśmy, co mieliśmy sfinalizować. Natomiast ostatni tydzień to zawsze pojawia się jakaś niespodzianka, którą trzeba tam dopiąć, której trzeba przypilnować. Więc ostatni tydzień tydzień jest takim bardzo gorącym tygodniem i jest bardzo dużo niespodzianek, tych pozytywnych i tych może nie negatywnych, ale trudnych do realizacji. Natomiast jestem przekonany o tym, że w soboty i w niedzielę, gdzie będą odbywały się Mistrzostwa Polski Parkour, wszystko przebiegnie zgodnie z planem, ze względu na to, że mimo wszystko trzymamy rękę na pulsie.
0: Dobrze, zacznijmy w takim razie od tych pozytywów, bo nie będziemy się tutaj na tych negatywach koncentrować. Skoro pozytywy, to na pewno mistrzostwa po prostu się odbędą, prawda? I będą trwały 2 dni.
3: Tak, odbędą się. Jedyne ryzyko, które istnieje, to ryzyko załamania pogody, ale mamy nadzieję i wierzymy w to i gdzieś wznosimy oczy ku niebu, aby ta pogoda dopisała. Natomiast gdyby pogoda nie dopisała, to mistrzostwa odbyłyby się w szkole podstawowej numer 16. Jednak wierzymy, że będzie to na świeżym powietrzu z uwagi na to, że będzie to na pewno bardziej dostępne dla widzów, dla osób, które by chciały zobaczyć, czym jest parkour, czym są mistrzostwa parkour. Oczywiście, jeśli będzie się to odbywało w szkole podstawowej numer 16, tam również osoby z zewnątrz, osoby, które nie są rodzicami, opiekunami, trenerami, również mogą przyjść. Natomiast no, liczymy na to, że pogoda dopisze. Na tę chwilę, jeśli chodzi o organizację, to wszystko przebiega pomyślnie, tylko tak jak wcześniej wspomniałem, zawsze w ostatnim tygodniu jest trochę niespodzianek, ale radzimy sobie wraz z Polską Federacją Parkour i Freerun i Klubem Sportowym Movement. Staramy się, aby wszystko zorganizować jak najlepiej.
0: Trzymamy więc kciuki za pogodę, a teraz przejdźmy do konkretów. Ilu uczestników weźmie udział w zawodach?
3: Czy może zacznę od tego, że pierwsza edycja, która odbyła się w Płocku, liczyła około 90 zawodników, kolejna 120, następna 160-170, a tutaj mamy już wyczerpany limit, bo 200 osób około zapisało się na zawody, więc frekwencja, tendencja jest wzrostowa. Nawet mieliśmy taki moment, gdzie do jednej kategorii wiekowej dołożyliśmy 5 wolnych miejsc. Te 5 miejsc zostało zarezerwowanych w ciągu 7 minut, więc widzimy coraz większe zainteresowanie i nas to bardzo cieszy, bo to też gdzieś tam odpowiedź zwrotna związana z tym, że nasza organizacja, nasze starania są doceniane i sądzę, że przebiega to bardzo dobrze z uwagi na coraz większe zainteresowanie, a także to, że uczestnicy z poprzednich edycji wracają do Płocka i dzięki temu Płock może stać się stolicą polskiego parkour.
0: Powiedzmy, co będzie się działo w sobotę, a co będzie się działo w niedzielę, bo jest podział na mniejszych i większych.
3: Tak, dokładnie. Pierwszego dnia będą startowały dzieci, podzieleni na 4 kategorie wiekowe, jeśli dobrze liczę. Będą startowały dzieci i młodzież od 8 do 15 roku życia, podzieleni na kategorie wiekowe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli dobrze powiedziałem, 4 kategorie wiekowe. Będą uczestnicy, zawodnicy rywalizowali w 2 konkurencjach. To jest konkurencja speed, czyli trzeba będzie jak najszybciej pokonać tor przeszkód. Każdego roku jest inny tor przeszkód i wydaje mi się, że nasza kreatywność wzrasta co do tego toru. Będą 2 próby przejścia toru, więc jeśli uczestnikowi, zawodnikowi coś nie pójdzie podczas pierwszego przejścia, no to może się poprawić podczas drugiego przejścia. No i będzie kategoria skill, gdzie tam trzeba będzie się wykazać trochę kreatywnością, precyzją skoków i wysokimi umiejętnościami technicznymi. Drugiego dnia zaś będą startowali dorośli, raczej już od 16 roku życia będzie można startować, więc drugi dzień będzie też wiązał się z tym, że będzie dodatkowa kategoria style i ona polega na tym, że osoby, które pokonują tor przeszkód, dodają elementy takie widowiskowe, spektakularne do swojego przejścia toru przeszkód. Te elementy to na przykład elementy zaczerpnięte z gimnastyki, z akrobatyki, breakdance i jakichś innych sportów, aktywności fizycznych, które wiążą się z tym, że następuje efekt wow, kiedy widz patrzy.
0: Podczas pierwszego dnia te 2 kategorie, o których mówiłeś, speed i spill, będą połączone i tu będzie ogólna punktacja, natomiast tego drugiego dnia zawodnicy będą mogli zapisywać się do każdej kategorii z osobna.
3: To jest słuszna uwaga, tak, bo jeśli chodzi o pierwszy dzień, to liczymy sumę punktów z kategorii skill i speed dla każdego uczestnika, dla każdego młodego zawodnika, natomiast dla każdego starszego zawodnika drugiego dnia i dinozaura, powiedzmy w cudzysłowie, połowie, bo najstarsza osoba chyba w tamtym roku startująca miała 39 lat, więc nie dinozaur, oczywiście cofam swoje słowa, to bardzo młody człowiek. Natomiast trochę starszy niż te osoby, które startują pierwszego dnia. To drugiego dnia będzie tak, że każda kategoria będzie liczona osobno, będzie brana pod uwagę osobno i będzie można zdobyć nagrody i zdobyć zwycięstwo, stanąć na podium właśnie w tych poszczególnych kategoriach osobno, oddzielnie, autonomicznie.
0: Powiedz, w ubiegłym roku 39 lat, powiedziałeś, że to dinozaur. Trochę się tutaj skonfudowałem. A jeżeli chodzi o ten rok, skoro już zapisy zamknięte, to wiadomo, ile będzie miał najstarszy zawodnik?
3: Nie wiem, szczerze mówiąc. Oczywiście to, co wcześniej powiedziałem, miał element komizmu. Było nic więcej.
0: Ja też to tak odebrałem.
3: To był komizm, nic więcej. Nic więcej.
0: Dobrze, w takim razie wiemy, w jakich kategoriach zawodnicy będą rywalizowali ze sobą. No właśnie, rywalizowali. Czy rzeczywiście rywalizacja? Drugiego dnia na pewno 16+. Ale czy pierwszego to będzie rywalizacja taka typowa?
3: O, ja bardzo się cieszę, że to nie jest taka typowa rywalizacja. Wprawdzie nagradzane są osoby, które staną na podium, które mają najlepsze wyniki. Natomiast my jako trenerzy staramy się stworzyć taki klimat, aby dzieci bawiły się, tworzyły relacje między sobą i konkurowały na zasadzie zabawy przede wszystkim i pasji. I myślę, że taki klimat jest u nas na zawodach ze względu na to, że widać to po reakcjach dzieci, że potrafią się cieszyć, nawet jeśli to miejsce nie jest w pełni dla nich satysfakcjonujące, ani zgodne z ich oczekiwaniami. Właśnie my jako trenerzy nie stawiamy oczekiwań, a stawiamy na to, abyśmy my integrowali się jako społeczność parkurowa i cieszyli się tym dniem, że możemy się spotkać raz w roku jako ta cała społeczność parkurowa. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają, bo jest Bydgoszczy i z Kalisza, i z Trójmiasta, z Suwałk, z Rzeszowa, z Łodzi i z wielu innych zakątków Polski. I to nas najbardziej cieszy. I to staramy się przekazywać dzieciom na zajęciach. Jeśli ustalamy jakiś cel treningowy, to ja też na przykład mówię swoim podopiecznym na zajęciach. To nie jest konkurowanie z drugą osobą, a konkurowanie z samym sobą. To znaczy staram się rozwijać po to, żeby mieć poczucie sprawczości, skuteczności, i o to chodzi. To jest najważniejsze, a nie to, że żeby być lepszym od kolegi czy koleżanki. To zupełnie nie w tym rzecz. Boli mnie trochę takie podejście nastawione na wyniki i na to, żeby osiągnąć sukces, i to, co dzisiaj jest tak bardzo mocno promowane w social mediach, z uwagi na to, że sport niestety jest obarczony bardzo dużym ryzykiem, że jedna chwila i wszystko może się skończyć, i może skończyć się kariera. I jeśli sport jest wszystkim, zajmowanie pierwszego miejsca, drugiego czy trzeciego i bycie najlepszym jest głównym celem, no to może się wiązać z kompletnym kryzysem i załamaniem. Dlatego uważamy, że i staramy się wprowadzać taką mentalność u naszych podopiecznych, aby to być najlepszym, to żeby to było tematem nieważnym, a najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić, czerpać właśnie z tego radość, tworzyć fajne przyjaźnie na treningach i cieszyć się z tych momentów, gdzie stawia się krok do przodu, nawet malutki. I to jest istotą.
0: Z jakiego miasta będzie najwięcej zawodników?
3: Sądzę, że z Trójmiasta, tak. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Nie wiem, czy można to jakoś rozdzielić, ale chyba powiem tak ogólnie, że z Trójmiasta. Z Płocka będzie około 15-20 zawodników, więc w tym roku naprawdę sporo, co mnie cieszy. Wielu moich podopiecznych zapisało się w tym roku na zawody, w szczególności w tych niższych kategoriach wiekowych, w kategorii wiekowej 8-9 lat. W tych starszych też, ale mniej, ale w tej najmłodszej kategorii wiekowej jest najwięcej moich podopiecznych. No i bardzo się cieszę, jak będę mógł ich zobaczyć na torze przeszkód i poczuć te emocje, kiedy się ich widzi zadowolonych, kiedy mogą po prostu wystartować i mogą wziąć udział w tym wydarzeniu, no to jest coś bardzo budującego, to, że możemy tworzyć taką bardzo pozytywną społeczność.
0: Niewiele czasu już zostało do Mistrzostw Polski parkour, więc chyba możemy już zdradzić, jak będzie wyglądał tor.
3: Niestety nie. Robimy tak zawsze i w ten sposób podchodzimy do zawodów, że jeśli ktoś trenuje sumiennie na zajęciach, tworzymy też taki tor, który jest osiągalny dla osób, które nie trenują parkour. Wydaje mi się, że około tak może 5% zawodników, tak, to jest górna granica, 5% zawodników to są osoby, które nie trenują parkour, a inne podobne sporty, jak ninja czy akrobatyka, i chcemy, żeby te osoby też miały jakieś szanse, żeby pokonać tor, żeby mogły nacisnąć przycisk końcowy, bo to jest dla nas ważne, bo nawet jeśli ktoś zajmie tam niższe miejsce, albo właśnie pokona tor i naciśnie przycisk, że ten tor ukończył, to też buduje w dzieciach takie poczucie mocy sprawczej, więc nie jest tak, że na przykład dana osoba nie pokona jakiejś przeszkody, no to jakby dla niego to jest koniec, już nie może pokonać toru przeszkód, tym bardziej, że my też na pewno byśmy pomogli pokonać daną przeszkodę, ale podsumowując, bo tak powiedziałem trochę naokoło, jeśli ktoś trenuje sumiennie na treningach, to sobie spokojnie poradzi i z wyzwaniami skill, i z torem przeszkód.
0: A my też będziemy wspierać. Umiejętnościami trzeba się w takim razie wykazać, żeby ten tor bez problemu pokonać?
3: No, parkour jest taką formą aktywności fizycznej bardzo ogólnorozwojową, to znaczy tu jest potrzeba wszelkich elementów treningu motorycznego, to znaczy no, potrzeba siły, wytrzymałości, techniki, kondycji, precyzji ruchów, koordynacji ruchowej, więc no, tu trzeba trenować każdy element, by sobie poradzić, ale osoby, mówię, które chodzą na zajęcia parkour, uważam, że trener z Płocka, Adrian Fabrykiewicz, jak i trenerzy z innych miast odpowiednio przygotowują dzieci do zawodów. No i jeszcze raz chciałbym podkreślić, że no jakby zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca nie jest priorytetem, ale to właśnie, żeby się bawić i żeby te wyzwania parkourowe były coraz bardziej zaskakujące, te wyzwania skill i tor przeszkód, żeby był coraz bardziej zaskakujący i sprawiał jak najwięcej frajdy, żeby to pokonanie toru przeszkód było dla dzieciaczków fajną zabawą.
0: 30 i 31 maja odbędą się zawody, a więc w sobotę i niedzielę. Mhm. Zwykle w sobotę były imprezy dodatkowe, były jakieś dmuchańce, był jakiś festyn. Jak to będzie w tym roku?
3: To znaczy w tym roku z uwagi na wiele imprez, które odbywa się na terenie Płocka, nie zdołamy zorganizować festynu z uwagi na to, że odbywa się m.in. Jarmark Tumski. Natomiast drugiego dnia w niedzielę, ale jeszcze czekam na potwierdzenie i na pewno umieścimy informacje wcześniej na social mediach odnośnie warsztatów rolkowych, które byłyby prowadzone przez odpowiednich instruktorów. Natomiast i tak zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obserwowania, do kibicowania osobom, które będą zmagały się z torem przeszkód. Zapewniamy naprawdę fajne widowisko i dzieciaczki na pewno też będą zbudowane, kiedy zobaczą wiele osób, które będą kibicować im na torze przeszkód i przy innych wyzwaniach. Mamy taki klimat i takie podejście, że zawodnicy z innych miast, z innych klubów wzajemnie się wspierają. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś komuś podkładał nogę albo zachował się jakoś biernie, agresywnie albo jakoś inaczej wobec zawodnika z innego klubu. Wszyscy ze sobą rozmawiają, nie ma poczucia wyższości. My też pracujemy nad tym jako trenerzy, żeby to poczucie wyższości no, nie istniało. Ja też jestem strasznie negatywnie nastawiony do takiego poczucia, że jeden zawodnik patrzy na drugiego z góry, więc ja pracuję nad sobą, żeby tak nie patrzeć na co dzień na ludzi i działamy tak na zajęciach, żeby podopieczni moi, ale także trenerzy z innych miast tak samo działają, żebyśmy wzajemnie okazywali sobie szacunek. To jest
0: Adrian,
3: ważne.
0: W jakich godzinach odbędą się te zawody? O której godzinie zaczynacie, o której kończycie? Bo myślę, że to jest ważna informacja dla tych, którzy chcieliby po prostu przyjść i zobaczyć zawodników i zobaczyć Mistrzostwa Polski na żywo. I oczywiście podajmy lokalizację. Mówiłeś tu, w razie czego, gdyby pogoda nie dopisała, to szkoła podstawowa numer 16, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. W związku z tym, gdzie one się odbędą?
3: Mistrzostwa Polski Parkour odbędą się jak co roku na Flow Parku. To jest miejsce znajdujące się w pobliżu ulicy Hubalczyków 16, pomiędzy szkołami. Szkołą podstawową numer 8, a szkołą podstawową numer 23. To jest osiedle Podolszyce Północ, oczywiście w Płocku. Zaczynamy o godzinie 10 i kończymy o 18, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Natomiast, by zobaczyć starty młodych adeptów sztuki przemieszczania się, jak i drugiego dnia tych starszych, to polecam przybyć około godziny 11-11.30, z uwagi na to, że początek to będzie pewnie rozgrzewka. No, że ktoś chce zobaczyć, jak się dzieci rozgrzewają, no to też zapraszam, oczywiście bardzo serdecznie. Chciałem jeszcze poprosić wszystkich słuchaczy, wszystkie osoby, które przybędą tego dnia na wydarzenie, czy to pierwszego, czy to drugiego dnia, o zabranie ze sobą grosika, albo dwóch, albo trochę więcej, ze względu na to, że będą zbierane pieniążki dla chorego Alana. Więcej informacji uzyskacie Państwo spoglądając na posty w social mediach. Alan potrzebuje wsparcia, ogromnej sumy pieniędzy na swoje leczenie, więc jeżeli mogę prosić Państwa o wsparcie, o pomoc, to bardzo proszę, żeby przyjść i zostawić, wrzucić do puszki kilka groszy, a nawet więcej.
0: No to już wszystko wiemy. Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun, Adrian Fabrykiewicz, był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
3: Bardzo dziękuję, Dariuszu, bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie.
2: SK Płock.
0: Moim gościem w Radiu SK jest Sebastian Nowacki, wolontariusz Fundacji Niemożliwe staje się możliwe, pomysłodawca, organizator młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku. Witam Cię, Sebastianie.
4: Witam serdecznie.
0: Wszyscy kojarzą Cię jako ekstremalnego rowerzystę, ale dzisiaj troszkę w innej roli, ponieważ zakończyły się młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku. Powiedz mi, jak wypadła impreza?
4: Jesteśmy wszyscy zadowoleni z całości wydarzenia, tak, bo trzeba pamiętać, że wydarzenie przyniosło ze sobą wiele pozytywnych emocji, wiele nagród. W tym wydarzeniu wzięło udział aż 13 szkół z Płocka, powiatu płockiego. Jak na pierwszą tego typu imprezę jesteśmy zadowoleni, tak, no bo jest to coś nowego w Płocku. Nie każdy wiedział, co to, dlaczego, kto to organizuje, jakie będą konkurencje, nagrody. Oczywiście wysłaliśmy zaproszenia do ponad chyba 30 szkół z Płocka, z powiatu płockiego, no ale i tak cieszymy się na taki odzew.
0: Powiedz mi, jakie wyzwania czekały na dzieciaków podczas młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku? Jakie konkurencje pojawiły się na stadionie miejskim?
4: Uczniowie mogli rywalizować ze sobą na tak naprawdę kilku konkurencjach, czyli skoków w dal, rzut piłeczką lekarską, rzut piłeczką palantową, ergometr, ale również dziewczęta biegły na 100 metrów i 600 metrów. Kolejna konkurencja dla chłopców był bieg na 100 metrów i na 1000 metrów i mieliśmy jedną konkurencję łączoną, czyli sztafetę szwedzką, dwie dziewczynki, dwóch chłopców, a sztafeta szwedzka w roli przypomnienia można powiedzieć, że to jest bieg na 100 metrów, druga osoba biegnie na 200, trzecia na 300, czwarta na 400. Rzadko spotykane, ale jest to też taką oficjalną również konkurencją.
0: No to powiedzmy w takim razie, które szkoły były najlepsze w tej rywalizacji?
4: Rywalizacja była naprawdę interesująca, intensywna. Każda młodzież spisała się na medal. Trzeba przypomnieć, że 72 dzieci otrzymało nagrody indywidualne. Dziękujemy z tego miejsca dla firm, które nas wspierały i samorządów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Odpowiadając na pytanie, trzecie miejsce w młodzieżowych igrzyskach sportowych w Płocku zajęła szkoła podstawowa numer 11 z Płocka. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 18 z Płocka i pierwsze miejsce w młodzieżowych igrzyskach sportowych w Płocku zajęła szkoła podstawowa numer 6 z Płocka. Osoby te otrzymały wiele nagród, ale przede wszystkim więź. Rówieśnicy rozmawiali ze sobą, spotykali się, robili zdjęcia. Był na młodzieżowych igrzyskach sportowych specjalny gość. Paweł Wiesiołek, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk, dwukrotnie na olimpiadzie, naprawdę zaszczycił nas swoją osobą, ale również brał czynny udział, sędziował, nadzorował wszystkie kategorie biegowe. Razem z kolejnym sędzią Jackiem z Pomorza zrobili kawał świetnej roboty, żeby to po prostu też miało pozytywny, ale również profesjonalny punkt widzenia, no bo każdy patrzy, jak to wygląda od tej strony organizacyjnej, technicznej, bo to nie wystarczy tylko gwizdnąć i biegnijcie sobie dzieci, młodzieży, tylko chcieliśmy tak naprawdę już podejść do tego bardzo profesjonalnie, na tyle, ile możemy, dlatego ogromne podziękowania z tego miejsca dla naszego wielokrotnego mistrza Polski, który trzeba dodać, że akurat wprowadził się na naszą płocką ziemię, z czego możemy być wszyscy dumni i już prowadzimy rozmowy na przyszłość, aby wprowadzić troszeczkę więcej tego sportu i korzystać z płockiej infrastruktury, bo trzeba przypomnieć, że Płock posiada jako miasto wspaniały stadion miejski. Na tym stadionie można naprawdę go wykorzystać do wielu imprez fantastycznych, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. W dniu wczorajszym dopisała pogoda, bo to tak naprawdę, drodzy Państwo, ma ogromne znaczenie do wszelakich imprez, które odbywają się na świeżym powietrzu. Wiemy z doświadczenia, że różnego rodzaju niestety warunki pogodowe, czy to deszcz, czy śnieg w zimę, no potrafi zakłócić bardzo scenariusz danej imprezy. Tu całe szczęście się udało. Dopisali ludzie, dopisała frekwencja, dopisały media. Z tego miejsca również Państwu również dziękuję jako patronowi medialnemu Radio SK, które objęło patronat medialny nad młodzieżowymi igrzyskami sportowymi w Płocku. Jesteśmy serdecznie Państwu wdzięczni, bo jest to taka mała kolejna cegiełka, że właśnie z kilku różnych czynników możemy zachęcać młodzież do sportowej rywalizacji, ale również również do zasad fair play, które budują się na tego typu imprezach sportowych. Byli nauczyciele WF-u, podpowiadali nam, jak można jeszcze coś dołożyć na przyszłość, jak można zwrócić jakieś elementy uwagi, żeby jeszcze coś poprawić. Powiedzieli też jakieś swoje i plusy, i minusy, ale generalnie my jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni, ale najważniejsze z tego wszystkiego, że zadowoleni byli nasza młodzież, żeby po prostu dać im taki impuls, żeby trenowali, a później na sam koniec otrzymują różnego rodzaju nagrody, ale i po prostu spotykają się na zewnątrz, będą więcej trenować, a nie tylko tak jak dzisiejszy, niestety ten XXI wiek niesie za sobą wiele telefonów, różnych mediów społecznościowych, które zabierają naszej młodzieży mnóstwo czasu, a trzeba przypomnieć, że ruch to zdrowie.
0: Sebastian, oprócz gościa były również inne ciekawe, dodatkowe wydarzenia, oprócz wydarzeń sportowych, prawda? Między innymi mieliście bezpłatne warsztaty, tak?
4: Tak, były bezpłatne warsztaty. WOPR z Płocka przyjechał, pokazał udzielanie pierwszej pomocy fachowej. Naprawdę WOPR z Płocka spisał się na złoty medal. Na olimpijski medal, bym powiedział, bo tłumaczyli naszej młodzieży, tłumaczyli osobom, które przyszły dodatkowo popatrzeć, jak to się odbywa, jak to trzeba zrobić fachowo, bezpiecznie przede wszystkim, bo proszę pamiętać, że pomagając innym osobom, musimy zawsze, podkreślam to zawsze, na samym początku zadbać o własne bezpieczeństwo. Gdy mamy jakiś wypadek na drodze, kolizję, czy coś się zdarzy, gdy wysiadamy, zatrzymujemy pojazd w bezpiecznym miejscu i też patrzymy, żeby nikt w nas nie wjechał. No ale tutaj na stadionie miejskim osoby z WOPR Płocka naprawdę udzielały się bardzo intensywnie, aktywnie, prowadziły warsztaty, tłumaczyły naszej młodzieży, co robić, na co zwracać uwagę. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak najbardziej. Mieliśmy również dodatkowe warsztaty ze strzelnicy mobilnej. O, nasze osoby, które były na miejscu, mogły bezpłatnie sobie poćwiczyć. Też jestem wdzięczny tej firmie, że po prostu przyjechała i też swoją taką cegiełkę dołożyła. Taka alternatywa po prostu, żeby już te osoby, które skończyły swoje konkurencje i kibicowały oczywiście pozostałym, ale w międzyczasie, żeby mogły oderwać się od tego i podejść sobie troszeczkę adrenaliny, oczywiście bezpiecznej, bo to nie była ostra amunicja, tylko taka specjalna, bezpieczna dla wszystkich uczestników, żeby żadnej sytuacji nadzwyczajnej nie było. Było również pogotowie. Była straż pożarna. Bardzo dziękujemy, bo my jako organizatorzy musimy przewidywać i być przygotowani na każde czarne scenariusze. Nie tylko wtedy, gdy jest pięknie, ale przewidywać, gdy coś się wydarzy nadzwyczajnego. Dlatego przygotowanie takiej imprezy to jest wiele, naprawdę wiele godzin, tygodni, ale trzeba pamiętać, że ja nie byłem sam. Miałem przy sobie wielu wspaniałych ludzi z Płocka, społeczników, którzy towarzyszą mi wielokrotnie. Czy to Mateusz, Krzysztof, Paweł, naprawdę tym panom wielokrotnie serdecznie dziękuję z tego miejsca. Trzeba wspomnieć, że jeszcze dwie szkoły uczestniczyły z Płocka jako wolontariusze. Z Liceum Technikum naszego tutaj z Płocka. Jestem bardzo wdzięczny, że dyrektorom tych szkół, że zgodzili się na pomoc taką po prostu osobową swoich uczniów wraz z opiekunem ze szkoły z Płocka, z dwóch szkół, którzy po prostu przyczynili się też do lepszej płynności w logistyce nad tym wydarzeniem, bo trzeba pamiętać, że przy organizacji takiego wydarzenia to jedna osoba czy pięć osób nie są w stanie zadbać nad całością.
0: Czyli ile osób pracowało nad organizacją tej imprezy?
4: Realnie około 45 osób.
0: Więc... Sporo, ale tak. Sporo też osób pojawiło się na bieżniach, prawda?
4: Tak, tak, tak. I to jest właśnie ten sukces, że to się przełożyło.
0: Sebastian, również zapowiadaliście, że będzie można oddać krew. Było tak?
4: W ostatniej chwili tam kilka rzeczy się nałożyło, niestety, ale zrobimy to jeszcze z większym hukiem na następnym wydarzeniu. Mamy kilka w planach, więc też będzie dobrze.
0: Dlaczego pytam o to? Dlatego, że ty jesteś kojarzony jakby właśnie z tymi akcjami oddawania krwi. Jako ekstremalny rowerzysta, praktycznie wszędzie tam, gdzie ty się pojawiasz, jest możliwość oddania krwi dla osób potrzebujących. Masz jako ekstremalny rowerzysta w planach takie akcje w tym roku?
4: No mogę zdradzić, dwie akcje w tym roku są w planach. Dwie bardzo specyficzne, dwie różne od siebie, dwie rowerowe. Pierwsza z nich odbędzie się, wystartuje już 8 czerwca, bodajże w poniedziałek na pewno, z terenu Warszawy i będziemy przez 6 dni jeździć rowerem po Polsce w ramach pewnej inicjatywy zdrowotnej, o której już niebawem powiemy więcej. I w sobotę również zakończymy ten przejazd na terenie Warszawy, prawdopodobnie Łazienek Królewskich, aby propagować sport, aktywność fizyczną. To tak tyle tytułem wstępu. I drugie wydarzenie, całkowicie już w moim stylu takiego ekstremalnego rowerzysty, bo chcę po prostu pokazać młodzieży i osobom starszym, że to niezależnie ile mamy lat, niezależnie ile ważymy, jaki tryb prowadzimy życia codziennego, ale gdy sami wewnętrznie zdecydujemy się na zmianę i będziemy konsekwentni w działaniu, nie poddamy się, bo tak naprawdę wiele kryzysów różnego rodzaju napotyka się na swojej nowym celu. Zazwyczaj ludzie po nowym roku mają wybrany cel. A będę chodził na siłownię 3 razy w tygodniu. A będę przygotuję się do maratonu. Tylko że ten zapał po kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach zazwyczaj w większości z nas opada. A tu trzeba być konsekwentnym. Być bardzo zmotywowanym, mieć taką samozaparcie i nigdy nie zwątpić. Ja jako ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki nigdy nie zwątpiłem w żaden z wydarzeń, które robiłem. Miałem zawsze przy sobie wspaniałych ludzi, czy to Krzysztofa Bracha, czy i Mateusza Pawła, tak jak mówię, i wielu, wielu innych fantastycznych ludzi, bo za całym jednym sukcesem nie stoi jeden człowiek, tylko wspaniali ludzie, którym mogę się otaczać i mam tą przyjemność, że mam takich ludzi.
0: Sebastian, mówisz tutaj o tym początku roku, o tych planach, o tych marzeniach. Tak. Ty w tym roku miałeś jakieś takie marzenie?
4: No, w tym roku drugie miejsce w Indiach. Zająłem również właśnie na wydarzeniu 24 godziny non-stop.
0: Ale o tym marzyłeś właśnie na początku roku w Sylwestra?
4: To wyszło tak przypadkiem. Ale no akurat no, fajnie się złożyło. A wracając jeszcze do wcześniejszego pytania, to jeszcze pod koniec września planujemy właśnie między innymi z krwiodawstwem, między innymi jako Fundacja Niemożliwe staje się możliwe. Chcemy pokazać, że łamiemy różnego rodzaju granice, które są tylko w naszej głowie. Chcę pokonać ponad 20 tysięcy przewyższenia rowerem, tak zwany Everesting rowerowy. Everesting rowerowy to jest coś takiego jak Mount Everest, ponad 8649 czy 8 metrów przewyższenia. To jest najwyższa góra świata, a ja chcę zrobić, podwoić ten dystans, czyli to wychodzi około 420 bodajże podjazdów na Agricoli w Warszawie. Tam mamy odcinek około 450 metrów i ja chcę pokonać, przejechać tam symbolicznie powiedzmy 1001 razy. I trzeba dodać, że to będzie rowerem miejskim. Mhm. Rowerem miejskim, który waży około 20 kg w ramach zwrócenia uwagi, żebyśmy po prostu jako społeczeństwo byli dla siebie jeszcze lepsi. Lepsi zrozumieli, pomagali sobie w ramach akcji oddawania szpiku i oczywiście krwiodawstwa. Już na dniach będę pukał do drzwi pewnych instytucji, żebyśmy wspólnie zbudowali taką właśnie kolejny projekt i zachęcając ludzi też jakoś małą cegiełkę, jakoś małą, jakieś czekolady różnego rodzaju, zachętę dla naszego społeczeństwa, dla naszych fantastycznych ludzi, którzy będą akurat przychodzili tego dnia w Warszawie. To będzie prawdopodobnie wstępnie, pod koniec września, 1001 razy podjazdów na Agricoli w Warszawie przy Łazienkach Królewskich, w to i z powrotem na odcinku 450 metrów rowerem miejskim, ekstremalny rowerzysta zawita.
0: Sebastian, powiedz mi, dlaczego ty w ogóle wybrałeś właśnie takie ekstremalne wydarzenia? Dlaczego to w ogóle zrodziło się w twojej głowie? Bo oczywiście pomoc pomocą, chciałeś pomagać, ale również przy okazji jest zawsze coś ekstremalnego. Dlaczego tak?
4: Chcę po prostu pokazać, że możemy, że każdy z nas może to zrobić, tylko trzeba chcieć. Każdy z nas jest w stanie w większości przypadków przebiec maraton, czy to płocki, czy warszawski, czy jakikolwiek inny. Czy maraton, półmaraton w Płocku też jest fantastyczna impreza. Na naszym terenie jest tyle fantastycznych imprez. I my jako społeczeństwo rozmawiajmy o tym. Te różnego rodzaju inicjatywy płockie, które są. Doceniajmy to, bo to jest masa ludzi, która stoi, poświęca swój czas zazwyczaj wolny. Społecznie się udzielają ludzie. Nie tylko ja, ale też mnóstwo jest fantastycznych ludzi z terenu płockiego. I uważam, że tego typu jest przykład, że ja, osoba nie żadna zawodowo, która udziela się sportowo strasznie profesjonalnie, tylko jako amator, jest w stanie pokazywać, że można. Dużo zależy od naszego wewnętrznego podejścia i nie można się poddawać przy pierwszym, lepszym, napotkanym problemie. Trzeba być zdeterminowanym i przy okazji można poznać wspaniałych ludzi, tak jak ja miałem zaszczyt poznać wielokrotnego mistrza Polski, Pawła Wiesiołka, który swoją osobą również pokazał przykład na arenie międzynarodowej, że można odnosić ogromne sukcesy, gdy się tylko chce. I młodzież miała możliwość spotkania go wczoraj na Stadionie Miejskim. A powiem Państwu, że Paweł Wiesiołek, wielokrotny mistrz Polski w dziesięcioboju, będzie częściej na Stadionie Miejskim w Płocku, który będzie można go spotkać, porozmawiać z nim.
0: Sebastian, to były pierwsze młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku. Planujecie drugie?
4: Oczywiście, że tak. I na jeszcze większą skalę będziemy chcieli zrobić to albo nawet na 2 dni rozłożyć. Prawdopodobnie na 2 dni, bo taka jest koncepcja wstępna, żeby jednego dnia szkoły szkoły podstawowe z Płocka, powiatu płockiego, ale żeby tych szkół było jeszcze więcej, a następnego dnia zrobimy te zawody Młodzieżowe Igrzyska Sportowe w Płocku dla szkół z liceum i technikum i to będzie naprawdę większa impreza. Ten Młodzieżowe Igrzyska Sportowe w Płocku, partnerem tego wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy również patronat honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan prezydent miasta Płocka, pan Andrzej Nowakowski, starosta płocki, za którym bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Ja również dziękuję tobie za rozmowę. Moim gościem był Sebastian Nowacki z Fundacji Niemożliwe Staje się Możliwe, pomysłodawca Młodzieżowych Igrzysk Sportowych w Płocku.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
0: Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa.
0: Mamy koniec maja, w związku z tym kończy się już jedna z akcji, Rowerowy Maj. Przypomnijmy, na czym ona polega.
5: Rowerowy Maj to akcja, która aktywizuje uczniów u nas w szkołach podstawowych. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z roweru jako tej codziennej formy transportu, nie tylko dla osób dorosłych, które dojeżdżają czy to do pracy, czy to do, na zakupy, czy w ramach rekreacji, ale chcemy, żeby ta przyjemność z jazdy rowerem była już od najwcześniejszych lat. Dzieciaki wiadomo, że uwielbiają się ruszać. Chcemy, żeby to robiły również w drodze do szkoły i ze szkoły. Stąd przyłączenie się miasta Płocka do akcji Rowerowy Maj jest już bardzo długą tradycją i nasi uczniowie korzystają z tego bardzo chętnie. Mamy 20 placówek, które uczestniczą w tej akcji. No w tym momencie mamy tych przejazdów zarejestrowanych ponad 100 tysięcy, 101 tysięcy już przekroczyliśmy. Uczestników jest tej akcji 5764, więc to jest bardzo duża grupa społeczna i aktywna. Także mamy nadzieję, że to, co przyjdzie w podstawówce z aktywności fizycznej, taka pamięć mięśniowa, można by też powiedzieć, no to też będzie utrwalane w dalszych etapach życia u tych młodych ludzi.
0: Rowerowy Maj, podsumowanie akcji i rozdanie nagród kiedy?
5: Planujemy to na 12 czerwca, więc ci, którzy są na szczycie rankingu, muszą być gotowi na ten dzień, zabezpieczyć sobie czas i mieć możliwość uczestniczenia w rozdaniu nagród. Także trzeba uważać, te informacje z Urzędu Miasta będą szły do placówek, kto uczestniczy w tym podsumowaniu i jest zwycięzcą, więc ja mam nadzieję, że walka będzie trwała do ostatniego dnia i każdy będzie mógł dodatkowo przyczynić się dla siebie, do swojej indywidualnej oceny i tego charakteru uczestnictwa, ale też będzie współpracował i zrobi ilość przejazdu dla swojej grupy czy klasy.
0: Rozmawialiśmy już na temat kolejnej akcji, która rozpoczęła się w marcu bodajże. To była Rowerowa Stolica Polski. Mhm. Trwała wówczas rozgrzewka i ona trwała do 21 maja. Powiedz mi, czy sporo osób z Płocka uczestniczyło w tej rozgrzewce? Czy to jest wiadome, czy nie?
5: Tak, mamy takie informacje. Jako, że jesteśmy partnerem tej akcji w ramach ogólnopolskiej rywalizacji, mamy też podgląd pod to, w jaki sposób nasi uczestnicy kręcący dla miasta, bo to nie tylko muszą być mieszkańcy miasta, ale to mogą być oczywiście osoby, które chcą dla naszego miasta zdobywać te kilometry. Mamy informację, że w tej rozgrzewce dystans, który został osiągnięty, to 23,5 tysiąca kilometrów dla Płocka, więc moim zdaniem jest to bardzo ładny wynik. Ta rozgrzewka jest taką akcją troszeczkę, żeby zaznajomić się z samą aplikacją, żeby zobaczyć, jak to jest te kilometry nabijać, tam w jaki sposób aplikacja funkcjonuje. No ale ona też ma określony sposób podsumowań. Można sobie zobaczyć swój trening, z jaką prędkością się jechało. Więc statystyki i uwzględnienia na mapie, gdzie się było, no to też fajnie mieć w telefonie. Nie trzeba już sobie tego notować, to wszystko robi za nas aplikacja.
0: No właśnie, to troszkę inaczej niż Rowerowy Maj, prawda? Mhm. Tutaj żadnej aplikacji nie mamy, natomiast w Rowerowej Stolicy Polski mamy aplikację i ona jest obowiązkowa, żeby wykręcić te kilometry dla naszego miasta. Akcja już jest realizowana od wielu lat. Pomysłodawcą było miasto Bydgoszcz, ale to tak. się tak rozrosło. Ile miast uczestniczy w tym roku w tej akcji?
5: W tym roku mamy 57 samorządów, więc tutaj dodatkowo mamy większą ilość uczestników tego wydarzenia, bo w zeszłym roku były to bodajże 54 samorządy, więc jest ich teraz więcej. Mamy większą rywalizację, więc ja myślę, że to też może sprawić, że będzie bardziej atrakcyjne, bo to też jest tak, że możemy ze swoją rodziną z innego miasta porywalizować, kto więcej przejechał, połączyć się tam też ze znajomymi, więc jak najbardziej jest to taka aplikacja interaktywna. No ale ja myślę, że przede wszystkim to ma przynosić radość z jeżdżenia na rowerze i ta jazda, interakcja z innymi rowerzystami na szlaku, to jest ten najważniejszy element. No przypomnę, że nie trzeba mieć do tego własnego roweru. W Płocku możemy korzystać z rowerów miejskich, więc to nie jest tak, że dla każdego jest przeszkodą, że a nie mam roweru, no ja nie mogę, tak? No nie ma takiej wymówki u nas, tak? Rowery stoją na ulicach, 500 rowerów do dyspozycji, więc jak najbardziej można się włączyć w tą akcję, nawet nie posiadając roweru, tylko aplikację w telefonie. I chęci.
0: Jak to było w latach ubiegłych? Czy płoczanie chętnie włączali się w tą rywalizację?
5: Mieliśmy w zeszłej edycji 34 miejsce, przejechaliśmy 75,5 tysiąca kilometrów, więc jest to też dobry wynik. Ja myślę, że z każdym rokiem tych aktywnych ludzi widać coraz więcej, tak? To nie zaszkodzi, jak ktoś, kto jedzie rowerem, sobie po prostu tą aplikację włączy i dobije nam kilometry. Pamiętajmy tylko, żeby nie używać tego smartfonu podczas jazdy rowerem, tylko przed ruszeniem na rower włączyć, schować telefon do plecaka albo w etui na kierownicy, tak żeby on nie rozpraszał naszej uwagi, żebyśmy mogli poświęcić swoją uwagę do jazdy na rowerze. Co do bezpieczeństwa, to ja chciałem przypomnieć tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ zmieniają się przepisy teraz od czerwca i młodzież i dzieci do 16 roku życia, jeżdżąc teraz na rowerach elektrycznych czy hulajnogach, będą obowiązkowo musiały posiadać kask rowerowy. I ta zmiana jest zmianą wynikającą z ustawy, ona obowiązuje w całej Polsce, więc tutaj proszę pamiętać, odpowiednio wyposażyć swoją młodzież, swoje pociechy, tak żeby nie dostać mandatu, a przede wszystkim zmiana ustawowa miała na celu podniesienie bezpieczeństwa tych najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego.
0: No właśnie, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne na drogach, zwłaszcza, że tych wypadków coraz więcej mamy, prawda? Także i rowerzystów. 1 czerwca rusza już rywalizacja między miastami i będzie trwała do końca czerwca, więc przez miesiąc będziemy mogli kręcić te kilometry dla naszego miasta.
5: Ja powiedzmy, tutaj jeszcze tak? mogę nadmienić. Oczywiście to jest dla nas pewna akcja związana z propagowaniem jazdy na rowerze, natomiast dla tych najbardziej aktywnych mamy nagrody. Po poprzednich latach mieliśmy karty podarunkowe. Tutaj pierwsza nagroda to była karta podarunkowa o wartości 800 zł. To są nagrody indywidualne, natomiast te indywidualne są podzielone na dwie podstawowe kategorie, czyli ogólna kategoria, w której wszyscy uczestniczą i dla dzieci, uczniów płockich szkół. Tak ją nazwaliśmy. Ten, kto ma legitymację z płockiej szkoły, może wystartować jako uczeń w tej dolnej klasyfikacji. I tutaj mamy podział również jak w tej dużej podziałce na płcie. A oddzielnie są kobiety, oddzielnie są mężczyźni, więc tutaj ta rywalizacja jest tak, że panie też mają szansę na nagrody i też mogą zdobyć główną nagrodę. Tutaj stwierdziliśmy, że no panowie często są tacy, jak widzimy na trasach, ubrani odpowiednio, szybki rower, więc chcemy dać też paniom szansę. Notabene wygrywa u nas w Płocku cały czas pani Katarzyna Łęgowi, którą serdecznie pozdrawiam. Co roku rywalizuje razem z nami i co roku jest pierwsza, więc pytanie, czy jest jakaś konkurencja, która może dorównać lub prześcignąć panią Katarzynę. Ja gorąco zachęcam i kibicuję też pani Katarzynie oczywiście.
0: A wśród mężczyzn tutaj ta dominacja jest różna, rozumiem, tak?
5: Wśród mężczyzn bywa różnie. Tutaj mieliśmy różne kategorie, natomiast pan Henryk Owczarski jest tą osobą, która ostatnio wygrywał nas najczęściej. Natomiast pan Krzysztof Szymczak również wygrywał, zajął pierwsze miejsce w 2024 roku. Panów również pozdrawiam. To są nasi stali uczestnicy tej rywalizacji i wiedzą, że to jest dobra zabawa.
0: Powiedziałeś 34 bodajże miejsce w ubiegłym roku, no więc pniemy się do góry. Jest coraz lepiej. Jak myślisz, jak to będzie w tym roku? Bo przecież tych ścieżek rowerowych w Płocku jest coraz więcej. Ten sport rowerowy jest też coraz bardziej popularny, więc myślę, że coraz więcej osób uczestniczy również właśnie w tej akcji.
5: Tak, widzimy, ten ruch rowerowy na naszych ulicach się zwiększa. Widzimy, że dużo jest nowych rowerzystów, młodych rowerzystów. Ta aktywność społeczna w ruchu rośnie. Oczywiście my staramy się tą infrastrukturę przygotować jak najlepiej. Przygotowujemy ją tak, żeby ona w okresie całorocznym była dostępna również w te chłodne dni. W zimowe też staramy się dostosowywać te drogi rowerowe, żeby one były odśnieżone, posypane, tak żeby ten, kto chce jeździć całym rokiem rowerem, również miał taką możliwość. No to już jest jakby indywidualna decyzja, czy ktoś w deszczu, czy śniegu chce jechać, czy nie chce jechać, natomiast taka możliwość zawsze jest i my jako miasto staramy się przygotować tą naszą infrastrukturę na tyle, na ile można oczywiście.
0: Co dostaje w takim razie miasto, które wygrywa? Czy jest to jakaś specjalna nagroda?
5: Jest to oczywiście puchar, który miasto dostaje w pewien sposób symboliczny, natomiast...
0: Czyli puchar przechodni.
5: Tak, znaczy my nie mierzymy w puchar, jeżeli by się udało go faktycznie zdobyć, no to byłoby super. Musielibyśmy natomiast poprosić tutaj chyba wszystkie kluby kolarskie w okolicy, żeby jeździły na naszą korzyść, bo
0: no
5: wiem...
0: No to poprośmy, w takim razie niech tak będzie.
5: Zdecydowanie tak, jak najbardziej prosimy o to, żeby każdy w klubie kolarskim powiedział swojemu koledze, żeby taką aplikację zainstalował i jeździł dla nas. No, to jest na pewno później duma z tego, kto wygra, kto zajmie na podium wysokie miejsce, że jest tutaj taka możliwość zdobycia i kręcenia kilometrów dla miasta. Od razu powiem, że to jest też pewnym przelicznikiem, więc to nie jest tak, że im większe miasto, tym ma łatwiej. To jest przelicznik względem liczby mieszkańców, więc tutaj te algorytmy muszą popracować, żeby w miarę wyrównać te szanse.
0: Piotrze, tych dróg rowerowych jest coraz więcej, tak jak powiedzieliśmy u nas, także ta infrastruktura rzeczywiście się poszerza. Kolejne umowy zostały podpisane niedawno. Gdzie te drogi rowerowe w Płocku się pojawią?
5: No, tych dróg rowerowych będzie bardzo dużo. Ja myślę, że wszyscy już słyszeli o tym, że będzie kładka pod Starym Mostem podwieszona i ze Starego Miasta na Radziwie będziemy mogli się dostać szeroką, 3-metrową kładką bezpieczną dla wszystkich, bez ruchu samochodowego będziemy mogli bezpiecznie tam przejechać. Ale z badań, które mieliśmy, z własnych obserwacji również, przekuliśmy na projekt pomysł połączenia ronda na ulicy Wyszogrodzkiej z Nowym Mostem. Tutaj pojawi się wzdłuż trasy Popiełuszki nowa droga rowerowa do ulicy Grabówka i będzie można przejechać właśnie na istniejący Nowy Most. Tam jest droga rowerowa po prawej stronie, bardziej od strony miasta. Będzie można tam się dostać. Natomiast w ramach tego projektu, który będzie kosztował 12 milionów złotych, również włączymy ulicę Grabówka do Słonecznej. Zrobimy zupełnie nowy dojazd, częściowo ulicą Norbertańską, tam będzie osiedlowymi uliczkami przejazd i nowa droga rowerowa pojawi się na osiedlu Wyszogrodzka w ulicy Południowej. Ulicy Spółdzielczej już mamy, więc pięknie zamkniemy taką pętlę do Piłsudskiego i do Chopina, więc będzie można tutaj przejechać trasami rowerowymi, bezkolizyjnymi właściwie z ruchem samochodowym, także będzie ona bezpieczna, mam nadzieję, i każdy będzie mógł z niej skorzystać. Mamy tutaj kilka przetargów, które rozstrzygamy. No w tym momencie najnowszy przetarg, który daje nam możliwość nowej drogi rowerowej, to jest ulica Czwartaków. Ulica Czwartaków, brakuje tam drogi rowerowej, ona się kończy mniej więcej na wysokości aktualnego basenu Podolanka i dalej nie można się dostać do Jana Pawła tutaj w stronę jakby centrum, patrząc w ten sposób. Będzie nowa droga rowerowa, 2 miliony złotych na to wydamy, ona się pojawi i zepnie pięknie ulicę Czwartaków w całości aż do ulicy Jana Pawła z jednej i z drugiej strony. Przebudujemy również drogi parki rowerowe, które są w kilku miejscach. Między innymi takie duże zadanie rowerowe dotyczy ulicy Kobylińskiego. Od Łukasiewicza w tym momencie nie można przejechać ulicą Kobylińskiego przy cmentarzu. Tam pojawi się nowa droga rowerowa. Ona wepnie również drogę rowerową, która jest aż do Ronda Grabskich. Przy ulicy Mościckiego będzie przejazd przez światła i tam dalej też. Ta niewidoczna droga rowerowa, która w tym momencie jest faktycznie drogą rowerową tam wyznaczoną, ona uzyska już właściwy asfalt, więc będzie ją widać w terenie, każdy będzie mógł z niej skorzystać. Uczytelnimy tą organizację ruchu, która tam jest. Pojawi się też nowa droga rowerowa na Radziwiu. Tam będziemy mogli przejechać między innymi ulicą wąską i kolejową. Zrobimy specjalny wjazd na ulicę Kutnowską, tak żeby można było bez problemu wjechać od strony osiedlowej Radziwia na tą szybką trasę pod górę.
0: No więc tych dróg rowerowych coraz więcej. Także zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcjach, nie tylko tych, które są organizowane co roku w okolicy czerwca czy też maja, ale zachęcamy do jeżdżenia właściwie całym rokiem, tak jak ty to robisz.
5: Dokładnie, zapraszam serdecznie na rower, jest pogoda sprzyjająca, spotkajmy się na trasie.
0: Dziękuję bardzo. Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, był dzisiaj moim gościem.
5: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
2: SK Płock.
0: Anna Krusiewicz i Marzena Kuć z Płockiego Wydziału MSCDN-u są dzisiaj moimi gośćmi. Witam was w studiu.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Pierwszy płocki festiwal STEAM. Już niedługo w Płocku. Mnie STEAM kojarzy się z grami, ale to nie o to chyba chodzi jednak. To jest jakaś metoda w nauczaniu. Wyjaśnijcie w takim razie, o co chodzi.
6: Tak, w STEAMie też można grać, ale rzeczywiście nie o to chodzi. Chodzi o metodę nauczania. Strategię edukacyjną. Mm-hmm. Ona opiera się na pięć

0: łączymy to. Prawda? Mhm. Potrzebujemy połączenia tych wszystkich obszarów.
1: I to jest życie.
2: I to jest życie i w tym kierunku. Zarówno, właściwie można by było się odnieść również do podstawy programowej, która jest nowa i w której chcemy iść właśnie również w tym kierunku, bo takie są założenia ministerstwa od września, jak i właśnie w tej metodzie, tak ona się pięknie wpisuje w to.
1: Czyli generalnie w metodzie STEAM widzicie przeszłość.
0: Zdecydowanie, nawet teraźniejszość. Ja bym powiedziała, że teraźniejszość, bo chyba my potrzebujemy, uczniowie potrzebują właśnie takiej pracy projektowej, bo to jest jednak praca projektowa, łączącą no, i naukę, świat przyrody, technologię, wykorzystanie matematyki, ale również ten obszar chociażby taki może art, to trochę nam zawęża, bo raczej chodzi o w ogóle podejście takie humanistyczne, czyli pewną wrażliwość, odbieranie tą drugą półkulą, prawda? To też jest nam potrzebne, przecież w życiu również. I chodzi o to, żeby te treści, które mamy w szkole, treści właśnie chociażby z podstawy programowej, tak łączyć, żeby jednocześnie pracować na tych różnych obszarach.
1: No właśnie, bo do tej pory właściwie no mówiło się tak, idziemy na lekcje matematyki, idziemy na lekcje języka polskiego i zamykaliśmy się, prawda, w takich klateczkach.
0: Tak, tak.
1: I nie myśleliśmy globalnie. A w tej chwili ta nauka jednak idzie w innym kierunku, żeby uczeń zaczął myśleć też w taki sposób, jak później no, będzie myślał w swoim życiu, prawda, dorosłym.
0: Poza klasą lekcyjną.
1: Poza klasą lekcyjną.
0: Oczywiście to nie jest takie łatwe połączyć te różne obszary i też w tym naszym systemie klasowo-lekcyjnym to też na organizacji przedmiotowym, tak? To też nie jest łatwe, bo wciąż mamy plan lekcji. Pewnym rozwiązaniem no, jest zapowiadany tydzień projektowy, bo rzeczywiście wtedy to wymusi zmianę organizacji i właśnie ten tydzień projektowy znakomicie, jeśli on będzie bazował na tej metodologii STEAM, właśnie na projektach STEAM.
2: Jeszcze bym dopowiedziała, że tu w tej metodologii też bardzo ważne jest takie doświadczanie, eksperymentowanie przez dzieci, samodzielność pracy, bo nasze dzieci nie do końca są samodzielne. Pani nie powiedziała, to ja nie zrobiłem. A my chcemy, żeby właśnie ćwiczyć u dzieci taką samodzielność w podejmowaniu decyzji, nieważne czy dobre, czy złe.
1: I ta metoda im w tym ma pomóc.
0: Na pewno pomaga, bo my już przetestowaliśmy jako instytucja też wiele, wiele projektów właśnie wokół metody STEAM i to na pewno działa.
1: W takim razie mamy pierwszy Płocki Festiwal STEAM. Festiwal kojarzy się z czymś rozrywkowym. Dlaczego festiwal?
0: No właśnie po to troszkę,
2: żeby się bawić.
0: Żeby trochę się pobawić nauką, edukacją, żeby widzieć w tym również radość. To jest, bardzo trudno jest połączyć, prawda, że szkoła i radość, i nauka i radość.
1: To niekoniecznie, jest, to niekoniecznie, nie idą w parze, a jednak można.
0: Więc hasło to, festiwal myślę.
2: To mogłoby być celem właściwie takim, żeby pokazać właśnie radość w nauce, w uczeniu się, w doświadczaniu.
1: Z czego w takim razie uczniowie, ale nie tylko, będą mogli czerpać radość podczas tego festiwalu?
2: Tak. Ten festiwal jest tak naprawdę zaadresowany zarówno dla uczniów, dla nauczycieli i dla dyrektorów. On tak troszeczkę dwutorowo idzie, bo w tej chwili, przed samym festiwalem, zaprosiliśmy szkoły do współpracy. Czyli chcemy, żeby to oni zorganizowali, właśnie mówiąc o tej samodzielności. Żeby większość tych stanowisk, które tam będą, gdzie będzie można doświadczać nauki, żeby zaplanowali, zorganizowali i przeprowadzili uczniowie naszych płockich szkół.
0: Te zadania będą pod hasłem STEAM i Płock, żeby tutaj też to miasto nasze było promowane. Piękne miasto, mamy się czym chwalić, więc to jest taki też troszkę problem do rozwiązania. Jak pokazać to, co jest ciekawe w mieście, no, zachęcać też innych do odwiedzania.
1: No dobrze, czyli będziemy mieli stoiska przygotowane przez uczniów, dla uczniów, rozumiem. Co na tych stoiskach?
0: Będą STEAMowe zadania.
2: Ja może powiem, że z nami współpracuje 10 szkół, płockich szkół, to jest 2, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20 i 23 i to będą właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, doświadczenia, gdzie uczeń podchodząc do stoiska będzie mógł wykonać, czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć.
0: Nie tylko obserwować i słuchać, ale coś zrobić rzeczywiście, jakieś krótkie zadanie, bo to oczywiście taka formuła, troszeczkę formuła takiego festiwalu nauki, bo to też przecież znamy, więc krótkie zadania do wykonania na poszczególnych stoiskach. Oczywiście uczniowie będą gromadzić jakby punkty, nazwijmy to tak roboczo, na poszczególnych stoiskach.
1: Ale rozumiem, że wy to koordynujecie, bo skoro tu tyle

0: szkół uczestniczy w tym, no to nie fajnie byłoby, gdyby te zadania były podobne, przygotowane przez różne szkoły, prawda?
1: Na każdym etapie wspieramy merytorycznie, pomagamy też, podpowiadamy, bo tam tej pracy do wykonania i przez nauczycieli, i przez uczniów danej szkoły jest sporo, więc pomagamy na każdym etapie i organizacyjnie, i merytorycznie, więc zadbamy na pewno o to, ale też co ważne, każda z tych szkół, które Marzenka wymieniła, ona troszkę się specjalizuje w czymś innym, możemy powiedzieć, prawda? W cudzysłowie oczywiście, ale troszkę w czymś innym i świetnie, jeśli pokażą, bo może ktoś bardziej w stronę artystyczną, może ktoś bardziej w stronę technologii i tak dalej. Więc niech też ten swój potencjał pokazują w tych właśnie zadaniach, ale wspomagamy oczywiście.
2: No nauczyciele tych szkół w ogóle byli u nas na warsztatach, na zajęciach, bo my takie zajęcia już od lat prowadzimy, więc mieli możliwość przyjrzenia się, prowadziłyśmy zajęcia również dla dzieci i nauczyciele obserwowali, więc ja jestem pewna, że będą świetne pomysły.
0: Ale dziewczyny, powiedziałyście tutaj, że no nie tylko dla uczniów, bo to będzie również i dla dyrektorów, i dla nauczycieli. Co dla nich w takim razie zostało przygotowane podczas tego pierwszego festiwalu?
1: Tak, formuła jest taka, że zapraszamy potem już na sam festiwal 3 czerwca, zapraszamy drużynę z danej szkoły, ale bardzo nam zależy, żeby z tą drużyną przyszli również nauczyciele, przynajmniej dwójka nauczycieli, żeby również dyrektor tutaj do nas zajrzał na ten festiwal, bo to jest też ważne, żeby właśnie nauczyciele zobaczyli, jak takie zadania są przygotowane, jak to wszystko wygląda, ale oprócz obserwacji tych stacji zadaniowych, też dla nauczycieli i dla dyrektorów będzie taki panel, gdzie będziemy właśnie pokazywać różne dobre doświadczenia, bo oczywiście my będziemy również brały w tym udział, będziemy mówić o STEAM-ie, o tym, jak planować takie projekty, jak realizować, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I tutaj, co ważne, mamy takie 3 szkoły, które będą w tym panelu, myślę tutaj takie wiodące też, dyrektorzy czy nauczyciele z tych szkół, przedstawiciele, ponieważ te 3 szkoły...
2: SP numer 11, 12 i 20.
1: Tak, to te 3 szkoły brały udział przez prawie 2 lata w projekcie, który koordynuje miasto Płock. Projekt nazywa się Miasta Przyszłości STEAM i właśnie o rozwoju metodologii STEAM też jest tutaj mowa. My w tym projekcie jako MSCDN jesteśmy partnerem merytorycznym i wspieramy również te 3 szkoły, ale to właśnie w tych 3 szkołach przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia takie stricte STEAMowe właśnie, całkowicie oparte na tej metodzie. Były to przygotowane projekty, co ciekawe, w tych szkołach też były te zajęcia prowadzone na przykład równolegle przez 2 nauczycieli. Ten projekt, który właśnie koordynuje miasto, on się już kończy, a jakby no, też częściowo efektem czy pokazaniem tych dobrych rozwiązań projektowych będzie właśnie ten festiwal.
0: Mhm. No dobrze, będą też jakieś, nie wiem, wykłady dla nauczycieli? Jak to będzie wyglądać?
1: To zanim o wykładach dla nauczycieli, to myślę, że powiem o wykładzie, czyli takim spotkaniu dla uczniów, bo też chcemy, żeby na początku festiwalu było takie krótkie, motywujące spotkanie dla uczniów. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o gościa, to pozostawimy to niespodzianką, ale to będzie ktoś spoza edukacji. Ktoś, kto opowie trochę właśnie
2: zelektryzuje uczniów.
1: Zelektryzuje, może o innowacjach trochę opowie. Tak. O takim innym podejściu, więc to na pewno dla uczniów się odbędzie, ale też chcemy, żeby właśnie nauczyciele i dyrektorzy mieli przede wszystkim przestrzeń do rozmów między sobą, bo to znakomicie działa i to spotkanie przy słowiowej kawie czasem daje więcej niż długi wykład, bo pamiętajmy, że płockie
0: szkoły... Czyli rezygnujecie w ogóle z wykładów?
1: Tak, rezygnujemy z takich tradycyjnych wykładów. Pamiętajmy, że płockie szkoły w większości, myślę, a na pewno te 10, które tutaj się zgłosiło do nas, to są szkoły, które już jakby są zapoznane z tą metodą. Niektóre ją świetnie przećwiczyły, tak jak właśnie te 3 wspomniane, które biorą udział w projekcie, ale te szkoły już na pewno tej teorii mają sporo. Teraz czas na praktykę. Aha. Na wymianę właśnie doświadczeń. To będzie tak, tutaj, myślę, sprzyjało.
2: No, chcemy, żeby festiwal był inspiracją przede wszystkim dla pozostałych szkół, że tak można pracować, że to się podoba dzieciom, że oni tak chcą, bo oni się później pytają, będą takie zajęcia jeszcze?
0: Ilu uczniów z każdej szkoły pojawi się na tych stoiskach i ilu nauczycieli?
1: To tak, o stoiskach, to 10 szkół, na każdym stoisku jest zespół. Tutaj dajemy dowolność, jeśli chodzi o ilość uczniów, bo czasem, nie wiem, dwoje, troje, a czasem potrzeba więcej, a czasem pięcioro, więc tu jest dowolność, jeśli chodzi o szkoły. I tu zapraszamy, żeby trzech nauczycieli, troje nauczycieli się zgłosiło, również objęło opiekę.
2: Tu mówimy o organizacji na razie.
1: Tak, to są te stoiska.
2: A oprócz tego zapraszamy grupy wszystkich, czyli nie tylko tych 10, ale jeszcze pozostałych szkół do wzięcia udziału. Czyli 5-osobowe uczniowskie grupy z opiekunami, z dyrektorem, z dwójką nauczycieli przykładowo, tak? I ci uczniowie będą chodzić od stoiska do stoiska, będą te ćwiczenia wykonywać i tak mamy nadzieję, że będą zbierać, zorganizujemy taki paszport dla nich do zbierania pieczątek.
1: I jeszcze ważne, myślę, że zapraszamy te drużyny już do uczestnictwa, to żeby to byli uczniowie z klas 6-8. Czyli nieco starsi,
2: bo takie będą ćwiczenia,
1: zadania też.
0: Myślę, że warto tu dodać, że festiwal adresowany jest do szkół podstawowych.
2: Tak, płockie szkoły podstawowe i do nich adresowany jest.
0: Dobrze. No i jeszcze warto powiedzieć, gdzie to się odbędzie.
2: Tak. Zdecydowanie.
1: W przyjaznych wnętrzach Centrum Edukacji Grupa Orlen, pewnie znane większości, będzie w jednej dużej sali, będzie ta przestrzeń właśnie taka stoiskowa, w mniejszych będą te panele dyskusyjne i wszystko się odbywa właśnie w Centrum Edukacji.
0: To jest pierwszy tego typu festiwal. Skoro nazywacie to pierwszym, to rozumiem, że planujecie również drugi, trzeci i kolejne.
2: Takie mamy nadzieje, że się tak spodoba, że będziemy chcieli i żeby uczniowie chcieli i szkoły chciały brać udział, żeby taka była to cykliczna, coroczna impreza.
1: Myślę, że budujące i takie optymistyczne na przyszłość jest to, że te 10 szkół, właściwie to była kwestia 2 dni i już miałyśmy tą listę zamkniętą.
0: A powiedzcie, jak w ogóle pojawił się pomysł na coś takiego, na zorganizowanie tego typu festiwalu?
1: Znaczy tak, po pierwsze, tak jak Marzenka mówiła, pracujemy już długo ze Steamem, ze szkołami, doświadczenia i zajęcia z uczniami wspólne, to długo już naprawdę dużo tej pracy, ale myślę, że też ten projekt właśnie, projekt, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to jest program Urbact i właśnie to ten Miasta Przyszłości Steam. To jest międzynarodowy projekt i takim jakby koordynatorem czy państwem wiodącym, miastem wiodącym jest miasto Aveiro z Portugalii i między innymi Płock. Nasz Płock się też tutaj znalazł, ale jeszcze chociażby fińskie miasto Oulu, jest jeszcze Dania, Litwa, więc jest kilka tych państw. I to troszeczkę też poprzez wymianę doświadczeń, ale jeśli chodzi o festiwal, jesteśmy pierwsi, wiemy, że koordynatorom z Portugalii ten pomysł bardzo się spodobał, jako taki efekt też projektu, że coś te szkoły, ci partnerzy, którzy brali w tym udział, że idzie to po prostu dalej, więc czemu nie na przyszły?
0: Wiemy już, ile szkół przygotowuje ten projekt i to całe wydarzenie, a powiedzmy w takim razie, jak, do kiedy mogą zgłaszać się szkoły, które chciałyby uczestniczyć w tym festiwalu?
1: Zapraszamy płockie szkoły podstawowe, zgłoszenia przyjmujemy cały czas, jeśli jakaś szkoła jeszcze tuż przed festiwalem zdecyduje się do dołączenia, to również zapraszamy, prosimy o kontakt z nami. Na pewno będziemy tutaj elastyczni.
3: To jest Radio SK. SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
3: SK Płock.
0: Łukasz Jarzyński, aktor, pomysłodawca Teatru Forum Wielu, członek Stowarzyszenia Człowiek Kultura i jeden z organizatorów festiwalu Forum Wielu. Witam cię serdecznie.
4: Witam, dzień dobry.
0: Wraz z bratem organizujecie już od 3 lat festiwal Forum Wielu. 3. edycja przed nami, koniec czerwca, jak zwykle zresztą. Myślę, że to już wydarzenie, które wpisało się w kalendarz płockich wydarzeń letnich, ponieważ pierwsza i druga edycja, to był strzał w dychę. Było bardzo dużo ludzi, którzy przyszli na ten festiwal.
4: Oby tak było, życzymy sobie. Bardzo miłe słowa, dziękuję, że się wpisało, więc może tak naprawdę jest. Trzeba też wziąć chyba pod uwagę to, że festiwal teatru ulicznego, jakby nie patrzeć, dużo ludzi, jak na taki festiwal, trzeba powiedzieć. Nie generuje oczywiście takich zasięgów, jak zdarzało mi się, że pozwolę sobie z nazwy, ludzie gdzieś tam wspominali, albo był Audio River, albo był jakiś hip-hop, czy coś takiego. I zdarzały się takie słowa, że ale to jest mniejszy festiwal. Nawet nie z obrazą, tylko stwierdzeniem faktu, bo no bo tak po prostu jest. Więc wiadomo, że to się dobrze wpisało i było dużo ludzi, jak na tego typu wydarzenie. Więc też,
0: jak
4: też,
0: na wydarzenie teatralne.
4: Jak
0: prawda?
4: Na wydarzenie teatralne też. Jakby, to nie jest wydarzenie aż tak masowe. Natomiast wiemy o tym, w tamtym roku też widzieliśmy, byli goście nie tylko wśród wykonawców z innych miast, więc mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie, że będzie więcej widowni, tak jak jest i więcej spektakli. W tym roku spektakli 12.
0: Ale wy również jeździcie po różnego rodzaju festiwalach w kraju i macie odzew, feedback, że ten festiwal cieszy się popularnością, bo jest znany w innych miastach.
4: Tak, to prawda. W ogóle zdarzało nam się rozmawiać też na innych festiwalach. Mówimy, że będzie w trzeciej edycji prawdopodobnie 12 spektakli i słyszeliśmy od twórców takich festiwali większych, które już ileś lat działają w Polsce, że to jest naprawdę dużo na trzecią edycję. Więc myślę, że spokojnie, nieskromnie możemy się z tego cieszyć i być dumni, że tak się udało.
0: Słuchaj, Łukasz, skoro 12 tym razem propozycji, to rozumiem, że będzie troszkę dłużej.
4: Tak,
0: czasowo.
4: Tak, czasowo będzie troszkę dłużej. My jeszcze dopinamy, natomiast wstępnie mogę powiedzieć, już niebawem będzie to całkowite dopięcie. Będziemy się chwalić tym, jak to będzie wyglądało godzinowo. Natomiast pierwsze spektakle będą około 14-15, raczej bliżej 14.
0: Czyli tak jak w zeszłym roku.
4: Tak jak w zeszłym roku. Natomiast jeżeli jest ich więcej, to możliwe, że nawet te ostatnie będą się kończyły bliżej 21, czyli już będzie taki wieczór, będzie zapadał zmrok, no bo to czerwiec i sobie będziemy wracali do domu już takim fajnym, chłodnym wieczorkiem, mamy nadzieję, albo pogodnym.
0: Czy te późniejsze spektakle będą bardziej skierowane do dorosłych?
4: Trochę tak jest. No, w ogóle ogólnie założenie festiwalu jest takie, że to są spektakle familijne. Mhm. Czyli my też zapraszamy rzeczy, które sami możemy widzieć. Większość z nich widzieliśmy, albo chociaż spotkaliśmy się z ich twórcami na innych festiwalach w Polsce, gdzie sami występowaliśmy. Familijne w naszym myśleniu oznacza, że nie ma aż takiego podziału na wiek. Oczywiście, że te spektakle bliżej pory wcześniejszej, obiadowej, 14-15, będą, powiedziałbym, o treści może lżejszych. Natomiast my też nie zapraszamy spektakli, które są nagrywane w sposób infantylny. My nie lubimy też tak sami w naszej twórczości mówić do dzieci i uważamy, że nie powinno się mówić w sposób naiwny, bo dzieci są mądre, nie trzeba się pieścić. Więc nawet jeżeli treści są łagodniejsze i język jest dobrany dla młodszego widza, to zawsze staramy się dobrać tak, żeby też było tam coś dla rodziców, żeby nie było takiej historii, że rodzic siedzi z dzieckiem i sam idzie na lemoniadę i zostawia, bo się nudzi, bo tam nie ma nic takiego. Nie, nie ma infantylnego języka. I oczywiście, no tak jak mówisz, późniejsze spektakle są o tematyce troszkę poważniejszej. One nie są takie, że dziecko nie może obejrzeć, ponieważ będzie się nudzić, albo co gorsza się tam zgorszy, albo to nie są dla nich treści nigdy w życiu. Natomiast one już opowiadają o troszeczkę innych rzeczach. Tam może więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal, też w tych wieczornych spektaklach. Więc to jak my postrzegamy to pojęcie jako familijny, mamy nadzieję, że nam się to uda w tym roku. Chyba przez te dwa lata się udało.
0: Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przed pierwszym festiwalem, mówiliście wraz z bratem o planach, o marzeniach rozwoju tego festiwalu. Wówczas rozmawialiśmy także na temat Teatru Ognia. Stwierdziliście, że to niemożliwe, bo festiwal kończy się, no jak jest jeszcze dzień. No ale widzę, że ten festiwal wydłuża się i będzie coraz ciemniej. Czy na przykład w przyszłym roku być może planujecie coś takiego?
4: No byłoby bardzo fajnie, gdyby tak się udało. To też oczywiście wszystko jest zależne od środków. Wiadomo jak jest, natomiast w tym roku też muszę wspomnieć z Urzędu Miasta Płocka, z ośrodków Urzędu Miasta Płocka zostaliśmy wsparci i ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego też dostaliśmy wsparcie i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, dobrze to wykorzystamy. Natomiast była też propozycja, jak rozmawialiśmy sobie w Płocku, żeby to zostało zbudowane tak, że Teatr Ognia będzie, ale otwarcie będzie w piątek. Czyli jakby wieczór wcześniej będzie oficjalne otwarcie. Nie zdecydowaliśmy się na to jeszcze w tym roku. Może w przyszłym. Nie chcieliśmy też, żeby to było łączone z jakimś innym wydarzeniem, ponieważ na jeden spektakl, żeby, że tak powiem, bez łączenia z innym wydarzeniem, zapraszać ludzi wieczorem w piątek na jedno przedstawienie Ognia, które by otwierało festiwal, jeszcze wydało nam się to trochę dziwne i bez sensu, ale może się mylę. Jeżeli to się rozwinie, to albo będziemy szli w to, że jeżeli festiwal będzie trzydniowy, to będzie w piątek więcej wydarzeń, albo w to, tak jak mówisz, że będzie dwudniowy, ale będzie do godzin jeszcze nocnych, że będziemy mogli oglądać formy wieczorne. Jeżeli w ogóle byłoby tak, że oglądalibyśmy formy wieczorne w weekend, to pewnie zdarzałoby się to bliżej soboty, bo niedziela już jest taka, sam mam tak i chyba wszyscy mają, żeby
0: ich zbliża
4: się wieczór, niestety pachnie już poniedziałkiem i nie jest to przyjemne zapach, ale na przykład w sobotę można się tak pobawić. To wszystko przed nami.
0: Zgadza się. No dobrze, w takim razie wróćmy do tegorocznej edycji festiwalu. Co będzie innego?
4: Co będzie innego? Będą formy też, które są, będą powtórzone, czyli zespoły, które widzieliśmy na przykład w pierwszej edycji. Dwa też widzieliśmy w drugiej, natomiast oczywiście z innymi spektaklami. Natomiast będą też formy zupełnie inne, które gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć i aby jeszcze dopinamy, więc może ja nie będę wymieniał każdego zespołu, to nie ma sensu.
0: Jak najbardziej, ale chodzi mi o formy.
4: Dam przykład jednej na przykład formy, która nie będzie typowo lalkowa ani cyrkowa, tylko będzie taką formą, która często zdarza się na ulicy. Zespół, akurat nie będę jeszcze zdradzał, z północy naszego kraju przyjedzie. Będzie to jeden ze spektakli wieczornych, który też jeździ po Polsce i on ma taką scenografię, że na środku placu będzie prawdopodobnie postawiony z tej strony pod urzędem miasta. Tam zazwyczaj grają te duże zespoły. Stoi przyczepa kempingowa. I nie wychodzą z nią żadne formy lalkowe, tak jak mówię, ani cyrkowe, ani jakby nikt na szczudłach, tylko że aktorzy ogrywają jeden duży obiekt, który w trakcie zmienia się w fabule i jakby jest tego typu forma. To też się zdarza w teatrach formy, często zdarza się raczej w tych większych formach, bo są i takie przedstawienia. My stawiamy jednak na razie na dużą ilość, są i takie przedstawienia, które zjadłyby nasz cały budżet i zaprosilibyśmy jedno, ale w tym momencie na rynek na przykład wjechałaby ogromna arka, która na końcu by spłonęła. Ja daję przykład. Są i takie przedstawienia, które są mocniej wizualne, mocno efektowne. My nie uważamy oczywiście, że to nie jest dobre, bo każda forma jest dobra. Stawiamy jednak na treść i dużo jest tam podkreślenia teatru formy czy teatru lalek. One jednak opowiadają treści.
0: No i chcecie również, żeby one były różnorodne, prawda? Stąd więcej tych spektakli.
4: No, festiwal nosi nazwę tak jak nasz Teatr Form Wielu, więc my chcemy, żeby ktoś przyszedł na rynek. No nie każdy przecież musi na co dzień interesować się teatrem i jeździć po Polsce. Każdy ma swoje dziedziny i niektórzy korzystają ze sztuki na przykład teatralnej tylko w swoim mieście, prawda? Więc jeżeli ktoś przyjdzie na rynek i zobaczy coś, czego nigdy nie widział i nawet nie musi mu się to spodobać, to dla nas to będzie ogromny sukces. Jednym w ogóle z naszych sukcesów, chyba po drugiej edycji o tym rozmawialiśmy z bratem, było to, że siłą rzeczy wśród ludzi uczestniczących, bo byli tam też nasi znajomi, pojawiali się członkowie też naszej rodziny, rozmawialiśmy, co się komu podobało. I jednym chyba z wielkich sukcesów u nas było to, że bardzo często słyszeliśmy różne tytuły. Komuś często podobało się coś, co nam mniej, komuś coś zupełnie innego. Nawet nas to dziwiło, jaka była argumentacja, ale bardzo dobrze, przyjdź i zobacz na rynek, nie musi ci się wszystko podobać. W ogóle założenie sztuki jest takie, nie musi ci się wszystko podobać, ale możesz z nią obcować, prawda? Więc to, co mówisz, zróżnicowanie jest ogromną korzyścią takiego festiwalu i też tych festiwali, na które my jeździmy. Wiadomo, że jeżdżąc podpatrujemy czasami i widzimy rzeczy, które by nam się nie śniło, że w taki sposób można myśleć o teatrze.
0: No to powiedz w takim razie tym osobom, które jeszcze nie były na tym festiwalu i słyszą nas po raz pierwszy również w radiu. Czego mogą się spodziewać po festiwalu Form Wielu?
4: Myślę, że oprócz tych form, o których ja teraz mówię, już nie...
0: Wymień tak po kolei. No, pantomima, co? No to, elementy cyrkowe,
4: to, co
0: tam?
4: To, co jest w teatrze ulicy, no to jest pantomima, tak. To są często elementy cyrkowe. Też często improwizacja z widzem. Spektakle są mocno interaktywne. Czasami bywają sceny, w których aktor na tyle wychodzi do widza, że to oni sami tworzą całą scenę. Szczudła, no to też jest element cyrkowy. Ogólnie rozumiany teatr lalek, czy jak dzisiaj rozumiemy, teatr ożywionej formy, no bo tak czasami jest to lalka klasyczna, jak kukła czy pacynka i my widzimy, że to jest lalka, a czasami zdarza się teatr przedmiotu. My też mamy takie spektakle, w którym to przedmioty tworzą z siebie lalki, albo aktorzy nagle, kilku aktorów tworzy jakąś inną postać z własnego ciała, choćby tutaj elementy pantomimy, o których mówiliśmy. Sztuki wizualne, ogólnie rozumiane, bo czasami zdarza się element, że nagle mamy element sztuki plastycznej, malarstwa, coś przed nami rośnie, jest duże, jest nawiązanie do subkultury jakiejś, więc no to wszystko, co nam daje ulica.
0: Z ilu miast przyjadą artyści?
4: Oj, musiałbym teraz liczyć, więc może nie będę teraz wymieniał.
0: Mniej więcej
4: z 8, z 7.
0: Czy wy również jak zwykle zaprezentujecie swój własny autorski spektakl?
4: Tak, gramy każdego dnia po jednym spektaklu. Jeden to będzie spektakl, który wynikał z takich warsztatów, które kiedyś robiliśmy, formy malutkiej, edukacyjnej, która była grana tylko w zamkniętych grupach w ramach projektu. Opowiadaliśmy tam historię lotnictwa w muzeum, natomiast teraz rozszerzyliśmy go i stwierdzamy, że on może będzie dobry, żeby pokazać go szeroko na ulicy, więc na pewno będzie to ciekawe, mam nadzieję. A drugiego nie zdradzę.
0: A, no dobrze.
4: Zobaczmy, że go będą plakaty. No.
0: Dobrze, okej. Okay. Skoro nie zdradzisz, to w takim razie niech to zostanie na razie tajemnicą. No ale mamy spektakle, a oprócz spektakli były zawsze warsztaty. Co tak. W tym roku w związku z tym?
4: W tym roku będzie nas wspierać jak zwykle Muzeum Mazowieckie. Nasi przyjaciele z Muzeum Mazowieckiego. Zawsze są warsztaty wtedy plastyczne, w tej przerwie, po środku gdzieś mniej więcej każdego dnia. Więc tam skumulują raczej naszych młodszych widzów. A kto będzie starszym widzem, będzie chciał sobie zostać i pod sceną i oglądać dalej, no to będziemy mieli twórców takich lokalnych, którzy będą chcieli pochwalić się, smogli swoją twórczością plastyczną, muzyczną, swoją poezją. Nie szukamy gdzieś tam bardzo znanych zawodowych poetów, tylko czasem ludzi, którzy na przykład tworzą do szuflady, a są z okolic i chcieliby przyjść i się zaprezentować szerszej publiczności. W tym roku też tak będzie, więc jeszcze dogadujemy, więc obiecałem, że nie będę zdradzał, ale będzie nawet bardzo ciekawe podejście, kiedy jeden z naszych gości będzie łączył swoje dwie pasje, czyli poezję i pszczelarstwo, i stwierdzi, że jest w stanie bardzo fajnie o tym powiedzieć. Sam nieraz słyszałem, więc myślę, że w jego rękach to poezja. Może nawet popróbujemy dobrego miodu? Nie wiem. Wszystko, co jest takie tu i teraz, nasze lokalne do dotknięcia, jak na ulicy. Żadnego patrzenia na widza z piedestału sceny.
0: Czyli generalnie nie będzie nudy również w przerwach między spektaklami.
4: Oczywiście. Jak najbardziej nie będzie nudy, a tym bardziej, że jesteśmy na rynku. Jeżeli ktoś będzie na tyle zmęczony i będzie chciał po prostu pójść sobie na bok i zjeść obiad do jednego z lokali rynku, to będzie miał parę kroków i każdy ten spektakl, bo na tym polega festiwal, będzie od siebie oddzielony, nie wiem, 20-30 metrów. Czasem jeden się skończy, widownia weźmie krzesełka, leżaki, karimaty, przejdzie na drugą stronę rynku, usiądzie i za 5 minut zacznie się kolejne przedstawienie. Takie jest założenie tego plenerowego festiwalu.
0: 27 i 28 czerwca to jest termin trzeciej edycji festiwalu Forum Wielu. Wszystkich w takim razie bardzo serdecznie zapraszamy. My jeszcze pewnie spotkamy się przed samym wydarzeniem, a teraz już wszystkich zachęcamy. Przemyślcie to, bo warto zarezerwować sobie ten weekend. Dziękuję ci serdecznie, Łukasz Jarzyński, pomysłodawca Teatru Forum Wielu i jeden z organizatorów wraz z bratem Festiwalu Forum Wielu był dzisiaj moim gościem.
4: Bardzo dziękuję.
3: SK Płock.
0: Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, jest moim gościem w Radiu SK.
5: Dzień
0: witam
5: dobry.
0: Cię, Michale.
5: Witam.
0: Dzisiaj chciałbym, abyś poopowiadał trochę o ludziach, którzy związani byli z naszym miastem. Może zacznijmy od tych, o których mówiliśmy już na początku naszych wędrówek po mieście, czyli o książętach płockich, którzy podobno leżą w katedrze płockiej.
5: Tak.
0: No właśnie, podobno.
5: No czekamy ciągle na wyniki badań DNA, które już od pewnego czasu są prowadzone. No i liczymy na to, że te badania rzeczywiście wyjaśnią, czy i kto jest pochowany w płockiej katedrze, w płockiej bazylice katedralnej. Chociaż powiem ci, że tak naprawdę nie wiem, czy to jest aż tak bardzo istotne. Tak naprawdę wnikanie, czy to ten władca, czy nie ten. Z pewnością jest to miejsce, które wiąże się z początkami Polski, z Piastami. Płock był miastem, w którym, znaczy osadą może najpierw, zanim był miastem, osadą, gdzie pewnie bywał i Mieszko I. Na pewno Bolesław Chrobry tutaj do nas często zaglądał. Potem kolejni władcy, którzy tutaj żyli i funkcjonowali. Oczywiście czas, o którym wszyscy pamiętamy, to ten moment, kiedy Płock pełnił funkcję stolicy Polski, więc był i ośrodkiem administracyjnym, ośrodkiem handlu, ośrodkiem też życia duchowego, bo oczywiście biskupstwo. To wszystko powoduje, że ta rola płocka jest niepodważalna, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. A już kwestia tego, czy ci władcy tutaj są pochowani, czy nie. Z pewnością byli chowani w płockiej katedrze. O, może tak.
0: No i teraz kwestia taka.
5: Czy oni czy są oni pochowani się... właśnie w tym sarkofagu?
0: No
5: albo czy te szczątki, które zostały złożone w samym sarkofagu, bo trzeba mieć świadomość, że w sarkofagu są szczątki teoretycznie dwóch władców, czyli Władysława Hermana i jego syna Bolesława III, ale pozostałe szczątki wcale daleko nie wywędrowały, bo są w krypcie, która jest pod tym sarkofagiem. Więc pochowane są te szczątki w tym miejscu i myślę, że to jest istotne, że my mamy takie szczególne miejsce, gdzie spoczywają szczątki, no proch już tak naprawdę. No trzeba pamiętać, 800 lat minęło, no to już wiele się nie zachowało. I wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że to jest takie miejsce niezwykłe w historii naszego kraju i naszego miasta i dla nas też powinno to być takie miejsce szczególne.
0: No właśnie, ci ludzie żyli tutaj i władali krajem, prawda? Władysław Herman to no, niezwykły władca. Czy wiemy, gdzie oni się urodzili dokładnie, w jakim mieście? Czy możemy to stwierdzić? Chyba nie ma żadnych
5: możemy
0: przekazów.
5: Możemy powiedzieć o Bolesławie III, że on był rodowitym płocczaninem.
0: Czyli, że on się tu urodził.
5: Tak, on się urodził tutaj w Płocku. Urodził się w miejscu, gdzie dzisiaj jest wieża zwana Wieżą Zegarową na Wzgórzu Tumskim. Jak pójdziecie tam w to miejsce, to zwróćcie uwagę, że z prawej strony na dole są pozostałości palatium, czyli takiej siedziby, którą wzniósł tutaj w Płocku jego ojciec, czyli Władysław Herman, kiedy przeniósł się z Krakowa do Płocka. To taka pierwsza przeprowadzka stolicy z Krakowa. Przeniesiona została do Płocka. Z pewnością powstała imponująca budowla, dlatego że skoro przeniósł się tutaj władca, władca, którego małżonka też pochodziła z wielkiego europejskiego dworu, no to z pewnością ta siedziba musiała robić wrażenie. Być może była kilkupiętrowa, więc no, z pewnością nie wybudowano tutaj, że tak powiem, byle jakiej siedziby. Poza tym w czasie, kiedy władał Herman, a później Krzywousty, Płock pełnił funkcję ówczesnej stolicy, więc było to miejsce, gdzie przyjeżdżały delegacje, gdzie przyjeżdżali goście, gdzie załatwiano mnóstwo spraw. Tam z pewnością jakaś kancelaria musiała funkcjonować, czyli no, generalnie cały ten urząd książęcy, pewnie szkoła, gdzie kształciły się przyszłe kadry. W związku z tym to było takie tętniące miejsce, tętniące życiem miejsce na mapie ówczesnej Polski. I w tym miejscu ci nasi bohaterowie z pewnością funkcjonowali. No z tymi źródłami pisanymi, jak wiadomo, jest problem. Do naszych czasów zostało ich niewiele, a te, które są, no szczerze powiedziawszy, są mało wiarygodne, bo opieramy się oczywiście na kronice Gala, zwanego anonimem. To pewnie jakiś benedyktyński mnich, który zdaje się gdzieś tam tutaj do nas dotarł. I no cóż, nie oszukujmy się, pisał na zamówienie władcy, więc wiadomo, że Bolesław III w jego kronikach przedstawiany jest w samych superlatywach. czego oczywiście nie należy mu odbierać, bo Bolesław III był niezwykłym władcą jak na tamte czasy. To, był, to była postać, o której wspominają nie tylko polskie kroniki, ale również europejskie. Czyli to pokazuje, jaki to był niezwykły dowódca, jaki to był niezwykły przywódca. Skoro o jego decyzjach, o jego bitwach, a trzeba pamiętać, że on w swoim życiu stoczył kilkadziesiąt bitew i potyczek. Bodajże 47, o ile dobrze pamiętam. Więc on tak naprawdę ciągle był w siodle i ciągle walczył. Ciągle starał się scalić te tereny, nad którymi sprawował władzę i pozyskać nowe. No bo trzeba pamiętać o tym, że kiedy jedziemy nad Morze Bałtyckie i leżymy sobie tam, nie wiem, w Kołobrzegu, w Mielnie czy gdzieś we Władysławowie, no to trzeba Bolkowi podziękować, bo to on przyłączył tak naprawdę Pomorze do ziem polskich.
0: No właśnie, powiedzmy, że Polska wówczas przechodziła dość specyficzny czas, prawda? Bo była podzielona między nim, a jego bratem Zbigniewem.
5: Tak, zgadza się. No bo tutaj znowu musimy wrócić do jego ojca, czyli Władysława Hermana. Miał starszego syna Zbigniewa, z tym, że on był z pierwszego związku takiego, powiedzmy, no niekościelnego, jeszcze gdzieś tam pewnie w słowiańskiej tradycji, słowiańskiej obyczajowości został zawarty. I pomimo tego, że Bolesław był drugim synem Władysława, to jakby od razu został wyznaczony na tego następcę tronu.
0: No, i tak wymodlony tak naprawdę.
5: Trochę
0: prawda?
5: Tak, bo oni się bardzo starali, przynajmniej tak przekazują źródła, że no, nie było łatwo. Łącznie z tym, że została wysłana delegacja z takim podobno dzieciątkiem wykonanym ze złota.
0: Tak, to było wielkości,
5: tak, wielkości niemowlęcia. Tak, żeby wymodlić, żeby ten złoty niemowlak został zamieniony na żywego.
0: No i to do Francji aż pojechało.
5: Tak, do Saint-Gilles. Natomiast no, nie wiadomo, czy to poskutkowało, czy coś innego. W każdym razie rzeczywiście jakiś czas potem przyszedł na świat nasz Bolek. I Bolek od samego początku był bardzo takim aktywnym młodym chłopakiem, bo no, też musimy sobie zdawać sprawę, że troszkę inaczej wyglądało życie w tamtych czasach. Do 7 lat mniej więcej był pod opieką kobiet. Był paziem, no więc tam uczył się życia, funkcjonowania na dworze. Pewnie obserwował te wszystkie wydarzenia, w których brał udział jego ojciec i chyba bardzo za tym tęsknił, bo kiedy został giermkiem, czyli po postrzyżynach, po tym osiągnięciu tego 7 roku życia, podobno wymógł na swoim ojcu, żeby pozwolił mu pojechać na pierwszą wojnę, na pierwszą potyczkę. No, giermkowie nie mogli brać udziału w takich potyczkach, no ale no, to był jednak książęcy syn. Ojciec go zabrał i już od początku było widać, że on się doskonale w tej wojaczce i w tych trudach związanych z walką doskonale odnajdywał, chociaż podejrzewam, że no, miecza to on jeszcze w dłoni pewnie dzierżyć i nie mógł, a przynajmniej takiego pełnowymiarowego miecza.
0: No tak,
5: bo to
0: powiedzmy,
5: jednak
0: że one
5: ważyło.
0: Były dość ciężkie. Tak.
5: ale był pełen chęci. No i kiedy Bolek ma lat, pewnie około 14, tak przypuszczamy oczywiście, no bo to wszystko są przypuszczenia, około 14-15 lat zostaje pasowany na rycerza przez swojego ojca. No też nie do końca wiemy, być może było to w katedrze, bo katedra wtedy funkcjonowała, no nie ta, która jest teraz i nawet chyba nie w tym miejscu, bo ślady tej pierwszej prawdopodobnie drewnianej katedry są nieco bardziej na północ niż obecna katedra, ta murowana. A jeżeli nie tam, no to w Palatium. Na pewno gdzieś no musiała być, że tak powiem, niezła impreza na zamku, skoro książęcy syn został pasowany na rycerza. No i oczywiście od razu zasłynął tym, że jeszcze zanim został pasowany na rycerza, to dowodził przy zdobywaniu, przy obronie Santoka. Więc no, to naprawdę, to musiał być chłopak z niesamowitym temperamentem i zapałem do tego, żeby walczyć.
0: Powiedzmy, że to pasowanie na rycerza również symbolicznie możemy oglądać w tej chwili na rynku Starego Miasta.
5: Tak, samo południe, jeżeli się wybierzecie, zobaczycie właśnie odtworzoną scenę pasowania na rycerza, przy okazji wysłuchacie polskiego hejnału.
0: A propos tych modłów i kościoła pod wezwaniem świętego Idziego, bo do niego właśnie kierowano modły, tak. To również poszukujemy takiego kościoła w Płocku, prawda?
5: Tak, i pierwotnie lokowany ten kościół był gdzieś w granicach ulicy Tumskiej i Królewieckiej, ale dzięki odkryciu tego wczesno-średniowiecznego cmentarzyska na tyłach, powiedzmy, obecnego Pałacu Ślubów, czyli Pałacu Rodziny Flatau, okazuje się, że być może ten kościół czy kaplica świętego Idziego znajdowała się właśnie tutaj.
0: I przypomnijmy, że właśnie ten kościół czy ta kaplica została zbudowana, ufundowana przez Władysława Hermana
5: w Podzięce, prawda? Tak, za to, że na świat przyszedł jego syn. No jak wiemy, syn dzielny, syn waleczny, syn, który, wspominałem już o tym, że zasłynął nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. On też przeniósł tutaj na płocki grunt i na polski oczywiście mnóstwo zachodnich wzorców. To był bardzo nowoczesny władca, bardzo otwarty na wprowadzanie zmian, na dostosowywanie się jakby do nowoczesnych, ówczesnych oczywiście trendów i to mu się udawało, naprawdę, to mu się udawało i dlatego Płock był takim bardzo ważnym miejscem, do którego wracał, z którego sprawował swoje rządy. No sprawował je w taki sposób, jak wtedy to miało miejsce, czyli większość spraw załatwiano siłą. Jeżeli nie siłą, to innymi argumentami, bo to zawsze można było kogoś wygonić, można było kogoś tam oślepić, pozbawić języka.
0: No, tak pamiętajmy, że innymi tak, zrobił ze swoim bratem.
5: Tak, bo oczywiście tutaj do tego nawiązuje. No tak rozwiązywano wtedy konflikty. I trzeba pamiętać, że też nie możemy tego oceniać z dzisiejszej perspektywy, tylko to było jakby ciężko w to uwierzyć, no ale normalne funkcjonowanie w tamtych czasach, no żeby wyeliminować konkurencję, no to trzeba to było jakoś tak zrobić stanowczo.
0: Wracając jeszcze do jego ojca, Władysław Herman też władał krajem właśnie z Płocka.
5: On przeniósł się z Krakowa do Płocka, no przeniósł się z Krakowa, bo tam niespecjalnie mógł liczyć na poparcie możnowładców krakowskich, zresztą on Płock bardzo lubił. Tutaj sobie urządził tę swoją siedzibę i stąd władał inaczej niż jego syn oczywiście, bo Władysław Herman, tak jak mówię, no, zachowując oczywiście jakiś tam dystans do kronik, przedstawiany jest jako taki władca, który no, nie wsławił się żadnymi wielkimi bitwami, nie wsławił się żadnymi nadzwyczajnymi osiągnięciami, ale z drugiej strony uważam, że to był sukces Władysława Hermana, bo jeżeli w tamtych czasach, a trzeba pamiętać, że to były trudne czasy, przez cały czas ktoś tutaj był zainteresowany zdobyciem tych ziem i bardzo zamożnego Mazowsza, bo Mazowsze świetnie sobie radziło i tak naprawdę było takim miejscem, które nie było specjalnie atakowane. No oczywiście od północy tutaj do nas przyjeżdżali z wizytami Prusowie, Bałtowie, Jadźwingowie, czy nawet Litwini, no ale jakby do nas nie docierali z południa Czesi, od zachodu Niemcy też nie. No Ruś próbowała, ale też no, niekoniecznie zawsze do nas docierała, czyli to był taki ostatni bastion w zasadzie nienaruszony i doskonale funkcjonujący. Jeszcze po czasach wcześniejszego Masława, czy Miecława, jak go tam zwą w kronikach, Mazowsze naprawdę płynęło, to była taka kraina płynąca mlekiem i miodem. Tutaj świetnie wszystko się działo, świetnie funkcjonowało i ja się nie dziwię, że Herman się przeniósł tutaj na Mazowsze, też bym się przeniósł.
0: No i tu też zakończył swój żywot.
5: No tak, tutaj zakończył żywot i został najprawdopodobniej pochowany w Płockiej Katedrze, tak jak jego małżonki i analogicznie z Bolesławem III, zwanym Krzywoustem, który co prawda zmarł w Sochaczewie, no ale pochowany został w Płockiej Katedrze, no to była
0: ale
5: jedyna katedra tutaj.
0: Ale urodził się w Płocku.
5: Czyli
0: tak,
5: jeden zmarł w Płocku
0: i to wiemy na pewno, tak.
5: a ten na pewno wiemy,
0: że się urodził, prawda?
5: Tak, znaczy, no z tym na pewno to przy badaniach historycznych to ja bym uważał.
0: No duże prawdopodobieństwo.
5: Tak, ale najprawdopodobniej, jeżeli powiemy, że najprawdopodobniej urodził się w Płocku, tak zresztą przyjmują historycy, no i zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby gdzie indziej się urodził. No z pewnością tutaj to ja wiem, że powiedziałem z pewnością, ale no to było takie miejsce, gdzie bezpiecznie mógł przyjść na świat potomek księcia i sobie dorastać.
0: I ślady Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, na pewno znajdziecie w naszym mieście i warto również właśnie wędrować sobie tymi ścieżkami i pooglądać to, do czego już zachęcaliśmy we wcześniejszych audycjach.
5: Koniecznie, tak. I pamiętajcie, że książę czeka na was na Placu Książęcym.
0: No właśnie. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci za przybycie do studia.
5: Dziękuję serdecznie.
3: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na kolejny magazyn reporterów Eski Płock.
3: Eska Płock.
0: Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka do spraw rozwoju i inwestycji, jest dzisiaj moim gościem. Witam pana, panie prezydencie.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
0: Miasto podpisało umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenów bulwarów wiślanych. Mowa oczywiście o tej drugiej części, bo jedna została już oddana i cieszymy się nią od 2019 roku. Teraz od mostu do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Co tam się zmieni i co za rok zobaczymy w tym miejscu?
6: Panie redaktorze, szanowni państwo, bulwary to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez naszych mieszkańców, ale również przez osoby, które odwiedzają miasto Płock. Kończąc realizację, w 2019 roku podjęliśmy decyzję, że będziemy kontynuować drugi etap w momencie, kiedy z jednej strony dostosujemy tą przestrzeń do oczekiwań naszych mieszkańców, a z drugiej też zdawaliśmy sobie wówczas sprawę, że trzeba delikatnie przeprojektować już istniejący projekt pod kątem udostępnienia jeszcze większej ilości miejsc parkingowych, bo takie było od samego początku zamierzenie, że ta część pierwszego etapu to będzie bardzo mocno wyciszona, bardziej przejezdna, jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, a udostępniona dla pieszych, i to spełniło nasze oczekiwania, bo tak jak sami widzimy, szczególnie w weekendy ciepłe, tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi przez weekend potrafi odwiedzić Płock i to najpiękniejsze miejsce, jakim jest nasz bulwar. Dziś jesteśmy już po podpisaniu umowy z wykonawcą, który ma 12 miesięcy na to, żeby dostosować drugi etap, czyli przestrzeń od mostu aż do, można powiedzieć, przyszłego wejścia do zoo, bo ten zakres również został poszerzony. Podstawowy zakres to jest 500 metrów do ośrodka PTW, ale my podjęliśmy decyzję wspólnie z przedstawicielami zoo, mając z tyłu głowy, że będzie docelowo zmiana zagospodarowania terenu również w okolicach zoo i ono będzie w przyszłości rozbudowane. Chcemy dostosować tą część dla naszych mieszkańców i dla osób, które chcą odwiedzać i zoo, i nasze bulwary, żeby to dobrze skomunikować. W związku z powyższym dodatkowo 100 metrów przestrzeni takiej pieszojezdnej zostanie już dzisiaj udostępnione, a docelowo graniczy ono z przyszłym wejściem do zoo, jeżeli chodzi o kwestię związaną z komunikowaniem. A co się zmieni? Zmieni się bardzo dużo. Przede wszystkim przestrzeń, która dzisiaj jest dość mocno już, szczególnie jeżeli chodzi o ulicę, zdegradowana, no bo to czasy, lata lecą i kwestie związane z kwestiami drogowymi na pewno już swoje piętno odbiły. To, co istotne i ważne, z czym się borykamy w całym mieście, to przede wszystkim powstanie kanalizacja deszczowa, której brak dzisiaj niejednokrotnie powoduje, że ta nawierzchnia drogi bardzo szybko ulega degradacji. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, one powstaną zarówno pod ziemią, jak i na ziemi. Pod ziemią przede wszystkim zbudujemy kanalizację deszczową, przebudujemy kanalizację sanitarną, dostosujemy ją i do PTW, i do warunków, które istnieją wokół PTW. Zdajemy sobie sprawę, że ta przestrzeń też docelowo gdzieś będzie zagospodarowana w przyszłości przez innych inwestorów. Powstanie przede wszystkim ścieżka rowerowa, nowy chodnik. Cała przestrzeń zostanie uporządkowana, będzie nowe oświetlenie. Powstanie kilkadziesiąt, około 60 nowych miejsc parkingowych, a miejsce po dawnym ujęciu wody, które należało do wodociągów, zostanie przeznaczone pod kątem takiego miejsca widokowego, bezpiecznego miejsca widokowego, gdzie każdy z nas będzie mógł wejść bezpiecznie na to miejsce i zobaczyć naszą Wisłę troszeczkę z innej perspektywy. Tak więc z jednej strony uporządkujemy przestrzeń, zostanie dosadzone około 80 drzew, tak więc zbudujemy nowy chodnik, nową ścieżkę rowerową, nowe miejsca parkingowe, ale przede wszystkim ta część miasta zostanie uporządkowana i udostępniona. Jakby kontynuacja będzie tej pierwszej części. Jak mamy sposobność przejść się dzisiaj pierwszym etapem przebudowy nabrzeża, dochodzimy do mostu i nagle kończy się i ścieżka, kończy się i chodnik. Naszym zamiarem jest to kontynuowanie tak, żeby dodatkowo kilkaset metrów przestrzeni bardzo pięknej zostało udostępnione naszym mieszkańcom.
0: Ulica Kawieckiego Wielkopolskiego też się zmieni, będzie pięknie.
6: Będzie pięknie, będzie bezpiecznie i przede wszystkim damy dodatkową przestrzeń dla i naszych mieszkańców i osób, które odwiedzają Płock.
0: 34 miliony złotych kosztowało zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych tego pierwszego etapu. Ile będzie wynosił koszt tego drugiego?
6: Do przetargu przystąpiło 7 firm. Wybraliśmy ofertę najlepszą, najkorzystniejszą, spełniającą nasze oczekiwania. Koszt modernizacji tego odcinka, tak jak wspomniałem, blisko 600-metrowego, to koszt około 8 300 000 zł. No, cieszymy się również, że kontrakt został wygrany przez płocką firmę, tak więc myślę, że jestem przekonany, że firma dołoży wszelkich starań, żeby za 12 miesięcy, tak jak wspomniał pan redaktor, i nasi mieszkańcy, i osoby odwiedzające nasze piękne miasto mogły przejść się po dodatkowym odcinku ulicy Kawieckiego.
0: A czy jest tu jakieś dofinansowanie, czy za wszystko zapłaci miasto?
6: W tej chwili, oczywiście my ubiegamy się przy każdej inwestycji o dofinansowanie. W tej chwili nie mamy żadnego dofinansowania. Cały koszt 8 300 000 zł to są środki, które zostały przeznaczone w budżecie miasta Płocka.
0: Panie prezydencie, na ulicy Tumskiej, dokładnie Tumska 3B, stoi budynek po byłym Horteksie. On właściwie jest niezagospodarowany przez wiele lat. Stał pusty, tam niewiele się działo. Teraz podobno to miejsce kupi miasto.
6: Taki mamy w tej chwili zamiar. Wystąpiliśmy po analizie obiektu i możliwości zagospodarowania środków. Podczas rozmowy na zarządzie i zdiagnozowaliśmy potrzeby, jakie istnieją, jeżeli chodzi o nasze ośrodki. I wielokrotnie podkreślana była potrzeba zagospodarowania jeszcze więcej miejsca dla naszego MDK-u. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, żeby wyremontować były obiekt po KIS-ie i obecnego MDK-u. To są dość wysokie koszty, ponieważ jest to z jednej strony budynek zabytkowy, ale już mający kilkadziesiąt lat. Analizując zarówno koszty związane z modernizacją obecnego miejsca, w którym znajduje się MDK wraz z rozbudową po dawnym KIS-ie, a koszty związane z zakupem nowej inwestycji i możliwością dostosowania tego obiektu, bo ten obiekt, miałem sposobność w nim być, przejrzeć go wspólnie z naszymi inspektorami. Jego stan jest dużo lepszy, jego parametry są dostosowane do naszych potrzeb, a przestrzeń, która w środku znajduje się, jest możliwa do aranżacji, można powiedzieć na nowo, bo to są bardzo duże przestrzenie. To są 3 kondygnacje budynku, na każdej kondygnacji jest około 600-700 metrów przestrzeni totalnie otwartej, którą można w sposób indywidualny dla potrzeb docelowego użytkownika zagospodarować. W związku z powyższym uzyskaliśmy informacje od dotychczasowych właścicieli, że są zainteresowani sprzedażą, a my, dbając z jednej strony o nasze ośrodki, a z drugiej strony o dbanie również o tą przestrzeń naszą miejską, podjęliśmy działania takie, że chcemy wystąpić na naszą Radę Miasta i uzyskać zgodę naszych radnych na możliwość zakupu tej inwestycji. Mamy operat, mamy przegląd, jeżeli chodzi o techniczne tego obiektu. Wiemy, jaka jest jego wartość. W związku z powyższym, po negocjacjach i po rozmowach uzyskaliśmy kwotę, która dzisiaj dla nas jest satysfakcjonująca. W związku z powyższym pan prezydent wspólnie ze skarbnikiem dali zielone światło na to, żebyśmy mogli, a ja jako osoba odpowiedzialna w tym pionie za obrót nieruchomościami, występujemy do Rady Miasta o zgodę na zakup tej nieruchomości pod kątem przeznaczenia jej dla MDK. Na dzień dzisiejszy kwota, którą wynegocjowaliśmy, jest to kwota 7 400 000 zł.
0: Panie prezydencie, duże utrudnienia w tej chwili na ulicy Jachowicza i Koblińskiego. Związane jest to z rozdziałem kanalizacji deszczowej. No właśnie, jak długo będą trwały prace? Jakie utrudnienia czekają nas przez najbliższe miesiące?
6: O inwestycji, która w tej chwili weszła w kolejny etap, informowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku, kiedy to wodociągi płockie wspólnie z Urzędem Miasta otrzymały ponad 100 milionów dofinansowania do jakże ważnej i istotnego elementu, jakim jest zagospodarowanie z jednej strony przestrzeni tej zielonej, na której będziemy mogli retencjonować wodę, a z drugiej strony przede wszystkim to, co jest realizowane od kilkunastu lat, możliwość albo przebudowy w miejscach, gdzie znajduje się kanalizacja ogólnospławna, no bo ona już jest niewydolna, albo tam, gdzie w ogóle nie ma kanalizacji deszczowej, a ta ogólnospławna, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet nie ma tych znamion ogólnospławnej, należy pobudować nową kanalizację deszczową. I to się realizuje w Płocku od blisko kilkunastu lat. Dziś przechodzimy do bardzo ważnego elementu, jakim jest dokończenie budowy nowej kanalizacji deszczowej w tym ścisłym centrum miasta, w okolicach ulicy Jachowicza, Obrońców, Westerplatte, czy też Kochanowskiego. Tu wielokrotnie mieszkańcy z tych okolic, czy Nowego Rynku, wielokrotnie mieszkańcy z tej części miasta alarmowali nas o sytuacjach niebezpiecznych dla nich, szczególnie w takich jednostkowych, ponadwymiarowych opadach deszczu. W związku z powyższym, korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania na bardzo ważny aspekt, jakim jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo, a z drugiej strony próba zebrania trochę tej wody w miejscach, które będą docelowo miejscami takimi zielonymi. Naszym zadaniem jest z jednej strony zbudowanie kanalizacji, żeby w miejscach, gdzie ta woda w dość dużych ilościach albo zalewa ulicę, albo zalewa piwnicę, albo stanowi niebezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, odprowadzić jak najszybciej. I to się dzieje w tej części miasta. A z drugiej strony, w ramach tego projektu będziemy tworzyć nowe przestrzenie zielone. Ogrody wodne, deszczowe, miejsca, gdzie będziemy mogli zretencjonować tą wodę w sytuacjach chociażby takie jak dzisiaj, kiedy borykamy się z brakiem wody, bo mamy już końcówkę maja, a widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o zieleń. Ona już w wyniku braku tej dostatecznej ilości wody, no, obumiera. Opady deszczu kiedyś były w jakiś sposób przewidywalne. Dzisiaj albo spada w ciągu godziny ilość deszczu, która normalnie spada przez dwa miesiące. Ona stanowi zagrożenie. Działania, które są przez nas podejmowane od wielu, wielu lat, już są widoczne, szczególnie dla mieszkańców miasta Płocka, bo chociażby przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tysiąclecia i dzisiaj po wielu, wielu, wielu latach, dziesiątkach lat, na ulicy Tysiąclecia nie ma tak zwanego jeziora, które wielokrotnie przy tak zwanej starej stodole pojawiało się w momencie, kiedy były deszcze. Na pewno pan redaktor i szanowni państwo pamiętacie, ile było problemu z podwiaduktem na Piłsudskiego. Przebudowanie 3 lata temu ulicy Spółdzielczej i doprowadzenie tam kanalizacji deszczowej, która w sposób bardzo płynny odprowadza wodę, powoduje, że dzisiaj nawet po ulewnych deszczach tam nie ma nadmiaru wody, a nawet jeżeli jest, to w ciągu dosłownie 2-3-4 minut potrafi być odprowadzona. Dziś nasze działania przede wszystkim ku temu zmierzają. A wracając do pytania pana redaktora, zawsze inwestycje drogowe będą powodować i powodują utrudnienia. Dziś jesteśmy na etapie przebudowy kanału deszczowego i budowy nowego kanału deszczowego w ulicy Jachowicza od Kobylińskiego Jachowicza, biegnąca w kierunku 11 listopada. Prace na tym odcinku będą trwały do 30, maksymalnie do 30 września. W związku z powyższym te utrudnienia chwilowe, które się pojawiły, będą, myślę, że minimalizowane z ubiegiem czasu. Tak jak będą prowadzone roboty, tak będziemy się starali w międzyczasie kolejny odcinek odsłaniać. Na pewno kolejne prace związane z przebudową, budową i przebudową kanalizacji deszczowej na Obrońców, Westerplatte czy Kochanowskiego powstaną jakby w kolejnym etapie, kiedy oddamy już ten odcinek.
0: Panie prezydencie, na co musimy zwrócić uwagę jadąc w tym miejscu?
6: Przede wszystkim poruszając się ulicą Bielską od ulicy Jachowicza w kierunku Tysiąclecia jest jeden kierunek. Możemy poruszać się tylko w kierunku Tysiąclecia, a osoby poruszające się dzisiaj ulicą Tysiąclecia mogą włączyć się dopiero w ulicy Obrońców Westerplatte. Ulica Kochanowskiego jest ulicą ślepą, więc można nią dojechać od Mickiewicza, kierując się w kierunku Jachowicza, ale ona nie jest przelotowa. W związku z powyższym tam będą utrudnienia. Jedno z większych utrudnień, ale miałem sposobność w tym tygodniu wielokrotnie o różnych porach przejechać ulicą, nawet celowo ulicą Jachowicza, to utrudnienia, o których rozmawiamy z dnia na dzień maleją ze względu na to, że uczymy się trochę nowej organizacji, więc my, szczególnie mieszkańcy, staramy się, z czego się bardzo cieszę i za co dziękuję, korzystać z instrukcji, która została przekazana. W związku z powyższym korzystamy z alternatywnych dróg objazdów i tych odcinków, które są dostępne. Bo przypomnę tylko, że na odcinku od 11 listopada aż po kawałek ulicy Kobylińskiego dwa pasy północne zostały wyłączone całkowicie, a ruch został przeniesiony na pasy południowe. Możemy poruszać się w kierunku ze wschodu na zachód, czyli można powiedzieć, że od strony Stanisławówki, jadąc w kierunku kierunku cmentarza na Kobylińskiego. Od 11 listopada będziemy włączeni w południową część, gdzie będą dwa pasy dostępne dla tych osób poruszających się właśnie w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim jeden. Tak więc poprosimy tu o cierpliwość. Cierpliwość, która jest bardzo potrzebna w kontekście prowadzonych prac, a na pewno efekt końcowy będzie zadowalający i dla naszych mieszkańców, ale przede wszystkim dla osób, które codziennie borykają się przez wiele, wiele lat z problemami zalewania ich dobytku.
0: Zwracajmy uwagę więc na znaki drogowe. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka do spraw rozwoju inwestycji.
3: SK Płock.
0: Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku, którego organem prowadzącym jest gmina miasto Płock, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Tomku.
7: Dzień dobry, witam.
0: Już niedługo będziecie obchodzić 5-lecie. Powiedz mi, dlaczego w ogóle powstał Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku?
7: Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku powstał po to, żeby osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym miały zatrudnienie, bo część osób może pójść do warsztatów terapii zajęciowej, część osób z niepełnosprawnością może pójść do środowiskowych domów samopomocy, część osób pójdzie do pracy na otwarty rynek pracy, ale są też osoby, które nie poradzą sobie, przynajmniej na początku, na otwartym rynku pracy, tylko trafiają do nas, do takiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
0: Czyli rozumiem, że to, że zakład powstał 5 lat temu, to świadczyło o tym, że jest takie zapotrzebowanie w naszym mieście.
7: Rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie w mieście. My

0: liczbowym to rozwijamy się bardzo. Są takie plany, żeby jeszcze w tym roku zatrudnić dodatkowo osoby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Złożyliśmy wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Jeśli MCPS wyrazi taką zgodę, to kolejne osoby będą jeszcze zatrudnione w tym roku. Jeśli nie, to są plany, żeby to zatrudnienie było od stycznia 2027 roku. To jakby liczbowo na pewno się rozrastamy, dużo się rozrastamy. Widać to po pomieszczeniach, które zajmujemy. Szatnia jest zapełniona, więc tu się rozrastamy. Rozrastamy się też odnośnie naszych usług, prawda, profilu naszej działalności, no bo teraz wynajmujemy salę na różnego rodzaju eventy, spotkania. Mamy wypożyczalnię sprzętu ogrodniczego i sprzątającego. Teraz akurat taki sezon na ten sprzęt, więc też to zaczyna fajnie funkcjonować.
1: Dostaliście chyba środki unijne, prawda?
0: Dostaliśmy środki unijne, około 900 tysięcy. Budżet całego projektu to około 1 000 000 zł z europejskich funduszy społecznych, więc rzeczywiście tu pod tym względem też się rozwijamy. Jesteśmy, o ile pamięć mnie nie myli, na Mazowszu to na pewno pierwszym zazem, który w ogóle sięgnął po takie środki zewnętrzne, unijne, prawda? Nikt dotychczas tego nie robił.
1: Jakie jeszcze formy aktywności prowadzicie?
0: Oprócz tego mamy usługi sprzątające i usługi ogrodnicze, które też teraz jakby w maj to zaczyna się sezon na tego typu usługi, więc pracy mamy dużo.
1: Sporo. No właśnie, co robicie w tej chwili?
0: A w tej chwili to jeszcze stadion sprzątamy, prawda? No bo ogromny, duży obiekt, który wymaga dużych nakładów pracy i nakładów takich ludzkich, osobowych, bo 2-3 osoby na tak dużym obiekcie to naprawdę niewiele zrobią, a tam różnego rodzaju ptaki, gołębie robią nam psikusy i musimy na bieżąco sobie z tym radzić. No i zaczynają się koszenia gdzieś tam trawników, skwerów takich osiedlowych, czy gdzieś dla naszych tu takich kontrahentów spółek miejskich gdzieś tam kosimy, więc no tej pracy mamy sporo, dlatego rano zawsze po 7 godzinie spotykamy się i jakby mamy plan już na kolejny dzień, opracowujemy sobie, ale często ten plan musi ulegać jakimś tam modyfikacjom, bo coś nowego zawsze dochodzi, więc to staje się coraz trudniejsze, ale dobrze, fajnie, prawda? Zimą jest troszkę spokojniej, chociaż ta zima też była dosyć trudna, no bo śniegu dużo i dużo pracy, dużo odśnieżania.
1: To chyba dobrze, że dużo pracy.
0: No dobrze, tylko jak za dużo, to już czasami to przeradza się w zmęczenie i człowiek czeka na jakiś tam odpoczynek, prawda?
1: Jak dają sobie radę w takim razie te osoby z tą pracą, bo no tak jak powiedzieliśmy, są to osoby z niepełnosprawnościami.
0: Tak, no zdecydowanie większość osób daje sobie radę, to jest też trzeba sobie powiedzieć, że to jest teraz praca pod presją czasu, no bo czy to stadion, czy odśnieżanie, to wszystko rano musimy jechać i jak najszybciej zrobić, no bo każdy by z nas chciał mieć odśnieżony chodnik przed blokiem, posypany piaskiem bądź solą. Mecz, jest data wyznaczona meczu i to wszystko musi być zrobione na czas, terminowo. Ale no, radzimy sobie, myślę, że coraz lepiej.
1: Powiedz Tomek, kto może w takim razie być zatrudniony u was?
0: Mogą być zatrudnione osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i tu symbol tej niepełnosprawności nie ma żadnego znaczenia. Mogą być zatrudnione również osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i tu symbol ma znaczenie. Może to być symbol P, czyli choroby psychiczne, symbol U, upośledzenie umysłowe i symbol C, czyli osoby ze spektrum autyzmu.
1: Czy te osoby pracują same, czy mają jakieś osoby, które nimi kierują?
0: Mają osoby, które nimi kierują, są to instruktorzy, ale tych instruktorów jest o wiele mniej niż tych osób z niepełnosprawnością, więc nie mogą być wszędzie i o każdej porze, więc znaczna część osób, naszych pracowników z niepełnosprawnością jest dowożona na dany obiekt, zna daną pracę, poznała, pracuje tam już powiedzmy tydzień, dwa bądź miesiąc i zostają same te osoby i radzą sobie. Bardzo rzadko jest tak, pewnie to się nawet nie zdarza, żeby to była jedna osoba, tylko dwie, trzy, no żeby było bezpieczniej też, prawda? Gdyby coś się zadziało, no to zawsze są dodatkowo dwie, trzy osoby i można wykonać telefon, przyjechać i zgłosić jakiś problem.
1: No właśnie, czy one odpowiednio wykonują tę pracę, czy

0: rzeczywiście osoby, które, czy instytucje, które zatrudniają was, nie mają zastrzeżeń?
1: Z reguły nie mają, aczkolwiek zdarzają się jakieś zastrzeżenia, szczególnie na początku, gdy tam gdzieś wchodzimy na dany budynek, na dany obiekt, no to musimy się nauczyć też obsługiwać ten obiekt. Musimy poznać tych naszych zleceniodawców, jakie mają wymagania, prawda? No różnie to bywa, rzadko, ale na początku zdarzają się jakieś tam uwagi.
0: Jak wy jako instytucja radzicie sobie z takimi sytuacjami, jak radzicie sobie z osobami, no, które jednak trzeba przyuczyć do wykonywania pewnych czynności?
1: No radzimy sobie, mamy tu już niespełna 5-letnie doświadczenie, więc już radzimy sobie. Niestety to też nie jest tak, że każda osoba z niepełnosprawnością, która tam spełnia te kryteria, o których mówiłem wcześniej, może u nas pracować. No niestety.
0: No to właśnie, nie wszystkie prace są dla nich, prawda?
1: Tak, nie wszystkie prace są dla nich i nie wszystkie osoby mogą u nas pracować, no bo może na początku warto, żeby poszły do warsztatów terapii zajęciowej, czy do środowiskowego domu samopomocy i później ewentualnie kolejny etap to dopiero zatrudnienie w naszym zakładzie, więc no tak to wygląda też niestety, no wybieramy sobie też te osoby, to nie jest tak, że każdy, kto ma to orzeczenie i ten symbol może do nas przyjść i będzie zatrudniony. Ktoś, jakiś rodzic kiedyś powiedział, że chciałby wpisać swoje dziecko na taką listę. No nie, my takiej listy nie prowadzimy i to nie jest powiedziane, że ta dana osoba sprawdzi się u nas. Mamy już pewne doświadczenie i sobie te osoby no, troszkę dobieramy, no tak, żeby mimo wszystko wykonywały tą
0: sobie
1: pracę. Żeby sobie poradziły, no bo to jest praca, prawda? To nie jest szkoła, że
0: no właśnie,
1: mama
0: powiedzmy,
1: napisze.
0: Że przecież oni otrzymują za to wynagrodzenie, prawda?
1: Tak, te osoby mają podpisaną umowę, mają zakres obowiązków. Mało tego, z racji tej, że jesteśmy zakładem prowadzonym przez gminę miasto Płock, to wszyscy my jesteśmy pracownikami samorządowymi, tylko część osób jest na stanowiskach pomocniczych, prawda? Robotnik czy sprzątaczka, ale wszyscy jesteśmy pracownikami samorządowymi i na pewno nie mogą to być osoby, które są ubezwłasnowolnione, bo pracownik samorządowy musi być w pełni praw publicznych. Są ZAZ-y, gdzie organem prowadzącym są organizacje pozarządowe czy fundacje i tam takie osoby ubezwłasnowolnione mogą pracować u nas, natomiast nie mogą, nie ma takich możliwości.
0: Tomek, niedawno dostaliście nowy sprzęt na użyczeniu, tak, do końca roku. Co to jest za sprzęt, jak będziecie go wykorzystywać?
1: Jest to traktor wielozadaniowy, uniwersalny. Spełnia nasze w 100% nasze wymagania, oczekiwania techniczne, ponieważ no, jest zarejestrowany, jest dopuszczony do ruchu drogowego, możemy nim wszędzie dojechać. Jest niewielki, więc też możemy wszędzie nim prawie wjechać na małe przydomowe czy gdzieś tam osiedlowe trawniki. No i będziemy go wykorzystywać teraz w głównej mierze do koszenia, ale możemy podpiąć do niego przyczepkę i możemy gdzieś tam do usług sprzątających go wykorzystywać do grabienia liści i ładowania na tą przyczepkę. Ma 25 koni, napęd na 4 koła, więc poradzi sobie na pewno. Może nie jest wielkich rozmiarów, ale dla nas to jest akurat plus, tak jak mówię, że wszędzie się prawie zmieści. No zimą będziemy go wykorzystywać do odśnieżania. Możemy do niego podpinać różnego rodzaju narzędzia i naprawdę jest, no, ma uniwersalne, duże zastosowanie. Myślę, że nam ułatwi tą pracę, przyspieszy naszą pracę i daną pracę, dane zadanie wykonamy na pewno mniejszym wysiłkiem pracy fizycznej, bo ta maszyna za nas dużo zrobi.
0: Myślę, że termin otrzymania tego traktora w użyczenie, czyli wiosna, jest idealnym terminem, prawda?
1: No tak, rzeczywiście to wszystko jakby tak się fajnie złożyło, że wiosna, kiedy się sezon zaczyna, to ten traktor dostaliśmy tu jakby też dzięki uprzejmości kontaktów pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, który podjął rozmowy na początku z firmami, które tu jakby działają na naszym linku lokalnym i chętnie zgodziły się, żeby nam no taką maszynę, taki traktor użyczyć.
0: No myślę, że tego typu pomoc dla Zakładu Aktywności Zawodowej, no jak najbardziej mile widziana, prawda? I również również z innych firm. Zachęcamy do tego,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, minę widziana pewnie jeszcze 4,5 roku temu to w ogóle nie marzyłem o tym, że będziemy dysponować takim sprzętem. Naprawdę, to teraz zaczynaliśmy od takich no, kosiarek, takich jak każdy ma u nas gdzieś tam przy domu, na trawniku, prawda, z napędem i te osoby obsługiwały te kosiarki. A teraz wjeżdżamy takim traktorkiem, gdzieś tam później tylko mała kosiarka bądź wykaszarka, żeby gdzieś tam w kącie, gdzie jednak nie dojedzie, ten traktorek dokończyć i do następnej roboty jedziemy, więc no, no fajnie się to składa, naprawdę.
0: Czy jest możliwość w takim razie zatrudnienia w najbliższym czasie kolejnych osób? Mówiłeś, że prawdopodobnie tak będzie. Jaki mniej więcej to mógłby być termin?
1: Trudno powiedzieć. Ja tak sobie myślałem jeszcze 3 miesiące temu, że to będzie termin od 1 maja. Niestety nie udało się. Zobaczymy. Może to być termin wakacyjny, no, a może się okazać, że niestety no, nie będzie takiej możliwości. Nie chciałbym jakby tu składać deklaracji teraz na tą chwilę. Jeśli nie uda się jeszcze w tym roku, to wielce prawdopodobnie, że od stycznia będziemy się dalej jakby rozwijać i zatrudniać kolejne osoby.
0: Powiedz mi, jak trafiają do was te osoby? No co zrobić, żeby zostać zatrudnionym?
1: A to różnie te osoby do nas trafiają. Część osób przychodzi do nas na przykład z polecenia Miejskiego Urzędu Pracy czy Powiatowego Urzędu Pracy, bo gdzieś tam składają dokumenty, rejestrują się jako bezrobotni bądź poszukujący pracy i pracownicy tych urzędów znają nas, wiedzą, że jest tu ZAS i kierują do nas te osoby. Część osób trafia do nas też za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Też pracownicy socjalni cały czas w terenie mają kontakt między innymi z osobami z niepełnosprawnością i też kierują do nas takie osoby. No, część osób też trafia już taką pocztą pantoflową, bo ktoś pracuje i u nas i powie koledze, koleżance i ten kolega, koleżanka przychodzi do nas i pyta o tą pracę.
0: Czyli bezpośrednio można też się do was zgłosić.
1: Jak najbardziej można się zgłosić.
0: W takim razie zapraszamy. Będzie jakaś feta na 5-lecie?
1: No zawsze, co roku świętujemy tą rocznicę naszej działalności. W tamtym roku była 4, w tym roku 5. W październiku myślę, że będzie, bo już sami pracownicy się dopominają i stało się to pomału taką naszą tradycją.
0: No więc... zwłaszcza, że to są bardzo zżyte osoby, prawda?
1: Tak, rzeczywiście. Tak.
0: W takim razie życzymy kolejnych fantastycznych lat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, ponieważ jest to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym.
1: A dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

СК Płock. Ain't no hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Choć obrazy nie na mnie, obrazić się pośle ją na wybiegi. Lens i jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.